szczęście przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Monsieur dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur dam.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Rożniatowska.

0: Andrzej Rybiński serdecznie pozdrawia słuchaczy Radia Pogoda.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła do...

słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu wybierzemy się na Habry, gdzie odbyła się wyjątkowa uroczystość.
2: Ciekawe wydarzenie w Opolu.
1: Maryla Rodowicz po raz kolejny zachwyciła Opolan. W niedzielę w amfiteatrze zagrała koncert pod tytułem Niech żyje bal, na którym zaśpiewała swoje największe hity. W poniedziałek z kolei odsłoniła swój mural, który powstał na jednym z bloków przy ulicy Habrów. Już kilkadziesiąt minut przed przybyciem gwiazdy pod muralem oczekiwała na nią ogromna grupa fanów. Widzę, największe fanki wyczekują.
3: Tak, wczoraj byłyśmy na koncercie w amfiteatrze, a dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jest najpiękniejszy mural w Opolu.
1: Maryla Rodowicz w formie?
3: Jak najbardziej. Wczoraj dała takiego czadu, że naprawdę mogło to trwać jeszcze dłużej, ale jednak kondycja chyba.
1: Jakby pani mogła opisać ten mural?
3: Jest bardzo wierny, to znaczy rozpoznawalność w 100%, nawet bez konieczności podpisu. Piękny, naprawdę ja tu mieszkam za ścianą. Jestem pod wrażeniem i zaszczycona, że mogę ją codziennie oglądać. W tym jest całe cudo.
1: Widzę, gorąco państwo wyczekują na przybycie gwiazdy.
4: Ach, pewno. No, ona jest z tego roku, co ja, 45 rocznik.
1: Od samego początku kariery jest pani fanką?
4: Tak, to jest moja ulubiona Maryla.
1: Na ilu koncertach pani była?
4: Prawie na wszystkich, może nie na wszystkich, tak obecnie, trochę w telewizji. No, oglądałam, no i teraz chciałam ją jeszcze zobaczyć, może już ostatni raz, bo to już lata, nie? Nie wiadomo, czy ona też, ona tyle samo lat ma, co ja, ale fajna babka.
5: Kochamy panią Marylę, jest wielką gwiazdą, królową naszej sceny. Życzymy jej, żeby jeszcze długo z nami była i nas bawiła i dostarczała tylu wrażeń i przyjemności cały czas. Jeździmy za nią tutaj z rodziną na koncerty. Niedługo będziemy w Ostrowie Wielkopolskim. Dopiero co też byliśmy, gdzie my byliśmy, Klaudziu? W Sopocie byliśmy, tak. Także życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Rozumiem, Maryla cały czas w formie.
5: O, w doskonałej formie, w doskonałej. Głos naprawdę jej się nie zmienił. Także i nawet fizycznie świetnie wygląda. Jak na swój wiek, no jest w doskonałej formie i życzymy jej, żeby tak było dalej.
6: Bardzo mi się podoba ten projekt, jest świetnie zakomponowany, pięknie wygląda Maryla na tle tej dekoracji takiej plenerowej, kwiatowej, wśród maków, Habrów. Także w całości przepiękna sprawa. No, ja mogę jedynie podziękować autorowi projektu. Dostosował do Maryli, do jej charakteru i pięknie to wyeksponował na tej ścianie. Dziękuję. I oczywiście pięknie również dobrana do dzielnicy, która nosi nazwę Habry.
7: Ja chciałam powiedzieć, że jest najpiękniejszy mural w Opolu. Najpiękniejszy, kolorowy. Kwiaty żyją. Żyjemy tą młodością Maryli z powrotem.
1: Na odsłonięcie muralu Marylę Rodowicz zaprosił prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
8: Wszyscy pobiegli do pani Maryli. Każdy stara się zrobić z nią zdjęcie, parę słów zamienić. Naprawdę wyjątkowe chwile. Legenda królowa, tak jak powiedziałem. Osoba, bez której nie byłoby stolicy polskiej piosenki, bez wątpienia, bo to, że jesteśmy stolicą, to też dzięki jej wyjątkowym występom. Jak pamiętam różne odsłonięcia, to nie przypominam sobie tak wielkiego zainteresowania, więc to tylko dowodzi tego, że zasłużyła absolutnie na mural pani Maryla. I co? I zaprosiłem jeszcze raz do Opola. Wspomniałem o tym, jak lubi się dzielić, jak lubi mieć bliski kontakt z słuchaczami, z fanami. Więc mam nadzieję, że wspólnie z Muzeum Polskiej Piosenki taki wieczór wspomnień śpiewów wspólnych może uda nam się urządzić.
1: Mural Maryli Rodowicz namalowała grupa Murki, którą na odsłonięciu reprezentował Michał Szynderski.
9: Maryla otoczona kwiatami w dużym czerwonym kapeluszu podkreślającym jej temperament. Na pewno to jest trafiony projekt. Nie dziwię się, że się pani Maryli spodobał sam projekt, jak i wykonanie. Projekt wykonała Olka Osadzińska, od pewnego czasu już współpracująca z Marylą. Przygotowuje jej plakaty i okładki. No myśmy włożyli rzeczywiście 2 tygodnie ciężkiej pracy w bardzo dobre farby. No cóż jeszcze więcej mogę powiedzieć? No przyjemnie się pracowało, ale też no, wymagania dosyć duże, także wiedzieliśmy, że cały kraj za chwilę będzie na nas patrzył i na to, co zrobimy. To także mam nadzieję, że się udało. Maryla powiedziała na antenie, że się podobało, więc chyba się udało.
1: Wizyta w Opolu była dla Maryli Rodowicz okazją do wspominania wielu koncertów zagranych właśnie w stolicy polskiej piosenki.
10: Dzień dobry wszystkim. Przepraszam za zamieszanie. Za to, że te samochody ledwo przejeżdżają, ale dziękuję wszystkim za przybycie tutaj, za to, że jesteście ze mną. Opole jest naprawdę, jest miejscem mojego debiutu i tutaj mam tyle wspomnień. Kto wie, ile razy byłam na festiwalu w Opolu? 42. To jest niesamowite. Ale tak było rzeczywiście i każde zaproszenie do Opola to było wielkie święto i do tej pory każdy artysta czuje się wyróżniony wtedy, kiedy jest zaproszony na festiwal do Opola. Także Opole dalej jest najważniejszym miejscem na mapie piosenkarskim, artystycznym kraju. I tak już będzie chyba do końca. A tutaj pan prezydent, który powiedział, że zna mnie od dziecka, to chcę powiedzieć przez to, że on był dzieckiem, jak ja już śpiewałam. Wczoraj było bardzo, bardzo miło w amfiteatrze. Świetna publiczność, jednak publiczność opolska jest wyjątkowa. I to jest naprawdę publiczność chętna do śpiewania, do bycia z artystą. Także jesteście naprawdę niesamowici i wyjątkowi. Także brawo Opole i Opolanie. Brawo. Cieszę się, że tyle osób przyszło. Ja bym chętnie zaśpiewała, ale...
11: Chyba trzeba zachęcić.
10: Mogę z tego miejsca zaśpiewać. Tutaj.

0: to nie jest Giedur. No i wsiedliśmy razem do pociągu. 42 razy, wiecie ile piosenek tutaj zaśpiewałam, ile tutaj razy przeżywałam brak kostiumu, kombinacje jakieś. Pierwszy, słuchajcie, festiwal, na którym byłam, przyjechałam oczywiście bez kostiumu, no bo w ogóle nie było kiedyś takiego zawodu stylista czy projektant. I mieszkałam nie w hotelu, bo mi hotel nie przysługiwał, bo byłam debiutantką. Mieszkałam na tak zwanej kwaterze prywatnej. I ta pani, u której mieszkałam, spytała mnie, w czym dziecko wyjdziesz na scenę. Ja powiedziałam, że nie wiem, bo nie mam kostiumu. Ona otworzyła wielką skrzynię, a tam piękne bluzki haftowane śląskim haftem. Ja już złapałam tą pierwszą z brzegu bluzkę i jeszcze w dodatku w cepeli kupiłam sobie takie łańcuchy. I bluzka i te łańcuchy, i to był super kostium. A spódnicę mi uszyła babcia. Babcia miała maszynę Zingera i szyła mi pierwsze kostiumy. No i nie miałam butów, to wyszłam boso. I takie były historie moich kostiumów. To były często jakieś kombinacje takie alpejskie. Pamiętam, że też przyjechałam raz do Opola, oczywiście bez kostiumu. I pierwsze kroki skierowałam do cepelii. A tam była ogromna chusta, ręcznie robiona na drutach z frędzlami. No to ja cap za tą piękną chustę, owinęłam się i to był kostium. No i tak było.
1: Skoro o liczbach, naliczyliśmy 42 festiwale opolskie. Czy jest sposób spamiętać, który z nich zrobił na pani największe wrażenie?
0: Nie, każdy robił na mnie wielkie wrażenie, bo każdy festiwal to inna historia. Inne jakieś perypetie z kostiumami, z cenzurą. Pamiętam, jak chciałam zaśpiewać piosenkę Niech żyje bal, a dyrekcja festiwalu powiedziała, że nie pozwalają mi tego zaśpiewać, bo tego nie było na żadnej liście przebojów, bo to była moja nowa piosenka. A więc powiedziałam, że w takim razie nie jadę do Opola. Nagle telefon z Ministerstwa Kultury. Pan minister panią wzywa. No więc poszłam do Ministerstwa Kultury. A minister mówi, dlaczego pani nie chce wystąpić w Opolu? Ja mówię, ja chcę, tylko oni nie chcą tej piosenki, a ja chcę zaśpiewać nową piosenkę Niech żyje bal, której nikt nie zna. Więc on powiedział do sekretarki, proszę mnie połączyć z amfiteatrem w Opolu. No i sekretarka połączyła go, tego ministra, z amfiteatrem. Dyrektor proszony jest, no wiadomo, wtedy wiecie, rozumiecie, partyjniacy rządzili i Rodowicz ma wystąpić w Opolu z tą piosenką. No i koniec opowieści, i wystąpiłam. I to była premiera właśnie tutaj w Opolu.
1: Mural z wizerunkiem Maryli Rodowicz jest siódmym na trasie muzycznych murali. W Opolu znajdziemy także wizerunki Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Michała Bajora czy Andrzeja Nowaka. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wody Polskie rozpoczynają budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych na Odrze. Chodzi o zabezpieczenie przed powodzią gmin Bierawa i Reńska Wieś. Będą to dwa brakujące odcinki obwałowań, łącznie 5-kilometrowe. Na razie ogłoszony zostanie przetarg. Prace mają ruszyć z początkiem przyszłego roku i potrwać 2 lata. A jakie inwestycje przydadzą się w regionie? A może społeczne inicjatywy? Trwa głosowanie w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa opolskiego. Do końca września możemy oddawać głosy przez internet. Za tydzień z kolei powinniśmy poznać ostateczną listę projektów, na które będzie można głosować w Miejskim Budżecie Obywatelskim Opola. Samo głosowanie rozpocznie się 24 września. Tymczasem czekamy na miejskie rowery. Dokładnie za tydzień mija ostateczny termin uruchomienia systemu miejskich rowerów z nowym operatorem. Do dyspozycji będzie w Opolu 100 standardowych i 100 elektrycznych jednośladów. W tym roku będą dostępne do końca listopada, a potem wrócą w marcu. Mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
4: Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej.
3: Przejazdy miejskimi rowerami będą bezpłatne przez pierwszych 20 minut. Nowością jest to, że będzie nimi można wyjechać poza Opole pod warunkiem zwrotu w ciągu 24 godzin. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. Trzy przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Wareńskiego i Licealnej, mówi prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski.
5: Najwyższy czas wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni, ale przede wszystkim trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze będzie umieszczona fotowoltaika.
3: Trwa przetarg. Według planu prace mają ruszyć w tym roku. Jesień coraz bliżej, a policjanci ogniwa wodnego w Turawie nadal czuwają nad bezpieczeństwem nad wodą. Na Jeziorze Dużym zatrzymali ostatnio nietrzeźwego sternika. Miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, do 3 lat więzienia i wysoka grzywna. Minęły 2 lata od powodzi na Opolszczyźnie. Na usuwanie jej skutków wydano do tej pory ponad 680 milionów złotych. Całkowite wydatki szacuje się na prawie 940 milionów, podsumowuje Opolski Urząd Wojewódzki. Najwięcej pochłonęły zasiłki przekazane poszkodowanym przez powódź mieszkańcom regionu, blisko 480 milionów złotych. Na koniec wieści ze świata kultury. Urząd Miasta Opola rozpoczął nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów. Artyści działający na rzecz Opola mogą zostać nagrodzeni w 6 kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
6: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
3: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór potrwa do końca września.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o trwającym właśnie głosowaniu w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Zapraszam.
2: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
1: Mieszkańcy całego województwa będą mieli okazję się do siebie zbliżyć. To dzięki projektom złożonym do tegorocznej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Właśnie wystartowało głosowanie.
8: Agnieszka Okupniak, jestem dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim.
9: Maja Michniewicz, kierownik projektów własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.
1: Ruszyło głosowanie w kolejnej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Która to już edycja?
8: 9. Przygotowujemy się powoli do jubileuszowej 10. Ta jest 9. edycją budżetu.
1: No i jak w poprzednich latach się to sprawdzało?
8: Bardzo dobrze. Marszałkowski budżet cieszy się ogromnym powodzeniem, a ten rok jest dla nas bardzo ważny, ponieważ mamy bardzo dużo nowych projektów. Pracownicy referatu, którzy zajmują się marszałkowskim budżetem, bardzo skupili się na promocji tego narzędzia. Pan marszałek nas poprosił, żeby w tym roku pojawiło się dużo nowych zadań, ponieważ od lat mamy stałych uczestników budżetu i cieszymy się z tego, że są osoby, są organizacje, które chcą realizować projekty powtarzające się, że mieszkańcy do tego się przyzwyczaili, ale chcemy mieć nowe projekty. Chcemy, żeby było dużo nowych inicjatyw, nowych pomysłów i w tym roku nam się to udało, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej kampanii odezwało się dużo nowych osób do nas, które słyszały o tym pomyśle, ale do tej pory się bały, nie wiedziały, że to się uda, czy ich pomysł przejdzie. Przekonałyśmy ich do tego, dali się przekonać i złożyli takie projekty i teraz walczą o głosy.
1: Czyli faktycznie te nowe projekty, które wpłynęły, to są złożone przez osoby, które wcześniej w tej inicjatywie nie brały udziału?
8: Dokładnie tak. To są osoby, które się odważyły po raz pierwszy złożyć projekty, zebrać do tego poparcie. Te projekty u nas przeszły i teraz czekają na swoją szansę, żeby uzyskać dużo głosów w głosowaniu.
1: A kim te osoby są? Czy to są jacyś lokalni społecznicy ze swoich poszczególnych miejscowości w naszym regionie? Czy to są osoby, które właśnie nabrały takiej odwagi, mimo że na co dzień generalnie w takim życiu społecznym się nie udzielają?
8: To jest pewnie pół na pół, bo wiele z tych osób to są społecznicy, liderzy lokalni, sołtysi, liderzy społeczności, gospodynie wiejskie na wsiach, członkowie czy szefostwo stowarzyszeń różnego rodzaju, ale z tego, co się orientujemy, no bo jakby nie jest to kryterium do złożenia wniosków, są to czasami osoby, które się po prostu odważyły i miały jakiś ciekawy pomysł i uznały, że spróbują. Także to jest tak pół na pół.
1: A pomysłów ciekawych może być mnóstwo, bo przypomnijmy, że marszałkowski budżet obywatelski to inicjatywa, w której nie są dofinansowywane inwestycje, ale raczej działania społeczne, prawda?
9: Tak, jak najbardziej. Marszałkowski budżet obywatelski to przede wszystkim działania skierowane do mieszkańców typowo, czyli nie poprzez właśnie budynki i jakieś infrastrukturę, tylko poprzez działania tak zwane, my nazywamy je działaniami miękkimi, ale to są przede wszystkim warsztaty, festyny, spotkania, różnego typu wyjazdy, też poznanie naszego województwa z różnych stron. To są jakieś inicjatywy kulinarne, różnego typu zawody, też również dla strażaków. Także jest naprawdę cały przekrój inicjatyw, które mogą być, to jest na przykład Nordic Walking, multum różnych takich właśnie miękkich, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców województwa i tych małych, i tych większych inicjatyw, z których się bardzo cieszymy.
1: Czy to, że nowe osoby się zaangażowały w ten budżet obywatelski, sprawiło, że tych projektów jest więcej niż w poprzednich latach?
9: Tak, w poprzedniej edycji mieliśmy o wiele mniej projektów, znaczy o wiele, było około 50, natomiast w tej edycji zgłosiło się 103 zadania, bo tak je dokładnie nazywamy, a do głosowania zostało dopuszczonych 88 zadań. Także jest naprawdę sporo i też zainteresowanie jest duże i tak jak pani dyrektor tutaj wspomniała, my też postawiliśmy na promocję, ale również na wsparcie tych osób, które nie mają doświadczenia w promowaniu swoich inicjatyw, więc my im w tym pomagamy. Stworzyliśmy pocztówki, stworzyliśmy dla nich plakaty, różnego typu wizytówki, kody QR, które mogą przekazywać i promować swoje zadanie. Też jeździmy na różne imprezy, żeby wspierać. My nie możemy wspierać konkretnych zadań, natomiast możemy wspierać i spędzamy cały ten etap głosowania i zachęcamy mieszkańców do głosowania na zadania, bo to jest tak naprawdę ich pomysł, ich inicjatywa i później oni fizycznie, te małe społeczności lokalne korzystają z tego na co zagłosują.
1: 15 zadań nie zostało dopuszczonych do głosowania. Domyślam się, że ze względów formalnych. Skoro w tym roku się nie udało, to pewnie będą te osoby próbowały w przyszłym. No i gdzie te osoby mogą się zgłosić, żeby dowiedzieć się, jakie formalne kwestie trzeba spełnić, żeby to w przyszłym roku udało się do głosowania przepchnąć?
8: Właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, do referatu projektów własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ponieważ tam są osoby, które poprowadzą każdego bardzo dokładnie za rękę. Różne były powody tego, że odpadło kilkanaście zadań na etapie oceny formalnej. Z częścią było tak, że osoby same decydowały w pewnym momencie, że jednak się nie podejmą skończenia. Otwierały zadanie w generatorze, rozpoczynały przygotowywanie i jednak rezygnowały z tego, bo uznawały, że nie są tym zainteresowane. Czasem to było związane z brakiem możliwości czasowych. Kilka zadań odpadło, ponieważ zabrakło im podpisów na listach poparcia. Niestety ktoś nie doczytał, ile potrzeba tych podpisów, zgłosił im za mało, nie załączył wszystkich dokumentów. Czasem ktoś nie decydował się na poprawianie tego zadania, bo my też rozmawialiśmy z każdym, pomagaliśmy to zadanie doprecyzować. Różne były powody. Czasem zdarzały się zadania, które nie mogły być zrealizowane, chociażby dlatego, że nie dotyczyły majątku województwa. Ponieważ wiele gmin i powiatów, miast realizuje własne budżety, czasem mieszkańcy do budżetu województwa zgłoszą na przykład konkretny plac zabaw w swojej gminie. On jest na działce burmistrza czy na działce wójta, no nie możemy go realizować. Mieszkaniec tego nie doczytał, nie dowiedział się i takie zadanie formalnie musiało zostać odrzucone. Ale jak najbardziej jesteśmy chętni do tego, żeby do nas się zgłaszać. My każdy jeden zadanie odrzucone czy nieprzyjęte omówimy, powiemy, co poprawić, jak uzupełnić, co zmienić, żeby ono mogło się pojawić w kolejnej edycji.
1: No i przypomnijmy, że to głosowanie odbywa się na zadania podzielone na subregiony oraz na
9: subregiony oraz na powiaty, dlatego że każdy mieszkaniec województwa może zagłosować, my to tak traktujemy jako jeden głos, na dwa zadania. Na jedno zadanie subregionalne w zakresie subregionu, w którym mieszka ten mieszkaniec, i zadanie powiatowe. I na te dwa zadania może zagłosować.
1: No i tak, czy są jakieś subregiony, jakieś powiaty, w których tych zadań do wyboru jest więcej niż w innych?
9: No oczywiście, no, takim subregionem, który ma najwięcej zadań, dla nas jest to trochę naturalne, że to jest miasto Opole, powiat opolski, aczkolwiek bardzo inne też subregiony już zbliżają się do tej liczby, także my widzimy, że jakby ten nasz budżet obywatelski przez to, że to już 9. edycja, to coraz więcej mieszkańców wie o tym, my też głośno promujemy, staramy się tak, żeby do wszystkich mieszkańców dotarła informacja o tym, że mogą wpłynąć na tą swoją najbliższą okolicę i na to, co robią, więc bardzo nam zależy, żeby rzeczywiście, żeby wszyscy mieszkańcy województwa zagłosowali.
1: Czy ten podział na powiaty i subregiony powoduje, że właśnie jakieś konkretne miejscowości, mieszkańcy konkretnych miejscowości są bardziej aktywni przy głosowaniu? Bo wiemy, że jest tak w przypadku składania projektów.
8: To wszystko zależy od tego, kto lobbuje, kto zgłasza projekt, bo część osób jest bardzo, bardzo aktywna i idzie tym trybem, że jeżeli już zgłosiłam projekt, to stanę teraz na głowie, żeby na mój projekt jak najwięcej osób zagłosowało. I są bardzo ciekawe aktywności. Spotykamy się z głosowaniem, z wolontariuszami, którzy chodzą z tabletami wśród uczestników jakiegoś wydarzenia, festynu. Docierały do nas informacje, że w niedzielę pod kościołem są wolontariusze, którzy rozdają ulotki i zachęcają osoby. Pojawiają się w szkołach, pojawiają się w domach kultury, w miejscach spotkań, lobbując za swoim projektem. I widać to, że w ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację z jednym małym sołectwem. Zgłosiło się do nas miejscowość Kielcza, maleńkie sołectwo. Pan sołtys był inicjatorem tego zadania i powiedział, że on nie za bardzo wierzył w to, że mu się uda zebrać tyle głosów, a zebrał dla maleńkiej miejscowości dużo głosów, zachęcił też okolicznych mieszkańców i jego zadanie przeszło. Potem go zaprosiliśmy, był bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, że jemu się udało, że takie mała miejscowość wygrała z dużymi projektami, ale to wynikało z jego determinacji, z jego zaangażowania i pewnie jego sąsiadów, współpracowników, którzy pomagali mu te głosy zbierać.
1: A czy w danym subregionie będzie realizowany jeden projekt, ten, który zyska najwięcej głosów, czy może być ich kilka? I tutaj zależy od podziału, prawda, od dostępnych finansów.
8: Na każdy subregion jest taka sama kwota środków finansowych, bo to jest 600 tysięcy złotych. Projekt powiatowy może mieć niższą kwotę, projekt subregionalny też, więc zawsze jest tak, że przyjmujemy do realizacji kilka projektów powiatowych i kilka projektów subregionalnych. Mamy oczywiście to podzielone tak, żeby i jedne, i drugie projekty w danym subregionie się znalazły.
1: A czy w poprzednich edycjach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego jakieś projekty w realizacji się powtarzały?
9: Tak, i to nie jeden. Mamy, tak jak już tutaj wspominaliśmy, mamy projekty, które mają którąś już edycję, tak? I one są już znane w tej lokalnej społeczności, na przykład jak działania skierowane do dzieci, związane gdzieś tam z zajęciami piłki nożnej. To są takie, które już po prostu trwają od lat i które są na przykład koncerty orkiestr dętych, no też jest ich sporo, chociaż w tej edycji jakby mamy mniej orkiestr dętych, a więcej różnych innych wydarzeń kulturalnych, co też jest dosyć ciekawe, tak, że nie jest cały czas to samo. Natomiast tak, oczywiście mamy takich naszych już powiedzmy znanych nam realizatorów, którzy gdzieś tam już tą którąś edycję realizują w ramach budżetu obywatelskiego i dla nas jest najważniejsze to, że o ile oni zbiorą te głosy, tak, czyli o ile zachęcą mieszkańców, bo tak naprawdę mieszkańcy oczywiście sam decyduje o tym, na co oddać głos, więc jak im się udaje zachęcić mieszkańców, żeby głosowali na to zadanie, to dla nas jest to najważniejsze i wtedy to zadanie przychodzi do realizacji.
1: Budżet obywatelski to taka forma konsultacji społecznych, w której może się zaangażować każdy, niezależnie od wieku. No i tutaj dorośli raczej z przejściem przez ten formularz online nie będą mieli problemu. A jak jest w przypadku nieletnich mieszkańców naszego regionu, którzy gdzieś tam też chcą się w to angażować? Jakie tu są procedury?
8: Zagłosować może każdy, bez względu na wiek, natomiast osoby poniżej 16 roku życia potrzebują zgody osoby opiekuna prawnego na oddanie swojego głosu. Powyżej 16 roku życia takiej zgody już nie potrzebują. Formularz jest bardzo prosty, wystarczy wybrać zadanie, kliknąć na zadanie, jedno subregionalne, jedno powiatowe i po zatwierdzeniu otrzymać SMS-em numer kodu, który należy wpisać i tym kodem potwierdzić jakby głosowanie. Przyjmujemy, że w przypadku dzieci, no dzieci nie wszystkie mają numery telefonów, swoje własne telefony komórkowe, czy osoby starsze, więc dopuszczamy, że z jednego numeru może zagłosować 5 osób, czyli mama, tato mogą udostępnić swój numer telefonu dziadkowi, babci, czy młodszym dzieciom i one również mogą oddać swój głos za pomocą tego telefonu. Także myślę, że jest to prosta procedura, nie bardzo skomplikowana. Poza tym my też mamy taką usługę, jeżeli ktoś się do nas zgłosi, chciałby zagłosować, a nie ma swojego telefonu albo nie ma skąd skorzystać, nie ma dostępu do internetu, że może się pojawić u nas w urzędzie, może pojawić się w zaprzyjaźnionych miejscach, w powiatach, w gminach, gdzie urzędnicy pomogą mu oddać taki głos, albo my też, tak jak powiedziała koleżanka, jedziemy. Byliśmy w ubiegłym tygodniu na Dożynkach, byliśmy na różnych innych imprezach, gdzie rozkładamy swoje stoisko i pomagamy oddać głos na wybrane zadanie.
1: I na koniec przypomnijmy wysokość, znaczy kwota, która jest do dyspozycji?
8: 3 miliony złotych i zbieramy głosy do 30 września. Głosowanie trwa od 10 do 30 września. Po 30 września wszystko już będzie wiadomo, które projekty przeszły dalej, uzyskały największą liczbę głosów, a które zaprosimy za rok.
1: Mówiły Agnieszka Okupniak i Maja Michniewicz z Urzędu Marszałkowskiego. Głosowanie w tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest prowadzone wyłącznie online.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kampanii Łyk Wody, Łyk Supermocy, uruchomionej właśnie w opolskich szkołach. Porozmawiam też o planowanym remoncie opolskich przychodni lekarskich.
2: Edukacja w Opolu.
1: Na początek zajrzyjmy do opolskich szkół. Tam uczniowie będą edukowani w kwestii zdrowego żywienia. Centrum Zdrowia w Opolu uruchamia kampanię informacyjną pod hasłem Łyk wody, łyk supermocy. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego dobrze zrezygnować ze słodzonych napojów na rzecz czystej wody. Będą też pogadanki na temat nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Kampania rozpoczęła się w szkole podstawowej numer 20, w której uczniowie wiedzą już, co jest dla nich zdrowe.
10: Zofia Warmuzek, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Anna Kudywa. Codziennie mamy wpływ na to, jak się czujemy, ile mamy energii i jak wykonujemy powierzone nam zadania w ciągu dnia. Dużo czynników ma na to wpływ.
12: Na przykład woda, która jest w sumie jednym z naszych budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
11: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby właśnie regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
12: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu i co jemy. Musimy zwracać uwagę na to, czy są tam węglowodany, czy białko. I w sumie, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, to nie zalecam od razu rezygnować z tego, tylko bardziej ograniczyć to do minimalności, ale jeżeli byśmy to ograniczyli, to nasz mózg przesyłałby informację, że bardzo byśmy tego chcieli i po prostu sięgnęlibyśmy po te słodycze, a tak możemy po prostu ich mieć mniej.
11: No i też bardzo ważny jest sport. On tak naprawdę też nam po prostu pomaga i fizycznie, i psychicznie, ponieważ po całym dniu w szkole, kiedy siedzimy i się uczymy i mało się ruszamy, po prostu możemy zrobić coś, co sprawi nam przyjemność i właśnie da tak się trochę ten mózg tak się trochę odczepi od tej nauki, trochę o tym zapomni, ale jednocześnie nasze ciało się rozrusza i będzie takie gotowe na nowe dni, na dalszą pracę.
12: Od razu nie trzeba zaczynać od takich mocno ekstremalnych sportów czy wykańczających, takich jak piłka nożna czy koszykówka. Można zacząć od takich najprostszych, takich jak na przykład bieganie czy rower, ale...
11: Po prostu, żeby wybrać jakiś sport. To tak, jest dokładnie. Ważne. No dokładnie. I żeby jeść zdrowo, oczywiście pić wodę, bo jest najważniejsza tak naprawdę w naszym ciele, no bo się głównie z niej składamy.
12: Tak, i w sumie, jeżeli mamy ochotę też na słodkie napoje, które nie są zbyt zdrowe, to trzeba je ograniczyć, ale jeżeli po prostu bardzo mamy ochotę, to po prostu się ich napić.
11: No,
13: Krusak Michał, dyrektor szkoły PSP 20 w Opolu im. Jana Dobrego. My jako szkoła dowiedzieliśmy się o akcji Łyk Wody, Łyk Supermocy od jednego z rodziców naszej szkoły, pani Jowity, która spotkała się ze mną i poinformowała w ogóle o takiej akcji. My jako szkoła się bardzo chętnie zaangażowaliśmy w to, ponieważ dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Już teraz dowiedzieliśmy się, że dzięki udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z Wikopole. Także to już jest sam plus. Natomiast dodatkowo my również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz kompas jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej, świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową. Mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości. Także właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję. Tyle, dziękuję.
1: Mówi prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski.
14: Szanowni Państwo, jak przed chwilą słyszeliśmy, szczególnie z ust uczennic, ich poziom edukacji w zakresie zdrowia szeroko rozumianego, czyli nawodnienia, diety i ruchu, jest w mojej ocenie bardzo wysoki. Pozwólcie Państwo, że zrobię małą prywatę, jeśli chodzi o zawód, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Fizjoterapeuty. To jako fizjoterapeuta jestem niezwykle zadowolony i usatysfakcjonowany, że słyszę takie treści z ust uczennic, które przed chwilą tutaj wystąpiły, i jednocześnie cieszy mnie ten obrazek, który jest przed szkołą. Panie dyrektorze, gratuluję tych stojaków, że zrobił pan to i jest tyle rowerów, czyli tylu uczniów przyjeżdża do szkoły, korzystając z tej właśnie, co przed chwilą koleżanki powiedziały, uczennice, z tej najprostszej formy ruchu. Z naszej strony, już mówiąc całkowicie poważnie, jako Centrum Zdrowia, mamy wiele różnych działań dotyczących właśnie tej profilaktyki zdrowia, program właśnie otyłość, ale też filmiki, które Państwu bardzo zalecamy z zakresu diety, które są na naszej stronie internetowej. Też przygotowujemy program razem z Wydziałem Oświaty Miasta, Urzędu Miasta, dotyczący właśnie tych aspektów informacji z zakresu profilaktyki zdrowia związanego właśnie przede wszystkim z ruchem i z dietą. Otyłość, epidemia, ale patrząc na te obrazki, o których przed chwilą powiedziałem, czyli te rowery, świadomość uczniów, no jest bardzo budująca i daje naprawdę nadzieję na to, że ci młodzi ludzie wkroczą w swoje dojrzałe życie dobrze wyedukowani, świadomi i myślę, że już z odpowiednimi nawykami zdrowotnymi. W związku z tym my powinniśmy mieć coraz mniej pracy i osobiście z tego się będę bardzo cieszył. Dziękuję.
15: Jowita Halubczak-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w Centrum Zdrowia w Opolu. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować, że Państwo dzisiaj są z nami. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tematy i rozmowy na temat naszego zdrowia. Oczywiście jesteśmy wszyscy świadomi i Państwo również, że w ostatnim czasie coraz więcej mówimy o profilaktyce, prawda? Wiele instytucji, wiele podmiotów podejmuje się działań mających na celu zapobieganie czy wczesne wykrywanie chorób, a także ograniczanie skutków powikłań tych schorzeń. W nowym projekcie, który my tutaj oferujemy, który chcemy zapoczątkować, będziemy się skupiać przede wszystkim na edukacji. Nasza kampania, dlaczego właściwie kampania Zdrowiej Wiedzieć? Zdrowiej, bo przecież mówimy o zdrowiu. Natomiast dlaczego wiedzieć? Uważamy, jesteśmy świadomi tego i uważamy, że wiedza jest podstawą do świadomego budowania wizerunku zdrowia i dbania o nasze zdrowie, zarówno nasze jednostek, zdrowie naszych jednostek, natomiast również w społeczeństwie. Poruszymy tematy zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, czyli palące się tematy, które wokół nas tak naprawdę bytują. Będziemy się skupiać i będziemy realizować to poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spotkania z młodzieżą, ale także z seniorami, a także nie zabraknie konkursów, drobnych konkursów, które zaangażują uczniów, młodzież i dzieci w dbanie i budowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Także bardzo serdecznie dziękujemy już naszym partnerom. Pierwszy partner oczywiście jest z nami dzisiaj na spotkaniu. Poznaniu, czyli WIK, ale oczywiście będziemy budować taką społeczność partnerów, którzy są świadomi, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem. Dziękuję bardzo. Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Będzie więcej informacji będzie oczywiście na naszych mediach społecznościowych. To, co mogę zdradzić na dzień dzisiejszy, to proszę sobie już też termin 16 października zarezerwować, bo będzie kolejne wydarzenie, gdzie będzie można się troszeczkę więcej dowiedzieć o zdrowiu, o chorobie otyłościowej, czyli problemach, które dotyczą właściwie dużej części naszego społeczeństwa i zwłaszcza naszego młodego pokolenia również, co jest bardzo pilnym tematem w czasach obecnych, prawda? Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, zarówno z dietetykami, zarówno z specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy gotowe materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną.
1: A jaka jest świadomość dzieciaków na ten moment?
15: Nie jestem pedagogiem, żeby udzielać takiej informacji, natomiast mogę się wypowiedzieć jako mama, tak? Jako mama dzieci, które próbuje gdzieś tam poprowadzić tą ścieżką zdrowia. I jeżeli obserwuję własne moje dzieci, tak naprawdę na przykład pierwsze lata życia, jeżeli nie dawałam słodzonych napojów dzieciom i nie miały kontaktu z, można powiedzieć, taką powszechnie obecną reklamą, dzieciom wystarczała woda, zwykła woda pitna. Natomiast kiedy wkroczyły w świat żłobka, przedszkola, koleżanek, społeczeństwo, te nawyki zaczęły się poprzez to środowisko zmieniać, więc ja głęboko wierzę, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zmieniać te nawyki, tak? Jesteśmy w stanie zmieniać promocję produktów, nie będę określać tutaj konkretnych produktów, ale wszyscy pewnie domyślamy się, o jakie produkty chodzi. Możemy zawsze promować nawet cenowo zdrowsze produkty kosztem zwiększenia na przykład cen tych produktów nie do końca dobrych dla naszego zdrowia. Także jeżeli będziemy odpowiedzialnie działać jako społeczeństwo na różnych filarach, bo nie da się tego naprawić tak naprawdę działając w jedynkę, ani działając z punktu jednego podmiotu czy jednej instytucji. Musi to być działanie globalne i musi być moda na zdrowie przede wszystkim, tak? Bo wiemy, że to, co modne, się w świecie przyjmuje. Więc chodzi o tą modę i budowanie wizerunku zdrowych nawyków.
1: Mówi wiceprezes Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sebastian Paroń.
16: Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu od lat włącza się w promocję zdrowego nawyku picia wody kranowej prosto z kranu. Mamy markę wody kranowej Opolanka. Naszym zadaniem jest promocja spożycia tej wody, ponieważ ta woda jest zdrowa, ekologiczna, tania. Nie ma żadnych minusów, są same plusy. Spółka ma szeroki wachlarz działań. Natomiast jeśli chodzi o młodzież szkolną, placówki oświatowe w Opolu, skupiliśmy się na montażu zdrojów wodnych. To są takie urządzenia, które pomagają pobrać wodę, no tą naszą wodę oczywiście sieciową, natomiast nadzór jakościowy nad tą wodą jest w rękach wodociągów i kanalizacji. Do tej pory spółka zamontowała tych zdrojów 20, bodajże 5 sztuk, czyli jesteśmy mniej więcej w 1/4 drogi ścieżki promocji w placówkach oświatowych miasta Opola. Jest system kolejkowy, że tak powiem, zgłasza się, mamy listę i sukcesywnie każda ze szkół może być wyposażona w taki zdrój wodny.
1: Zdroje wodne to nie wszystko. Kampania informacyjna dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych będzie prowadzona we wszystkich szkołach, które zechcą do niej przystąpić.
2: Zdrowe Opole.
1: Zostajemy przy temacie zdrowia. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. 3 przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej.
17: Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Przede wszystkim chcemy tak zwane nasze placówki, czyli których jesteśmy właścicielem, czyli Kościuszki, przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy Licealnej. No, jest najwyższy czas, żeby wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni. To jest tak, powiedzmy, dla oka, ale przede wszystkim dla duszy i dla finansów trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, tak? Czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze tam, gdzie jest to możliwe technicznie, będą zamieszczone szczególnie w przychodni przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy i Licealnej będzie umieszczona fotowoltaika.
1: No i jak to wpłynie, prawda, na koszta obsługi całych wszystkich tych budynków?
17: w bardzo dużym stopniu, szczególnie jeśli chodzi o poradnie przy ulicy Walińskiego, ponieważ ocena izolacji tego budynku pokazała, że jest naprawdę budynek mało energooszczędny, mówiąc delikatnie. W związku z tym jest to po prostu konieczność wynikająca również z rachunków. Także absolutnie to jest konieczne i każdy z tych budynków dawno, mnóstwo lat temu był w jakiś tam sposób dostosowywany, a przecież wiemy, że te wymogi, ale i też rozsądek wskazuje na to, że taką termomodernizację trzeba zrobić jak najszybciej.
1: No dobrze, koszta to jedna sprawa, a jak to odczują pacjenci?
17: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej, tak jak powinno być. No i na pewno, jeśli spółka będzie mogła przekazywać środki już te bieżące na inne działania, na przykład na zakup nowego jakiegoś aparatu, czy zatrudnienia nowego lekarza, czy pielęgniarki, no to wydaje mi się, że to będzie na pewno z korzyścią dla pacjenta.
1: Mówił prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski. Obecnie trwa przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o polityce senioralnej w naszym województwie.
2: To warto wiedzieć o Opolu.
1: Opole będzie gospodarzem ważnego wydarzenia. Będzie to Ogólnopolski Konwent Koordynatorów Polityki Senioralnej. Taki konwent zostanie zorganizowany w Polsce po raz pierwszy.
18: Agnieszka Gawruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
1: Za kilka dni Opole stanie się na chwilę, na jakiś czas, można powiedzieć, stolicą osób, które zajmują się tematem polityki senioralnej ogólnopolsko, ale też będzie to, że tak powiem, oparte o przykład województwa opolskiego. Jaka ta polityka senioralna w naszym regionie w tym momencie jest? Co się na przestrzeni ostatnich lat zmieniło, co się poprawiło? A nad czym będą ci wszyscy ludzie dyskutować?
18: Tak, dokładnie, już niebawem, bo 28 i 29 września będziemy rozmawiać na temat aktualnych wyzwań, ale także i osiągnięć w polityce senioralnej. I zaczynamy 28 września z bardzo ważnym gościem, a mianowicie z panią minister Marzeną Okłą-Drewnowicz, która będzie mówiła o tej krajowej polityce senioralnej w związku też z nową ustawą o osobach starszych i o koordynacji opieki długoterminowej, ale również zaprosiliśmy pełnomocników i zespoły do spraw senioralnych, które działają w każdym województwie, są powoływane przez wojewodów. I te osoby będziemy gościć, natomiast chcemy się pochwalić na pewno tym, co się dzieje na Opolszczyźnie, dlatego w gronie naszych wykładowców głównie mamy potencjał nasz regionalny, opolski, między innymi będzie pan doktor Sikora wprowadzał do tematyki diagnozowania potrzeb seniorów w środowisku lokalnym, jako podstawę też do planowania przyszłych działań. Mamy również zaproszoną panią Magdalenę Sachę, gerontologa, która będzie mówiła o tym, że starość dotyczy nas wszystkich, czyli o tym, że już musimy się w młodym wieku przygotowywać do tej starości, żeby nas nie zaskoczyła. Będzie też mówiła o roli rodziny w zabezpieczaniu potrzeb seniorów. Będziemy mówić także o opiece długoterminowej i tutaj mamy zaproszoną panią Mariolę Sybilską, która jest kierownikiem ZOL-u przy Szpitalu Wojskowym w Opolu. Będzie mówiła o takich szansach i zagrożeniach w opiece długoterminowej. Ten pierwszy dzień jest takim dniem wykładowym. Myślę, właśnie rozpocznie się od takiego najważniejszego wprowadzenia pani minister Okły-Drewnowicz, która, jak wspominałam, będzie mówiła o tej nowej ustawie, a przede wszystkim o tym, na co wszyscy, myślę, czekają, czyli o bonie senioralnym. Bo przypomnę tutaj, że bon senioralny ma dotyczyć osób 65+, i będzie dedykowany w pierwszej kolejności do tych gmin, które usług opiekuńczych nie świadczą, bądź świadczą je w minimalnej ilości do 10 osób i później w dalszej kolejności do gmin, w którym ta prognoza starzenia się jest największa lub dynamika starzenia się społeczeństwa na tych terenach.
1: A tych gmin w naszym województwie jest dużo?
18: Powiem tak, z naszej najnowszej oceny zasobów pomocy społecznej mamy informację, że 8 gmin w naszym województwie nie realizuje usług opiekuńczych. To, gdyby mówić w procentach, to jest około 11,3% właśnie gmin. Przy czym najnowszy raport NIK-u też pokazuje, że jakby ten procent udziału gmin nie realizujących w stosunku do realizujących jest nieco wyższy. Przy czym na poziomie oceny zasobów pomocy społecznej my bazujemy nie tylko na usługach opiekuńczych, tych ustawowych, ale bierzemy pod uwagę inne świadczenia wspierające, które są realizowane chociażby za pośrednictwem środków europejskich.
1: To teraz podajmy przykłady. Pod jakim kątem, jeśli chodzi o politykę senioralną, województwo opolskie może być dla innych regionów w naszym kraju przykładem?
18: Na pewno trzeba powiedzieć, że województwo opolskie jest, że tak powiem, takim województwem, który się najszybciej starzeje na mapie Polski. Spada nam z jednej strony liczba ludności, a z drugiej strony następuje ten proces starzenia się mieszkańców. W związku z tym można powiedzieć, że my się specjalizujemy w takiej koordynacji i organizowaniu właśnie usług pod kątem potrzeb osób starszych. Te potrzeby oczywiście dzielimy na te, które dotyczą osób niesamodzielnych, które z racji swojej niepełnosprawności czy długotrwałej choroby pozostają w domach, i na tych, którzy pomimo swojego wieku są nadal sprawni i mogą pozostawać jak na dłużej w swoim środowisku domowym. W stosunku do tej pierwszej grupy oczywiście wdrażamy nowe usługi opiekuńcze, ale mamy choćby marszałkowskiego kuriera społecznego, którego realizację rozpoczęliśmy wraz z COVID-em jako takie świadczenie wspierające, i on na stałe zagościł w naszym województwie, ale na przykład też to są usługi złotej rączki czy usługi asystencji, więc bazujemy na tym też, że możemy pozyskiwać te środki obecnie z Unii Europejskiej. Ale w drugiej kolejności też to, o czym mówiłam, mamy seniorów sprawnych, takich, którzy chcą się aktywizować i edukować, i dla nich również mamy taką ofertę. Nie zapominamy również o tak zwanej infrastrukturze usług społecznych. Mam tu na myśli oczywiście infrastrukturę usług dziennych, tak jak kluby seniora, jak dzienne domy. To wszystko również powstaje i dynamika powstawania w ostatnich 15 latach jest bardzo duża. Także uważam, że tym się możemy pochwalić, że już w wielu miejscach w województwie opolskim mamy takie modelowe rozwiązania właśnie na rzecz osób starszych.
1: A jak zmieniła się polityka regionalna, jeśli chodzi o pomoc osobom niesamodzielnym?
18: Polityka senioralna w województwie opolskim właściwie na taką dosyć dużą skalę rozpoczęła się pierwszym projektem w 2015 roku. Mówię na większą skalę, bo oczywiście wcześniej były podejmowane działania. Wtedy, kiedy też powstała pierwsza edycja projektu Niesamodzielni. Wtedy zaczęliśmy rozwijać właśnie różnego rodzaju usługi wspierające osoby starsze, głównie w ich środowisku zamieszkania. Oczywiście we współpracy z gminami, bo to gminy są najbliżej swoich mieszkańców, w tym także osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami, i do tej pory realizujemy ten projekt. W tej chwili już mamy czwartą edycję, największą z dotychczasowych. Mamy 44 partnerów. Projekt to jest blisko 53 miliony złotych i tutaj mamy przyjęte różnego rodzaju rozwiązania, czyli kolejna infrastruktura usług społecznych, w tym także mieszkania wspomagane, które są taką, można powiedzieć, które są jakby najważniejszym fundamentem też w tak zwanym procesie deinstytucjonalizacji, czyli przechodzenia od tych form całodobowej opieki do tych form świadczonych w środowisku lokalnym.
1: Chciałem wrócić do tematu tych gmin, w których nie ma opieki nad osobami starszymi. To powiedziała Pani, że 11% około. Jak to się ma wobec reszty kraju?
18: Powiem tak, nie znam dokładnie sytuacji, jak to wygląda w innych częściach kraju, natomiast nigdzie nie ma na pewno tak, że 100% gmin realizuje usługi

0: nawet, że w województwie opolskim mamy dużo więcej. Bo tak jak mówiłam, starzejemy się najszybciej na mapie Polski. W związku z tym szybciej musieliśmy wdrożyć różnego rodzaju rozwiązania, tak żeby zabezpieczać potrzeby tej grupy osób. Dlatego mówię, i mamy naprawdę bardzo dynamiczny wzrost infrastruktury usług społecznych. Bardzo dynamiczny. W ostatnich 15 latach to są naprawdę duże wskaźniki wzrostu. Również w odniesieniu do mieszkań wspomaganych i mieszkań treningowych. Tych treningowe to są głównie służą osobom z niepełnosprawnościami, ale bazujemy głównie na mieszkaniach wspomaganych. Jak powiedzmy 15 lat temu było tych miejsc 30, to dzisiaj mamy około 350. Więc to jest znacząca różnica, aczkolwiek my bazujemy na tak zwanych projektach miękkich, więc infrastrukturę tworzymy głównie z limitów, które nam przysługują na inwestycje, ale udaje się, uważam, z dużym sukcesem budować taki dosyć solidny system wsparcia w województwie opolskim.
1: Jakie są w tym momencie największe marzenia naszych seniorów?
0: No i teraz tutaj wszystko zależy od tego, o kim mówimy. Czy o takim seniorze, który jest w miarę sprawny i nie ma żadnych niedogodności związanych ze swoją niepełnosprawnością czy ze zdrowiem, to są seniorzy, którzy chcą być aktywni, którzy chcą dalej się kształcić, chociażby przez uniwersytety trzeciego wieku, jeździć na wycieczkę, integrować się z innymi, i taką ofertę również dla nich mamy. Natomiast marzenia tej drugiej grupy osób, tych właśnie osób niesamodzielnych, którzy nie mogą opuścić swojego miejsca zamieszkania, to na pewno jest kontakt z drugim człowiekiem. To, żeby ktoś do nich przyszedł, oprócz tego, że świadczy im usługę, również wspierał po prostu w takim towarzyszeniu codziennym.
1: No i na początku naszej rozmowy wspomniałem, że będzie to spotkanie pod koniec września osób, środowisk reprezentujących właśnie politykę senioralną. No i jakie jest jeszcze założenie tego spotkania? I czy seniorzy będą tam mogli wziąć udział, zabrać głos?
0: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że w spotkaniu będą uczestniczyć pełnomocnicy i członkowie zespołów do spraw polityki senioralnej działających przy wojewodach, również doprosiliśmy tak zwane środowiska osób starszych, reprezentujących takie instytucje między innymi jak właśnie kluby seniora, ale czy też lokalne rady seniorów, także również będą uczestniczyć. I drugi dzień to już mamy taki typowo warsztatowy, praktyczny, również z ciekawymi tematami, takimi jak Społeczny Pakt dla Zdrowia Seniorów, i tu będzie prowadziła bardzo ciekawa postać, dr Agata Mroczek, która jest andragogiem, ale też jest instruktorem fitness i trenerem medycznym. Mamy również temat cyfrowy most do aktywności, czyli jak nowoczesne technologie mogą wspierać tych naszych seniorów w życiu codziennym. No tutaj mamy zaproszonego, i to zaproszenie cieszymy się, że przyjął, pan doktor habilitowany Paweł Pakosz z Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu z Politechniki Opolskiej, i trzeci temat właśnie jak projektować wsparcie i aktywizację seniorów. I to będzie temat, który odbędzie się pod przewodnictwem pani Iwony Dobrowolskiej z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. I druga część tego dnia to już będziemy przedstawiać dobre praktyki właśnie tego, co się dzieje u nas. Między innymi ja osobiście opowiem o tym, jak działamy w ramach projektu Niesamodzielnie, czyli jak tworzymy usługi opiekuńcze, ale wszystkie inne usługi wspierającej właśnie infrastrukturę usług społecznych w województwie opolskim. Nowość z panią Magdaleną Popławską, dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji w Opolu. Nowy projekt Opolska Akademia Współczesnego Seniora, czyli głównie dedykowany pod uniwersytety trzeciego wieku. Opowiemy też o tym, jak gmina może być przyjazna seniorowi, i tutaj zaprosiliśmy panią Małgorzatę Czerwińskiej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie, i również Klub Seniora, czyli jak teoria przekłada się na codzienne funkcjonowanie seniorów. Będzie tutaj pani Elwira Szpajcher z OPS-u w Dobrzeniu Wielkim, pani Marta Owsia, która jest animatorem osób starszych w klubie seniora, i bardzo ważny temat Małgosi Jarosz-Basztabin, która jest również członkiem zespołu do spraw polityki senioralnej, tutaj działającej przy wojewodzie opolskim. Senior jako partner, a nie podopieczny, czyli jak powinniśmy współpracować, żeby przynosiło to oczekiwane rezultaty.
1: Mówimy tutaj dużo w kontekście zdrowia i generalnie polityki, a czy też kwestie bezpieczeństwa będą poruszane, jeśli chodzi na przykład o cyberbezpieczeństwo, bo wiadomo, że to jest temat, który no, często się przewija, ale jednak gdzieś tam nie do końca może dociera w taki sposób, w jaki powinien.
0: Akurat na naszym spotkaniu konkretnie

0: niebezpieczeństwo mamy tutaj poruszane w innym wymiarze, będzie poruszane w innym wymiarze. Senior, majątek i rodzina, czyli właśnie zabezpieczenia swoich praw i własności, a także przyszłości. I tutaj ten temat podejmie pani Joanna Sachan-Bińska, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Natomiast bezpieczeństwo w innych wymiarach oczywiście mamy na względzie, ale będzie podejmowane na innym spotkaniu, który już jest planowany przez Wydział Polityki Społecznej, przez panią Ewę Pawlinów, także niebawem też będzie troszkę szerzej o tych innych wymiarach bezpieczeństwa seniorów.
1: Mówiła Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Konwent Koordynatorów Polityki Senioralnej w Opolu odbędzie się 28 i 29 września.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Opolska Scena Tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilka kroć. Czy przez sen pan gada?

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Był raz bal na sto par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

0: droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Została ostatnia reklama.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki. Reklama.
11: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
13: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
11: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki z Petrol.pl.
14: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
11: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
15: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
11: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
16: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
11: Dziś słonecznie jedynie na południowym wschodzie Polski, poza tym jednak więcej chmur z większymi przejaśnieniami, ale także przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach od 17 stopni na północy, przez 20 stopni w centrum, do 25 na południowym wschodzie.

0: Pogoda. 104.1 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Ruch na świeżym powietrzu uspokoił go. Doszedł do Alei Jerozolimskich i skręcił nią ku Wiśle. Owiał go rześki wiatr wschodni i zbudził te nieokreślone uczucia, które tak żywo przypominają wiek dziecinny. Zdawało mu się, że jeszcze na Nowym Świecie był dzieckiem i że jeszcze czuje w sobie drgające fale młodej krwi. Uśmiechał się do piaskarza wiozącego swój towar nędznym koniem w podługowatej skrzyni, a żebrząca wiedźma wydała mu się bardzo miłą staruszką. Cieszył go świst rozlegający się w fabryce i chciał pogadać z gromadką rozkosznych malców, którzy, ustawiwszy się na przydrożnym pagórku, ciskali kamieniami na przechodzących Żydów. Uporczywie odsuwał od siebie myśl o dzisiejszym liście i jutrzejszej wizycie u Łęckich. Chciał być trzeźwym, ale namiętność przemogła. Dlaczego oni mnie zaprosili? Pytał, czując lekki dreszcz wewnętrzny. Panna Izabela chce się ze mną poznać. Ależ oczywiście dają mi do zrozumienia, że mogę się żenić. Byliby chyba ślepi albo idioci, żeby nie spostrzegli, co się ze mną dzieje wobec niej. Począł tak drżeć, że mu zęby szczękały. Wtedy odezwał się przygłuszony rozsądek. Za pozwoleniem, od jednego obiadu i jednej wizyty jeszcze bardzo daleko do dłuższej znajomości. Na 1000 zaś dłuższych znajomości ledwie jedna prowadzi do oświadczyn, na 10 oświadczyn ledwie jedne są przyjęte, a i z tych ledwie połowa kończy się małżeństwem. Trzeba więc być zupełnym wariatem, ażeby nawet przy dłuższej znajomości myśleć o małżeństwie, za którym jest ledwie jedna, a przeciw któremu ze 20 000 szans. Jasne czy niejasne? Wokulski musiał przyznać, że jest jasne. Gdyby wszelka znajomość prowadziła do małżeństwa, każda kobieta musiałaby mieć po kilkudziesięciu mężów, każdy mężczyzna po kilkadziesiąt żon, księża nie daliby sobie rady ze ślubami, a cały świat zamieniłby się w jeden wielki szpital wariatów. On zaś, Wokulski, nie tylko nie był jeszcze dobrym znajomym panny Łęckiej, ale dopiero znajdował się w przededniu do zrobienia z nią znajomości. Więc cóż zyskałem, spytał, po bułgarskich niebezpieczeństwach i tutejszych wyścigach lub pojedynkach? Zyskałeś większą szansę, objaśniał rozsądek. Przed rokiem miałeś może jedną 100 albo jedną 20-milionową prawdopodobieństwa, że się z nią ożenisz, a za rok możesz mieć jedną 20-tysięczną. Za rok? Powtórzył Wokulski i znowu owionął go jakiś chłód surowy. Wydarł mu się jednak i zapytał, a jeżeli panna Izabela pokocha mnie albo już kocha? Naprzód należałoby wiedzieć, czy panna Izabela może kochać kogokolwiek. Alboż nie jest kobietą? Trafiają się kobiety z defektem moralnym, niezdolne kochać nic i nikogo prócz swoich przelotnych kaprysów, podobnież i mężczyźni. Jest to tak dobra wada jak głuchota, ślepota albo paraliż, tylko mniej widoczna. Przypuśćmy, dobrze, mówił dalej głos, który Wokulskiemu przypominał zgryźliwe zrzędzenie doktora Schumana. Gdyby więc ta pani w ogóle mogła kogoś kochać, to nasuwa się drugie pytanie. Czy pokocha ciebie? Przecież tak wstrętny nie jestem. Owszem, możesz nim być, jak najpiękniejszy lew jest wstrętnym dla krowy albo orzeł dla gęsi. Widzisz, mówię ci nawet komplimenta. Porównywam cię ze lwem i orłem, które mimo wszystkich zalet budzą jednak odrazę w samicach innego gatunku. Unikaj zatem samic innego niż twój gatunku. Wokulski ocknął się i rozejrzał. Był już niedaleko Wisły, obok drewnianych spichrzów, a przejeżdżające furmanki zasypywały go czarnym pyłem. Szybko zwrócił się ku miastu i począł rozważać samego siebie. We mnie jest dwóch ludzi, mówił. Jeden zupełnie rozsądny, drugi wariat. Który zaś zwycięży? A, o to się już nie troszczę, ale co zrobię, jeżeli wygra ten mądry? Cóż to za okropna rzecz, posiadając wielki kapitał uczuć, złożyć go samicy innego gatunku? Krowie? Gęsi? Albo czemuś jeszcze gorszemu? Cóż to za upokorzenie, śmiać się z triumfów jakiegoś byka albo gąsiora, a jednocześnie płakać nad własnym sercem tak boleśnie rozdartym, tak haniebnie podeptanym? Czy warto żyć dalej w podobnych warunkach? I na samą myśl o tym Wokulski uczuł pragnienie śmierci, ale tak zupełnej, żeby nawet resztki jego popiołów nie zostały na ziemi. Stopniowo jednak uspokoił się i wróciwszy do domu począł zastanawiać się już całkiem chłodno nad tym, czy na jutrzejszy obiad włożyć frak czy surdut. Albo czy do jutra nie zajdzie jakaś nieprzewidziana przeszkoda, która znowu mu nie pozwoli zbliżyć się do panny Izabeli. Potem jeszcze zrobił rachunek z ostatnich handlowych obrotów, wysłał parę telegramów do Moskwy i Petersburga, a nareszcie napisał list do starego szlangbauma, proponując, ażeby mu pożyczył swego nazwiska w celu nabycia kamienicy Łęckich. Mecenas ma rację, myślał. Lepiej kupić ten dom pod cudzą firmą. Inaczej mogliby mnie podejrzewać o chęć wyzyskania ich, albo, co gorsze, posądzić o zamiar robienia im łaski. Jednakże pod powłoką obojętnych zajęć kipiała w nim burza. Rozsądek głośno wołał, że jutrzejszy obiad niczego nie oznacza i nie zapowiada, a nadzieja cicho szeptała, że może jest kochanym, a może dopiero nim będzie. Ale cicho, tak cicho, że Wokulski z największą uwagą musiał się przysłuchiwać jej szeptowi. Dzień następny, pełen znaczenia dla Wokulskiego, nie odznaczył się żadną osobliwością ani w Warszawie, ani w naturze. Tu i owdzie na ulicy kłębił się kurz, wzniecony miotłami stróżów, dorożki pędziły bez pamięci albo zatrzymywały się bez powodu, a nieskończony potok przechodniów ciągnął się w jedną i drugą stronę, chyba po to, ażeby utrzymywać ruch w mieście. Niekiedy pod ścianą domów przesuwali się ludzie obdarci, skuleni, z rękami wbitymi w rękawy, jakby to był nie czerwiec, ale styczeń. Czasem na środku ulicy przewinął się chłopski wózek napełniony blaszanymi konwiami, a powożony przez zuchowatą babę w granatowym kaftanie i czerwonej chustce na głowie. Wszystko to roiło się między dwoma długimi ścianami kamienic pstrej barwy, nad którymi górowały wyniosłe fronty świątyń. Na obu zaś końcach ulicy, niby pilnujące miasta szyldwachy, wznosiły się dwa pomniki. Z jednej strony król Zygmunt, stojący na olbrzymiej świecy, pochylał się ku Bernardynom, widocznie pragnąc coś zakomunikować przechodniom. Z drugiego końca nieruchomy Kopernik, z nieruchomym globusem w ręku, odwrócił się tyłem do słońca, które na dzień wychodziło spoza domu Karasia, wznosiło się nad pałac Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kryło się za dom Zamoyskich, jakby na przekór aforyzmowi wstrzymał słońce, wzruszył ziemię. Wokulski, który w tym właśnie kierunku wyglądał ze swego balkonu, mimowoli westchnął, przypomniawszy sobie, że jedynymi wiernymi przyjaciółmi astronoma byli tragarze i tracze, nie odznaczający się, jak wiadomo, zbyt dokładną znajomością zasługi Kopernika. Wiele ma z tego, myślał, że w kilku książkach nazywają go chlubą narodu. Pracę dla szczęścia rozumiem, ale pracy dla fikcji nazywającej się społeczeństwem czy sławą już bym się nie podjął. Społeczność niech sama myśli o sobie, a sława, co mi przeszkadza wyobrażać sobie, że już posiadam sławę, na przykład na Syriuszu. A przecież Kopernik nie jest dziś w lepszym położeniu odnośnie do ziemi i tyle go obchodzi statua w Warszawie, co mnie piramida na jakiejś wedze. 3 wieki sławy oddam za chwilę szczęścia i dziwię się tylko mojej głupocie, że kiedyś inaczej myślałem.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Została ostatnia reklama.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Jakby w odpowiedzi na to spostrzegł po drugiej stronie ulicy Ochockiego, wielki maniak szedł wolno, ze spuszczoną głową i rękoma w kieszeniach. Prosty ten zbieg wypadków głęboko wstrząsnął Wokulskim, przez chwilę uwierzył nawet w przeczucia i pomyślał z radosnym zdumieniem, czy mi to nie zapowiada, że on będzie miał sławę Kopernika, a ja szczęście? A budujże sobie machiny latające, tylko zostaw mi swoją kuzynkę. Cóż znowu za przesądy, opamiętał się po chwili. Ja i przesądy. W każdym razie bardzo podobało mu się zdanie, że Ochocki będzie miał nieśmiertelną sławę, a on żywą pannę Izabelę. Serce napełniła mu otucha. Żartował z siebie, lecz mimo to czuł, że jakoś więcej ma spokoju i odwagi. Więc przypuśćmy, mówił, że w rezultacie po wszystkich moich zabiegach odtrąci mnie. No, słowo honoru, że natychmiast wezmę utrzymankę i będę z nią siadał w teatrze obok loży państwa Łęckich. Zacna pani Meliton, a może i ten Maruszewicz, wynajdą mi kobietę, mającą podobne do niej rysy. Za kilkanaście tysięcy rubli można i to nawet znaleźć. Od stóp do głów owinę ją w koronki, zasypię klejnotami, a wtedy przekonamy się, czy wobec niej nie zblednie panna Izabela. Niechże sobie potem idzie za mąż, choćby za marszałka i barona. Ale na myśl o zamążpójściu panny Izabeli opanowała go wściekłość i rozpacz. W takiej chwili chciałby cały świat nabić dynamitem i rozsadzić. Lecz znowu oprzytomniał. No i cóż bym zrobił, gdyby podobało się jej wyjść za mąż? Nie, nawet gdyby podobało się jej mieć kochanków, raz mego subiekta, drugi raz jakiego oficera, trzeci raz furmana albo lokaja, no i cóż bym na to poradził? Poszanowanie cudzej osobistości i swobody było w nim tak wielkie, że przed nim uginał się nawet jego obłęd. Cóż zrobię? Cóż zrobię? Powtarzał, ściskając dłońmi rozgorączkowaną głowę. Na godzinę wpadł do sklepu, załatwił kilka interesów i wrócił do siebie. O czwartej służący wydobył mu z komody bieliznę i przyszedł fryzjer ogolić go i uczesać. Cóż słychać, panie Fitulski? Zapytał fryzjera. Nic, a będzie gorzej. Kongres berliński myśli o zduszeniu Europy, Bismarck o zduszeniu kongresu, a Żydzi o ogoleniu do reszty nas, opowiadał młody artysta, piękny jak serafin, zręczny, jakby uciekł z żurnala krawców. Zawiązał Wokulskiemu ręcznik na szyi i mydląc mu policzki z szybkością piorunu mówił dalej. W mieście, panie, cicho do czasu, a zresztą nic. Byłem wczoraj z towarzystwem na Saskiej Kępie, ale cóż to, panie, za ordynarna młodzież. Pokłócili się w tańcu i proszę mego pana wyobrazić sobie główkę trochę wyżej, s'il vous plaît. Wokulski podniósł głowę trochę wyżej i zobaczył, że jego operator nosi złote spinki przy bardzo brudnych mankietach. Pokłócili się w tańcu, ciągnął elegant, błyskając mu brzytwą przed oczyma i proszę sobie wyobrazić, że jeden, chcąc kopnąć drugiego w wystawę, uderzył damę. Zrobił się hałas, pojedynek. Mnie naturalnie wybrano na sekundanta i właśnie byłem dziś w kłopocie, bo miał tylko jeden pistolet. Kiedy przed pół godziną przychodzi do mnie obrażający i mówi, że nie głupi strzelać się i że obrażony może mu oddać byle tylko raz. Główkę na prawo, s'il vous plaît. No wie pan, byłem tak oburzony przed pół godziną, że porwałem faceta za galeryjkę kolanem w antresole i won za drzwi. Z takim błaznem strzelać się niepodobna, n'est-ce pas? Teraz na lewo, s'il vous plaît. Skończył golić. Umył Wokulskiemu twarz i owinąwszy go w strój podobny do śmiertelnej koszuli delikwentów, mówił dalej. Że też nigdy u pana dobrodzieja nie spostrzegłem ani śladu kobiety. Przychodzę przecież w rozmaitych godzinach. Wziął do rąk grzebień i szczotkę i zaczął czesać. Przychodzę w rozmaitych godzinach, a oko, panie, mam na te rzeczy, no. Pomimo to nigdy ani rąbka spódniczki, ani pantofelka, ani kawałka wstążki. A przecież nawet raz u jednego kanonika zdarzyło mi się widzieć gorset. Prawda, że znalazł go na ulicy i właśnie chciał bezimiennie odesłać do redakcji. A panie, u oficerów, szczególnie zaś u huzarów, główkę na dół, s'il vous plaît, czyste zatrzęsienie, U jednego pani spotkałem aż 4 młode damy i wszystkie uśmiechnięte. Od tej pory, daję słowo honoru, zawsze kłaniam mu się na ulicy, choć mnie opuścił i winien mi 5 rubli. Ale panie, jeżeli za krzesło na koncert Rubinsteina mogłem dać 6 rubli, tożbym chyba nie żałował 5 rubli dla takiego wirtuoza. Może by trochę poczernić włosy, że suposkiewi? Bardzo panu dziękuję, odparł Wokulski. Domyślałem się tego, westchnął fryzjer. W szanownym panu nie ma śladu pretensji, a to źle. Znam kilka baletniczek, które chętnie zawarłyby z panem stosuneczki, a słowo honoru daje, że warto. Prześlicznie zbudowane, muskulatura dębowa, biust jak materac na sprężynach, ruchy pełne gracji i wcale nieprzesadzone wymagania, szczególnie za młodu. Bo kobieta, panie, im starsza, tym droższa. Zapewne i dlatego nikt nie ciągnie na 60-latki, że już nie ma na nie ceny. Rothschild by zbankrutował. Początkującej zaś da pan 3000 rubelków na rok, kilka prezencików i będzie panu wierna. Ach, te kobietki, dostałem przez nie z cjatyki, lecz nie mogę się na nie gniewać. Skończył swoją sztukę, ukłonił się według najpiękniejszych zasad i wyszedł z uśmiechem. Patrząc na jego wspaniałą minę i portfel, w którym nosił szczotki i brzytwy, można by go wziąć za urzędnika z ministerium. Wokulski po jego odejściu nawet nie pomyślał o młodych i niewymagających baletniczkach. Zajmowało go wielkiej doniosłości pytanie, które streścił w 2 wyrazach: frak czy surdut? Jeżeli włożę frak, wyjdę na eleganta pilnującego się przepisów, które mnie w rezultacie nic nie obchodzą. A jeżeli włożę surdut, mogę Łęckich obrazić. Zresztą niechże znajdzie się ktoś obcy. Nie ma rady. Jeżeli zdobyłem się na takie błazeństwa, jak własny powóz i koń wyścigowy, to już frak muszę włożyć. Tak medytując, śmiał się z tej otchłani dzieciństw, do której spychała go znajomość z panną Izabelą. Ach, mój stary Hopferze, mówił. O wy, moi koledzy uniwersyteccy i syberyjscy, czy któryś z was wyobrażał sobie mnie, zajmującego się podobnymi kwestiami? Ubrał się w garnitur frakowy i stanąwszy przed lustrem, uczuł zadowolenie. Ten obcisły strój najlepiej uwydatniał jego atletyczne kształty. Konie czekały od kwadransa i było już 5:30. Wokulski włożył lekki paltot i opuścił mieszkanie. Siadając do powozu, był bardzo blady i bardzo spokojny, jak człowiek, który idzie naprzeciw niebezpieczeństwu.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
0: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Tego dnia, gdy Wokulski miał przyjść na obiad, panna Izabela wróciła od hrabiny o 5. Była trochę rozgniewana i bardzo rozmarzona, razem prześliczna. Spotkało ją dziś szczęście i zawód. Wielki tragik włoski Rossi, znany jej i ciotce jeszcze z Paryża, przyjechał na występy do Warszawy. Natychmiast odwiedził hrabinę i troskliwie wypytywał się o pannę Izabelę. Miał być dziś drugi raz i hrabina specjalnie dla niego zaprosiła siostrzenicę. Tymczasem Rossi nie przyszedł. Przysłał tylko list, w którym przepraszał za zawód i usprawiedliwiał się niespodziewaną wizytą jakiejś wysoko położonej osoby. Przed paroma laty, właśnie w Paryżu, Rossi był ideałem panny Izabeli. Kochała się w nim i nawet nie kryła swych uczuć. O ile rozumie się, było to możliwym dla panienki i jej stanowiska. Znakomity artysta wiedział o tym, bywał co dzień w domu hrabiny, grał i deklamował wszystko, co mu kazała panna Izabela, a wyjeżdżając do Ameryki ofiarował jej włoski egzemplarz Romeo i Julii z dedykacją „Mdła mucha więcej ma mocy, czci i szczęścia, aniżeli Romeo”. Wiadomość o przybyciu Rossiego do Warszawy i o tym, że jej nie zapomniał, wzruszyła pannę Izabelę. Już o 1:00 w południe była u ciotki. Co chwilę wstawała do okna, każdy turkot przyspieszał bicie jej serca. Za każdym uderzeniem dzwonka drgała, zapominała się w rozmowie. Na twarz jej wystąpiły silne rumieńce. No i Rossi nie przyszedł. A tak dziś była piękną. Ubrała się umyślnie dla niego w jedwabną sukienkę kremowej barwy. Z daleka wyglądało to jak zmięte płótno. Miała brylantowe kolczyki, nie większe od ziarn grochu w uszach i pąsową różę na ramieniu. I tyle. Ale niech żałuje Rossi, że jej nie widział. Po 4-godzinnym oczekiwaniu wróciła do domu oburzona. Mimo jednak gniewu wzięła do rąk egzemplarz Romea i Julii i przeglądając go myślała, gdyby też nagle wszedł tu Rossi? Nawet byłoby lepiej tu niż u hrabiny. Bez świadków mógłby jej szepnąć jakieś gorętsze słówko, przekonałby się, że ona szanuje jego pamiątki, a nade wszystko przekonałby się, o czym tak głośno mówi duże lustro, że w tej sukni z tą różą i na tym błękitnym fotelu wygląda jak bóstwo. Przypomniała sobie, że na obiedzie ma być Wokulski i mimo woli wzruszyła ramionami. Galanteryjny kupiec po Rossim, którego podziwiał cały świat, wydał jej się tak śmiesznym, że po prostu ogarnęła ją litość. Gdyby Wokulski w tej chwili znalazł się u jej nóg, ona może nawet wsunęłaby mu palce we włosy i bawiąc się nim jak wielkim psem czytałaby tę oto skargę Romea przed Laurentym. Niebo jest tu, gdzie mieszka Julia. Lada pies, kot, lada mysz, marna, żyje w niebie. Może patrzeć na nią, tylko Romeo nie może. Mdła mucha więcej ma mocy, więcej czci i szczęścia, aniżeli Romeo. Jej wolno dotykać drogiej ręki Julii i z płonących ust kraść nieśmiertelne zbawienie. Mucha ma tę wolność, ale Romeo nie ma, bo on wygnany. O księże, złe duchy wyją, gdy w piekle usłyszą ten wyraz. Masz-że ty serce, ty święty spowiednik i przyjaciel, drzeć ze mnie pasy tym strasznym słowem wygnanie. Westchnęła. Kto wie, ile razy powtarza sobie te zdania wielki tułacz, myśląc o niej? I może nawet nie ma powiernika. Wokulski mógłby być takim powiernikiem. On chyba wie, jak za nią można rozpaczać, bo on narażał dla niej życie. Odwróciwszy kilka kartek wstecz, znowu czytała. Romeo. Czemuż ty jesteś Romeo? Rzuć tę nazwę albo przysięgnij być wiernym mojej miłości, a wtedy ja wyprę się rodu Capuletów. Zresztą tylko twoje nazwisko jest dla mnie nieprzyjazne, boś ty w istocie dla mnie nie Monteki. O weź inną nazwę, bo czym jest nazwa? To, co zwiemy różą, pod inną nazwą również by pachniało. Tak i Romeo, bez nazwy Romeo, przecież by całą swą wartość zatrzymał. Więc Romeo, rzuć twoją nazwę, a w zamian za to, co nawet nie jest cząstką ciebie, weź mnie, ach, całą. Jakież było dziwne między nimi podobieństwo. On Rossi, aktor, a ona panna Łęcka. Rzuć nazwisko, rzuć swój zawód. Tak, ale cóż by wtedy zostało? Zresztą nawet księżniczka krwi mogłaby wyjść za Rossiego i świat tylko podziwiałby jej poświęcenie. Wyjść za Rossiego, dbać o jego garderobę teatralną, a może przyszywać mu guziki do nocnych koszul? Panna Izabela wstrząsnęła się. Kochać go bez nadziei to dosyć. Kochać i czasami porozmawiać z nim o tej tragicznej miłości, może by z panną Florentyną. Nie, ona nie ma dosyć uczucia. Daleko lepiej nadawałby się do tego Wokulski. Patrzyłby jej w oczy, cierpiałby za siebie i za nią. Ona opowiadałaby mu, bolejąc nad własnym i nad jego cierpieniem, i w taki sposób bardzo przyjemnie upływałyby im godziny. Kupiec galanteryjny w roli powiernika. Można by zresztą zapomnieć o tym kupiectwie. W tej samej porze pan Tomasz, zakręcając siwego wąsa, spacerował po swym gabinecie i myślał. Wokulski. Jest to człowiek ogromnie zręczny i energiczny. Gdybym miał takiego plenipotenta, tu westchnął, nie pozbyłbym się majątku. No, już stało się. Za to dziś go mam. Z kamienicy zostanie mi 40, 50, a może i 60 tysięcy rubli. Nie, nie przesadzajmy, niech 50 tysięcy. No, niechby tylko 40 tysięcy. Dam mu to, on będzie mi płacił z 8 tysięcy rubli rocznie. Resztę zaś, jeżeli interes pójdzie w jego rękach, jak się spodziewam, resztę procentów każę kapitalizować. Za 5, 6 lat suma podwoi się, a już za 10 może wzrosnąć w 4-násób. Bo to w operacjach handlowych pieniądze szalenie się mnożą. Ale co ja mówię, Wokulski, jeżeli jest naprawdę genialnym kupcem, powinien mieć i z pewnością ma 100 za 100. To w takim razie spojrzę mu w oczy i powiem bez ogródki, dawaj ty innym, mój dobrodzieju, 15 albo 20% rocznie, ale nie mnie, który się na tym rozumiem. I on naturalnie, zobaczywszy, z kim ma do czynienia, zmięknie od razu i może nawet wykaże taki dochód, o jakim mi się nie śniło. Dzwonek w przedpokoju uderzył 2 razy. Pan Tomasz cofnął się w głąb gabinetu i usiadłszy na fotelu, wziął do rąk tom przygotowanej na ten cel ekonomii Supińskiego. Mikołaj otworzył drzwi i za chwilę ukazał się Wokulski. A, witam, zawołał pan Tomasz, wyciągając do niego rękę. Wokulski nisko ukłonił się przed białymi włosami człowieka, którego rad by nazywać swoim ojcem. Siadajże, panie Stanisławie, może papierosa? Proszę cię, cóż tam słychać? Czytałem właśnie Supińskiego. Tęga głowa. Tak.

0: procentów, a mnie daje 20. Głośno zaś rzekł: dobrze, kochany panie Stanisławie, przyjmuję 20%, bylebyś mi mógł wypłacić z góry. Będę płacił z góry co pół roku, odpowiedział Wokulski, lękając się, ażeby pan Tomasz nie wydał pieniędzy zbyt prędko. I na to zgoda, rzekł pan Tomasz tonem wielkiej serdeczności. Wszystkie zaś zyski, dodał z lekkim akcentem, wszystkie zyski wyższe nad 20%, proszę cię, ażebyś nie dawał mi ich do ręki, choćbym błagał, rozumiesz? Ale żebyś dołączał do kapitału. Niech rośnie, prawda? Panie proszą, rzekł w tej chwili Mikołaj, ukazując się we drzwiach gabinetu.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
5: Reklama.
7: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
8: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
9: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
7: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
10: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
7: Na Podkarpaciu dziś zachmurzenie najmniejsze i sporo słońca. Pod koniec dnia jednak i tam pojawią się chmury. W pozostałej części kraju dziś właśnie pochmurnie, a nawet deszczowo. Możliwe także burze na północy kraju, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie.

0: Radio Pogoda 104.1 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pan Tomasz uroczyście podniósł się z fotelu i ceremonialnym krokiem wprowadził gościa do salonu. Później niejednokrotnie Wokulski usiłował zdać sobie sprawę z salonu i ze sposobu, w jaki tam wszedł. Ale całości faktu nie mógł sobie przypomnieć. Pamiętał, że przed drzwiami ukłonił się parę razy panu Tomaszowi, że potem owionęła go jakaś miła woń, skutkiem czego ukłonił się damie w kremowej sukni z pąsową różą przy ramieniu, a potem innej damie, wysokiej i czarno ubranej, która patrzyła na niego z przestrachem. Przynajmniej tak mu się zdawało. Dopiero po chwili spostrzegł, że damą w kremowej sukni była panna Izabela. Siedziała na fotelu, z nieporównanym wdziękiem pochylona w jego stronę i łagodnie patrząc mu w oczy mówiła: ojciec mój, jako pański wspólnik, będzie musiał odbyć długą praktykę, zanim potrafi zadowolnić pana. W jego imieniu proszę o pobłażliwość. Wyciągnęła rękę, której Wokulski ledwo śmiał dotknąć. Pan Łęcki, odparł, jako wspólnik, potrzebuje mieć tylko zaufanego adwokata i buchaltera, którzy co pewien czas skontrolują rachunki. Reszta należy do nas. Zdawało mu się, że powiedział coś bardzo głupiego i zarumienił się. Pan musi mieć dużo zajęcia przy takim magazynie, wtrąciła czarno ubrana panna Florentyna i przestraszyła się jeszcze mocniej. Nie tak wiele. Do mnie należy dostarczanie funduszów obrotowych i zawiązywanie stosunków z nabywcami i odbiorcami. Rodzajem zaś towaru i oceną jego wartości zajmuje się administracja sklepu. Czy to można w każdym razie spuścić się na obcych? Westchnęła panna Florentyna. Mam doskonałego plenipotenta, a zarazem przyjaciela, który lepiej prowadzi interesa, niż bym ja to potrafił. Szczęśliwy jesteś, panie Stanisławie, pochwycił Łęcki. Nie wyjeżdżasz w tym roku za granicę? Chcę być w Paryżu, na wystawie. Zazdroszczę panu, odezwała się panna Izabela. Od 2 miesięcy marzę tylko o wystawie paryskiej, ale papa jakoś nie okazuje skłonności do wyjazdu. Nasz wyjazd całkowicie zależy od pana Wokulskiego, odpowiedział ojciec. Radzę ci więc jak najczęściej zapraszać go na obiad i podawać smaczny, ażeby miał dobry humor. Zaręczam, że ile razy będzie pan na nas łaskaw, sama zajrzę do kuchni. Czy jednak dobre chęci wystarczą w tym wypadku? Z wdzięcznością przyjmuję obietnicę, odparł Wokulski. Nie wpłynie to jednak na termin wyjazdu państwa do Paryża, ponieważ zależy on tylko od ich woli. Merci, szepnęła panna Izabela. Wokulski schylił głowę. Znam ja to merci, pomyślał. Płaci się za nie kulami. Państwo pozwolą do stołu, wtrąciła panna Florentyna. Przeszli do jadalnego pokoju, gdzie na środku stał okrągły stół, nakryty na 4 osoby. Wokulski znalazł się przy nim między panną Izabelą i jej ojcem, naprzeciw panny Florentyny. Już był zupełnie spokojny. Tak spokojny, że aż go to przerażało. Opuścił go szał miłości i nawet pytał sam siebie, czy ona jest kobietą, którą kochał? Bo czy podobna kochać się tak jak on i siedząc o krok od przyczyny swego obłędu, czuć taką ciszę w duszy, tak niezmierną ciszę? Myśl miał tak swobodną, że nie tylko dokładnie widział każde drgnienie fizjonomii swoich współbiesiadników, ale jeszcze, co już było zabawne, patrząc na pannę Izabelę, robił sobie następujący rachunek. Suknia, 15 łokci surowego jedwabiu po rublu, 15 rubli. Koronki z 10 rubli, a robota z 15. Razem 40 rubli sukna, ze 150 rubli kolczyki i 10 groszy róża. Mikołaj zaczął podawać potrawy. Wokulski bez najmniejszego apetytu zjadł kilka łyżek chłodniku, zapił portwajnem, potem spróbował polędwicy i zapił ją piwem. Uśmiechnął się, sam nie wiedząc czemu, i w przystępie jakiejś żakowskiej radości postanowił robić błędy przy stole. Na początek, skosztowawszy polędwicy, położył nóż i widelec na podstawce obok talerza. Panna Florentyna aż drgnęła, a pan Tomasz z wielką werwą począł opowiadać o wieczorze w Tuileriach, podczas którego na żądanie cesarzowej Eugenii tańczył z jakąś marszałkową menueta. Podano sandacza, którego Wokulski zaatakował nożem i widelcem. Panna Florentyna o mało nie zemdlała. Panna Izabela spojrzała na sąsiada z pobłażliwą litością, a pan Tomasz zaczął także jeść sandacza nożem i widelcem. Jacyście wy głupi, pomyślał Wokulski, czując, że budzi się w nim coś niby pogarda dla tego towarzystwa. Na domiar odezwała się panna Izabela, zresztą bez cienia złośliwości. Musi mnie papa kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożem. Wokulskiemu wydało się to wprost niesmaczne. Widzę, że odkocham się tu przed końcem obiadu, rzekł do siebie. Moja droga, odpowiedział pan Tomasz córce, niejadanie ryb nożem to doprawdy przesąd. Wszak mam rację, panie Wokulski?
2: Przesąd? Nie powiem, rzekł Wokulski. Jest to tylko przeniesienie zwyczaju z warunków, gdzie on jest stosowny, do warunków, gdzie nim nie jest.
1: Pan Tomasz aż poruszył się na krześle. Anglicy uważają to prawie za obrazę, wydeklamowała panna Florentyna. Anglicy mają ryby morskie, które można jadać samym widelcem. Nasze zaś ryby ościste może jedliby innym sposobem.
2: O, Anglicy nigdy nie łamią form, broniła się panna Florentyna.
1: Tak, mówił Wokulski, nie łamią form w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych stosują się do prawidła robić jak wygodniej. Sam widywałem zresztą bardzo dystyngowanych lordów, którzy baraninę z ryżem jedli palcami, a rosół pili prosto z garnka. Lekcja była ostra. Pan Tomasz jednak przysłuchiwał się jej z zadowoleniem, a panna Izabela prawie z podziwem. Ten kupiec, który jadał baraninę z lordami i wygłaszał tak śmiało teorię posługiwania się nożem przy rybach, urósł w jej wyobraźni. Kto wie, czy teoria nie wydała się jej ważniejszą, aniżeli pojedynek z Krzeszowskim.
2: Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? Spytała.
1: Nie, nie chcę być tylko jej niewolnikiem.
2: Są jednak towarzystwa, w których ona przestrzega się zawsze.
1: Tego nie wiem, ale widziałem najwyższe towarzystwa, w których o niej zapominano w pewnych warunkach.
2: Pan Tomasz lekko schylił głowę, panna Florentyna zsiniała, panna Izabela patrzyła na Wokulskiego prawie życzliwie, nawet więcej niż prawie. Bywały mgnienia, w których marzyło się jej, że Wokulski jest jakimś Harun al-Raszydem, ucharakteryzowanym na kupca. W sercu jej budził się podziw, nawet sympatia. Z pewnością ten człowiek może być jej powiernikiem. Z nim będzie mogła rozmawiać o Rosim.
1: Po lodach zupełnie zdetonowana panna Florentyna została w jadalni, a reszta towarzystwa przeszła na kawę do gabinetu pana. Właśnie Wokulski skończył swoją filiżankę, kiedy Mikołaj przyniósł panu Tomaszowi na tacy list, mówiąc: czeka na odpowiedź, jaśnie panie.
2: Ach, od hrabiny, rzekł pan Tomasz, spojrzawszy na adres. Pozwolicie państwo.
1: Jeżeli pan nie ma nic przeciw temu, przerwała panna Izabela, uśmiechając się do Wokulskiego, to przejdziemy do salonu, a ojciec tymczasem odpisze. Wiedziała, że ten list napisał pan Tomasz sam do siebie, koniecznie bowiem potrzebował choć pół godziny przedrzemać się po obiedzie.
2: Nie obrazi się pan? Spytał pan Tomasz, ściskając Wokulskiego za rękę.
1: Opuścili z panną Izabelą gabinet i weszli do salonu. Ona z gracją jej tylko właściwą usiadła na fotelu, wskazując mu drugi, zaledwie o parę kroków odległy.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wokulskiemu, kiedy znalazł się z nią sam na sam, krew uderzyła do głowy. Wzburzenie spotęgowało się, gdy spostrzegł, że panna Izabela patrzy na niego jakimś dziwnym wzrokiem, jakby go chciała przeniknąć do dna i przykuć do siebie. To już nie była ta panna Izabela z kwesty wielkotygodniowej, ani nawet z wyścigów. To była osoba rozumna i czująca, która ma go o coś serio zapytać i chce mu coś szczerego powiedzieć. Wokulski był tak ciekawy tego, co mu powie, i tak stracił wszelką władzę nad sobą, że chyba zabiłby człowieka, który by im w tej chwili przeszkodził. Patrzył na pannę Izabelę w milczeniu i czekał. Panna Izabela była zakłopotana. Dawno już nie doznała takiego zamętu uczuć jak w tej chwili. Przez myśl przebiegały jej zdania: kupił serwis, przegrywał umyślnie w karty do ojca, znieważył mnie, a potem kocha mnie, kupił konia wyścigowego, pojedynkował się, jadał baraninę z lordami w najwyższych towarzystwach. Pogarda, gniew, podziw, sympatia kolejno potrącały jej duszę jak krople gęsto padającego deszczu. Na dnie zaś tej burzy nurtowała potrzeba zwierzenia się komuś ze swych kłopotów codziennych i ze swych rozmaitych powątpiewań i ze swej tragicznej miłości do wielkiego aktora. Tak, on może być, on będzie moim powiernikiem, myślała panna Izabela, topiąc słodkie spojrzenie w zdumionych oczach Wokulskiego i lekko pochylając się naprzód, jakby chciała go pocałować w czoło. Potem ogarniał ją bezprzyczynowy wstyd. Cofała się na poręcz fotela, rumieniła się i zwolna opuszczała długie rzęsy, jakby ją sen morzył. Patrząc na Gretę i fizjonomii, Wokulskiemu przypomniały się cudowne falowania zorzy północnej i owe dziwne melodie bez tonów i bez słów, które niekiedy odzywają się w ludzkiej duszy, niby echa lepszego świata. Rozmarzony przysłuchiwał się gorączkowemu tykotaniu stołowego zegara i biciu własnych pulsów i dziwił się, że te dwa tak szybkie zjawiska prawie wloką się w porównaniu z biegiem jego myśli. Jeżeli jest jakie niebo, mówił sobie, błogosławieni nie doznają wyższego szczęścia, aniżeli ja w tej chwili. Milczenie trwało już tak długo, że zaczęło być nieprzyzwoitym. Panna Izabela opamiętała się pierwsza. Pan miał, rzekła, nieporozumienie z panem Krzeszowskim. O wyścigi, wtrącił pospiesznie Wokulski. Baron nie mógł mi darować, że kupiłem jego konia. Chwilę patrzyła na niego z łagodnym uśmiechem. Potem miał pan pojedynek, który bardzo nas zaniepokoił, dodała ciszej. A potem baron przeprosił mnie, zakończyła szybko, spuszczając oczy. W liście napisanym z tego powodu do mnie baron mówi o panu z wielkim szacunkiem i przyjaźnią. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, bąkał Wokulski. Z czego, panie? Że okoliczności złożyły się w taki sposób. Baron jest człowiekiem dystyngowanym. Panna Izabela wyciągnęła rękę i zostawiwszy ją na chwilę w rozpalonej dłoni Wokulskiego, rzekła: pomimo niewątpliwej dobroci barona, ja jednak tylko panu dziękuję. Dziękuję. Są przysługi, których się nieprędko zapomina i doprawdy... Tu zaczęła mówić wolniej i ciszej. Doprawdy ulżyłby pan memu sumieniu, żądając czegoś, co by zrównoważyło pańską uprzejmość. Wokulski puścił jej rękę i wyprostował się na krześle. Był tak odurzony, że nie zwrócił uwagi na ten mały wyraz uprzejmość. Dobrze, odparł. Jeżeli pani każe, przyznam się nawet do zasługi. Czy w zamian wolno mi zanieść prośbę do pani? Tak. A więc, mówił rozgorączkowany, proszę o jedno, ażebym mógł służyć pani, o ile mi siły starczą, zawsze i we wszystkim. Panie, przerwała z uśmiechem panna Izabela, ależ to jest podstęp. Ja chcę spłacić jeden dług, a pan chce mnie zmusić do zaciągania nowych. Czy to właściwe? Co w tym niewłaściwego? Alboż nie przyjmuje pani usług nawet od posłańców publicznych? Ale im płaci się za to, odpowiedziała figlarnie, patrząc mu w oczy. I ta tylko jest między mną i nimi różnica, że im płacić potrzeba, a mnie nie wypada. Nawet nie można. Panna Izabela kręciła głową. To, co proszę, mówił dalej Wokulski, nie przechodzi granicy najzwyklejszych stosunków ludzkich. Panie, zawsze rozkazujecie, my zawsze spełniamy, oto wszystko. Ludzie należący do tej, co i pani, sfery towarzyskiej, wcale nie potrzebowaliby prosić o podobną łaskę, dla nich jest ona codziennym obowiązkiem, nawet prawem. Ja zaś dobijałem się, a dzisiaj błagam o nią, gdyż spełnienie zleceń pani byłoby dla mnie pewnym rodzajem nobilitacji. Boże miłosierny, jeżeli furmani i lokaje mogą nosić barwy pani, z jakiej racji ja nie miałbym zasługiwać na ten zaszczyt? Ach, o tym pan mówi. Dawać panu mojej szarfy nie potrzebuję. Sam pan wziął ją gwałtem, a odbierać? Już za późno, choćby ze względu na list barona. Znowu podała mu rękę, którą Wokulski ze czcią ucałował. W obocznym pokoju rozległy się kroki i wszedł pan Tomasz, wyspany, promieniejący. Jego piękna twarz miała tak serdeczny wyraz, że Wokulski pomyślał: nędznikiem będę, jeżeli twoje 30 000 rubli poczciwsze nie przyniosą ci 10 000 rocznie. Jeszcze z kwadrans posiedzieli we troje, rozmawiając o niedawnej zabawie w Dolinie Szwajcarskiej na cel dobroczynny, o przybyciu Rossiego i o wyjeździe do Paryża. Nareszcie Wokulski z żalem opuścił miłe towarzystwo, obiecując przychodzić częściej i współcześnie z nimi jechać do Paryża. Zobaczy pan, jak tam będzie wesoło, rzekła panna Izabela na pożegnaniu. Było już 9:30 wieczorem, kiedy Wokulski wracał do domu. Słońce niedawno zaszło, lecz silny wzrok mógł już dopatrzeć większe gwiazdy przebłyskujące na złotawo-lazurowym niebie. Po ulicach rozlegał się wesoły gwar przechodniów. W sercu Wokulskiego zasiadł radosny spokój. Przypominał sobie każdy ruch, każdy uśmiech, każde spojrzenie i każdy wyraz panny Izabeli, z podejrzliwą troskliwością wyszukując w nich śladu niechęci albo dumy. Na próżno traktowała go jak równego sobie i jak przyjaciela. Zapraszała, aby ich częściej odwiedzał, ba, nawet żądała, aby ją o co prosił. A gdybym się był w tej chwili oświadczył, przyszło mu na myśl, to co? I pilnie wpatrywał się w rysy jej widma, które mu napełniało duszę, ale znowu nie dostrzegł ani śladu niechęci. Owszem, figlarny uśmiech. Odpowiedziałaby, myślał, że za mało jeszcze się znamy, że powinienem zasłużyć na nią. Tak, niezawodnie tak by odpowiedziała, powtarzał ciągle, przypominając sobie niewątpliwe oznaki sympatii. W ogóle, mówił, byłem niesprawiedliwie uprzedzony do wielkich panów, a oni są przecie takimi jak i my ludźmi, może nawet mają więcej subtelnych uczuć. Wiedząc, że jesteśmy goniącymi za zyskiem gburami, unikają nas, ale poznawszy w nas uczciwe serca, przygarniają do siebie. Cóż to za rozkoszna żona może być z takiej kobiety? Naturalnie, że powinienem na nią zasłużyć. Jeszcze jak! I pod wpływem tych myśli czuł, że budzi się w nim jakaś wielka życzliwość, która ogarnia naprzód dom Łęcki, potem dalszą ich rodzinę, potem jego sklep i wszystkich ludzi, którzy w nim pracowali, potem wszystkich kupców, którzy mieli z nim stosunki, a nareszcie cały kraj i całą ludzkość. Zdawało się Wokulskiemu, że każdy uliczny przechodzień jest jego krewnym, bliższym lub dalszym, wesołym lub smutnym. I niewiele brakowało, żeby stanąwszy na chodniku zaczepiał jak żebrak ludzi i pytał: może który z was czego potrzebuje? Żądajcie, rozkazujcie, proszę was, w jej imieniu. Podle mi dotychczas życie schodziło, mówił sobie. Byłem egoistą. Ochocki, oto wspaniała dusza, chce przypiąć skrzydła ludzkości i dla tej idei zapomina o własnym szczęściu. Sława naturalnie jest głupstwem, ale praca dla pomyślności ogółu to grunt. A potem dodał z uśmiechem: ta kobieta już zrobiła ze mnie bogacza i człowieka z reputacją, lecz jeżeli uprze się, zrobi ze mnie, czy ja wiem co? Chyba świętego męczennika, który swoją pracę, nawet życie odda dla dobra innych. Naturalnie, że oddam, gdy ona tego zechce.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.

0: 104.1 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Sklep jego był już zamknięty, ale przez otwory okiennic wyglądało światło. Coś jeszcze robią, pomyślał Wokulski. Skręcił w bramę i przez tylne drzwi wszedł do sklepu. Na progu zetknął się z wychodzącym Ziębą, który pożegnał go niskim ukłonem. W głębi zaś sklepu było jeszcze kilka osób. Klejn wdrapywał się na drabinkę, ażeby coś poprawić na półkach. Lisiecki ubierał się w palto. Za kantorem nad księgą siedział Rzecki, a przed nim stał jakiś człowiek i płakał. Stary jedzie, zawołał Lisiecki. Rzecki, przysłaniając oczy ręką, spojrzał na Wokulskiego. Klejn ukłonił mu się parę razy ze szczytu drabinki, a płaczący człowiek zwrócił się nagle i z głośnym jękiem objął go za nogi. Co to jest? Spytał zdziwiony Wokulski, poznając w płaczącym starego inkasenta, Obermana. Zgubił 450 rubli, odparł Rzecki surowo. Naturalnie, że nie było nadużycia, głowę dam za to, ale i firma tracić nie może, tym bardziej, że pan Oberman ma u nas kilkaset rubli oszczędności. Jedno więc z dwojga, prawił rozdrażniony Rzecki. Albo pan Oberman zapłaci, albo pan Oberman straci miejsce. Piękne robilibyśmy interesa, mając wszystkich takich inkasentów jak pan Oberman. Zapłacę, panie, mówił szlochając inkasent. Zapłacę, ale niech mi pan rozłoży choć na parę lat. Toż te 500 rubli, co mam u panów, to mój cały majątek. Chłopiec skończył szkoły i chce uczyć się na doktora, a i starość za pasem. Bóg i pan wie, co się człowiek napracuje, nim zbierze taki grosz. Musiałbym się drugi raz urodzić, ażeby znowu go zebrać. Klejn i Lisiecki, obaj ubrani, czekali na wyrok pryncypała. Tak, odezwał się Wokulski. Firma nie może tracić. Oberman zapłaci. Słucham pana, wyszeptał nieszczęśliwy inkasent. Panowie Klejn i Lisiecki pożegnali się i wyszli. Za nimi, wzdychając, zbierał się i Oberman do opuszczenia sklepu. Lecz gdy zostali tylko we trzech, Wokulski dodał szybko: Oberman, zapłacisz, a ja ci zwrócę. Inkasent rzucił mu się do nóg. Za pozwoleniem, przerwał Wokulski, podnosząc go. Jeżeli słówko powiesz komu o naszym układzie, cofnę prezent. Uważasz, Oberman? Inaczej wszyscy zechcą gubić pieniądze. Idź więc do domu i milcz. Rozumiem. Niech Bóg zeszle na pana wszystko najlepsze, odparł inkasent i wyszedł na próżno, starając się ukryć radość. Już zesłał najlepsze, rzekł Wokulski, myśląc o pannie Izabeli. Rzecki był niekontent. Wiesz, mój Stachu, odezwał się, gdy zostali sami, że lepiej zrobisz, nie mieszając się do sklepu. Z góry wiedziałem, że całej sumy nie każesz mu zwracać. Ja sam nie żądałbym tego, ale ze 100 rubli tytułem kary powinien był gałgan zapłacić. Zresztą, pal diabli, można mu było i wszystko darować, ale należało choć z parę tygodni utrzymać w niepewności. Inaczej lepiej od razu zamknąć budę. Wokulski śmiał się. Lękałbym się, odparł, gniewu boskiego, gdybym w takim dniu skrzywdził człowieka. W jakim dniu? Spytał Rzecki, szeroko otwierając oczy. Mniejsza o to, dziś dopiero widzę, że trzeba być litościwym. Byłeś nim zawsze i aż zanadto, oburzył się pan Ignacy. I przekonasz się, że dla ciebie ludzie takimi nie będą. Już są, rzekł Wokulski i podał mu rękę na pożegnanie. Już są? Powtórzył pan Ignacy, przedrzeźniając go. Już są. Nie życzę ci, abyś potrzebował kiedy wystawiać na próbę ich współczucia. Mam je bez prób. Dobranoc. Masz. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało w razie potrzeby. Dobranoc. Mówił stary subjekt z hałasem, chowając księgi. Wokulski szedł do swego mieszkania i myślał. Trzeba nareszcie złożyć wizytę Krzeszowskiemu. Pójdę jutro. W całym znaczeniu przyzwoity człowiek. Przeprosił pannę Izabelę. Jutro podziękuję mu i niech mnie licho weźmie, jeżeli nie spróbuję dopomóc. Choć z takim próżniakiem i Letkiewiczem ciężka sprawa, ale mniejsza o to spróbuję. On przeprosił pannę Izabelę, ja wydobędę go z długów. Uczucia spokoju i niezachwianej pewności tak w tej chwili górowały nad wszelkimi innymi w duszy Wokulskiego, że gdy wrócił do domu, zamiast marzyć, co mu się zwykle zdarzało, wziął się do roboty. Wydobył gruby kajet, już w większej części zapisany, potem książkę z polsko-angielskimi ćwiczeniami i zaczął pisać zdania, wymawiając je półgłosem i usiłując jak najdokładniej naśladować nauczyciela swego, pana Williama Collinsa. W kilkuminutowych zaś przerwach myślał to o jutrzejszej wizycie u barona Krzeszowskiego i o sposobie wydobycia go z długów, to o Obermanie, którego wybawił z nieszczęścia. Jeżeli błogosławieństwo ma jaką wartość, mówił do siebie, cały kapitał błogosławieństw Obermana wraz ze składanym procentem ceduje jej. Potem przyszło mu na myśl, że nie jest to zbyt świetnym prezentem dla panny Izabeli, uszczęśliwić jednego tylko człowieka. Całego świata nie może, ale warto by z okazji bliższego poznania się z panną Izabelą podźwignąć bodaj kilka osób. Drugim będzie Krzeszowski, myślał, ale ratować takich zuchów żadna zasługa, aha. Uderzył się ręką w czoło i porzuciwszy ćwiczenia angielskie wydobył archiwum swoich korespondencji prywatnych. Była to safianowa okładka, gdzie po dług lat umieszczał nadchodzące listy, których spis znajdował się na początku. Aha, mówił. List mojej Magdalenki i jej opiekunek, stronica 603. Znalazł stronicę i z uwagą przeczytał dwa listy. Jeden pisany elegancko, drugi jakby go kreśliła dziecinna ręka. W pierwszym zawiadomiono go, że taka to a taka Maria, niegdyś dziewczyna złego prowadzenia, obecnie nauczyła się szyć bielizny, krawiectwa i odznacza się pobożnością, posłuszeństwem, łagodnością i dobrymi obyczajami. W drugim liście sama owa Maria dziękowała mu za dotychczasową pomoc i prosiła tylko o wyszukanie jakiego zajęcia. Niech już wielmożny i dobrotliwy pan, pisała, kiedy z łaski Boga ma takie duże fundusze, na mnie grzeszną ich nie wydaje, bo ja teraz sama sobie poradzę, bylem miała o co ręce zaczepić, a ludzi, co potrzebują gorzej niż ja, nieszczęśliwa, zhańbiona w Warszawie, nie brak. Wokulskiemu przykro się zrobiło, że podobna prośba kilka dni czekała na odpowiedź. Natychmiast odpisał i zawołał służącego. List ten, rzekł, odeślesz rano do Magdalenek. Zrobi się, odparł służący, usiłując zapanować nad ziewaniem. Sprowadzisz mi także furmana Wysockiego, tego stamki, wiesz? O, jeszcze nie miałbym wiedzieć, ale pan słyszał? Tylko, żeby mi tu przyszedł z rana. O, czemu nie, ale pan słyszał, że Oberman zgubił wielkie pieniądze? Był to z wieczora i przysięgał, że zabije się albo zrobi sobie co złego, jeżeli pan nie okaże nad nim litości. Ja mówię, nie bądźcie głupi, nie zabijajcie się, poczekajcie. Nasz stary ma miętkie szercze. A on gada, ja se też tak kalkuluję, ale zawsze będzie heca, bo mi choć trochę strącą, a tu syn idzie na medyka, a tu starość chwyta człowieka za poły. Proszę cię, idź spać, przerwał mu Wokulski. Pójść pójdę, odparł z gniewem służący. Ale u pana to taka służba, że gorzej niż w kryminale, nawet szpać nie można iść, kiedy się chce. Zabrał list i wyszedł.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego!

0: Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Została ostatnia reklama.
4: Opolska Scena Tańca 2026 w Teatrze Kochanowskiego od 20 do 27 września, czyli 8 dni wypełnionych tańcem i emocjami. W programie spektakle z Polski i z zagranicy, spotkania z twórcami, warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Bilety do nabycia w kasie teatru lub na stronie www.teatropole.pl.
5: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski, jest 10:00 i zaczynamy koncert życzeń w niedzielny w Radiu Pogoda. A właściwie to zaczniemy go zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
6: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
7: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
6: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
8: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
9: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
6: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy, do 20 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Najwięcej słońca właśnie na południowym wschodzie kraju. Poza tym jednak sporo chmur i przelotne opady deszczu, a także burza na północy i na zachodzie kraju. Lokalnie możliwy słaby grad.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
5: Zaczynamy, proszę Państwa, już oficjalnie. Niedzielny koncert życzeń, czyli program wypełniony po brzegi. Tylko i wyłącznie dobrymi słowami, wzruszeniami, wyznaniami miłości i przyjaźni. To jest jedyne miejsce na świecie. Takie właśnie jak to. Jak dołączyć do naszego programu, proszę Państwa? Jak kto woli? Można się zgłosić przez naszą stronę radiową, radiopogoda.pl. Tam jest formularz do wypełnienia, bardzo prosto. Przez telefon można się nagrać na sekretarkę, która ma na imię Basia. moja przyjaciółka Basia, 22 444 4004, albo maila piszcie do mnie na skrzynkę robert@radiopogoda.pl. A teraz uwierz w siebie, śpiewa Zdzisława Sośnicka.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonimy do Joasi teraz. Panie Joasiu, Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda z życzeniami dla pani. Życzenia piękne, więc musi pani posłuchać. Asieńko, więc zaczyna się tak. Asieńko, życzymy ci dużo zdrówka. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity, wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu, uśmiechu innych. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu, namiętności. Żyj najpiękniej, jak umiesz, po swojemu. Spełniaj się. Życzę babcia Hela, Basia, Rita, Celina, same dziewczyny. Przeczytałem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jaśka, ale tu miałaś urodziny, imieniny, czy co? Co to jest? Są z okazji czego?
2: Urodziny miałam, 62.
1: A Jezu, jak fajnie. Gonisz mnie, widzę.
2: No, gonię.
1: Ale nie dogonisz.
2: No, nie tak jest.
1: Ale ładnie.
2: Gonimy.
1: No to babcia, no to rozumiem. A Celinka, Rita to, i Basia to kto to?
2: To jest moja szwagierka i Rita to jest właśnie od szwagierki, od córki dziecko.
1: A, na fafacz. No miło, że pomyślała
2: babcia
1: to.
2: Babcia ma 95 lat.
1: Ojej, babcia Hela. Ale wiek, ale cudnie. Jasiu, no to ja ci się podpisuję, niech się to wszystko ci spełni w życiu. Bądź po prostu zdrowa, szczęśliwa. Już, no.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pa. Pozdrawiamy. I coś pięknego zaśpiewamy wzruszonej pani Joasi na koniec. Teraz pewnie łezka poleciała, ale to ze szczęścia, proszę państwa. Są najpiękniejsze łzy na świecie. A śpiewa Irena Santor, Maleńki znak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: błysku. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: O, coś się u Basi nagrało.
3: Dzień dobry, kochany panie Robercie. Dawno pana nie męczyłam, ale chciałam prosić o przekazanie z życzeń mojemu doktorowi Mariuszowi ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Żyję już długo, ale tak ciepłego i dobrego lekarza spotkałam po raz pierwszy. Jesteśmy krajanami, bo ja bydgoszczanka. Będę bardzo wdzięczna za przekazanie tych życzeń. Tym bardziej, że miałam syna Mariusza i męża Roberta. Buziaczki. Halina z Wrocławia, papa.
2: Pani Halinko, myślę, że nie ma przypadków, że chyba musiała pani do mnie zadzwonić. Oczywiście pozdrawiamy pana doktora Mariusza ze szpitala we Wrocławiu. Pani mówiła, że pani miała Roberta syna i Mariusza męża, tak? To pani sobie wyobrazi, no podwrotnie, no nie ma znaczenia. I pan doktor też ma na imię Mariusz. Dzwoni pani do mnie, do Roberta, który ma na drugie Mariusz. Ale zbiegi okoliczności, w które nie wierzę do końca, że to są tylko i wyłącznie zbiegi okoliczności. No to trzymajmy się wszyscy cieplutko w zdrowiu.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Została ostatnia reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz do Jadzi zadzwonimy.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Jadwigo.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. A te życzenia zaczynają się od słowa jagódko. Mam czytać dalej?
2: Tak, proszę bardzo.
1: 24, to już niedługo. 24 września mijają okrągłe lata twojego życia.
2: No bardzo.
1: Więc składa te życzenia ten, który od 46 lat jest niepoprawny i kupuje więcej niż ty sobie życzysz. Ten, któremu dałaś 3 latorośle, a one następne kwiaty. Żyj 100 lat i jeden dzień dłużej dla tych, którzy ciebie kochają. Wyjaśnił się twój podpisał.
2: Wzruszyłam się.
1: No.
2: Dziękuję bardzo.
1: A jak ładnie, jak się cieszę, że odebrałaś, bo proszę, tak pięknie piszecie do siebie. Tyle tej miłości jest jednak w nas, dookoła. Mimo, że spoglądając w media i nie pokazują nam jej, ale całe szczęście, że mamy taką platformę jak Radio Pogoda i możemy sobie się powzruszać wzajemnie. Naprawdę.
2: Uwielbiam słuchać i mój mąż ostatnio też polubił i pewnie dlatego padł na taki fantastyczny pomysł. Bardzo, bardzo mi miło, bardzo jestem zaskoczona i wzruszona.
1: No wiem, sam bym był na twoim miejscu, Jadziu. Także Wiesiu, fajny facet ci się trafił. Fajni w ogóle jesteście, cudni. Kochana, no to 24 będę o was myślał.
2: Tak, a dzisiaj będzie imprezka fantastyczna,
1: no,
2: także
1: no dobrze.
2: Będziemy się świetnie bawić.
1: Okrągłe latka masz już.
2: No tak, bardzo okrągłe.
1: Też dajmy spokój, to nie ma znaczenia. Ucałuj Wiesia, my was serdecznie pozdrawiamy. Pa, pa.
2: Dziękuję bardzo, jeszcze raz do usłyszenia.
1: Do usłyszenia,
2: pa, pa.
1: Dziękuję bardzo. Albano i Romina Power zaśpiewają Sempre, Sempre.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na życzenia z mojego maila. Kto napisał dla kogo? To dla babci, ukochanej babci. Asia, Krzyś, Pawełek i Tomuś, pewnie wnuki. Ach, to stare jest. Nie szkodzi, że stare. Wakacje były, nie było jeszcze audycji. 27 sierpnia nasza kochana Basia, babunia i mama obchodziła swoje 88 urodziny. A że jest słuchaczką Radia Pogoda, chcemy jej złożyć jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze. I dużo zdrowia i sił. A, to nie jest takie stare, to teraz, tylko że to było wakacje. Pozdrawiamy serdecznie pani Basieńko, kochana. 88, dwa bałwanki. No pięknie. Pozdrowiliśmy? Tak. No to dużo zdrówka życzymy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Została ostatnia reklama.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
14: Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się czy w sypialni? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się dziewczyną nie upora. Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów trwasz zawierusza, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszem, że tylko w połowie. Wniosek? Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczyno wespół uwielbia cię z lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się da kochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się jeszcze usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh.

Rakiety rzuci się w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem. Dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to przytyczek. Wniosek? Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się już spialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh, bo pojedynczo się dziewczynom nie upora. Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz, więc ty drugiego sobie dobierz amatora. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc.

0: Pierwsze zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
1: Jest niedzielne, jeszcze przed południe, proszę Państwa. Godzinka za nami, 3 godziny przed nami. To szybko proszę wiadomości, teraz i prognozę pogody.
2: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
4: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
2: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 25 stopni, w centrum około 20, a na północy około 17 stopni. Najwięcej słońca także na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach większe zachmurzenie, a na północy i na zachodzie dziś możliwe burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mamy niedzielny koncert życzeń. Rozpoczynamy kolejną godzinkę. Czekam na Państwa telefony. Moja Basia czeka. 22 444 40 04. Czekam na maile robert@radiopogoda.pl i nasza strona radiopogoda.pl. W naszym radiu też czeka z pustymi formularzami, gotowymi do wypełnienia przez Państwa. A zaśpiewamy na początek tej godziny Seasons in the Sun, Terry Jacks. Jak to wszystko zagranicznie brzmi, ale czy znamy piosenkę?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Żona Edyta, proszę państwa, z Joanną, Magdaleną, Dominikiem, Krzyśkiem, Damianem, to chyba dzieci wasze i wnuki jeszcze są, Stasiu i Franek. Drogi panie, 18 września, aż przedwczoraj, 60 z przodu skoczyła. Bardzo się cieszę i oni też się cieszą. Życzą ci, abyś zawsze miał czas na realizację swoich pasji. No, to mi się podoba. Jaką jest? Ogród? Szacunek. Też próbuję, ale tak mi dobrze nie wychodzi, pewnie jak tobie. Żebyś się cieszył każdą chwilą życia. Niech twoje życie będzie pełne miłości i spełnionych marzeń. Życzymy ci, aby każdy dzień był lepszy od poprzedniego. Drogi panie, żona Edyta z tej miłości do ciebie zapomniała napisać, jak masz na imię, ale kompletnie nie ma znaczenia. Życzenia to życzenia prosto z serca do serca. Śpiewają czerwone gitary, jesień idzie przez park.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

fin des rôles.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Marta do mnie napisała na robert@radiopogoda.pl. Co napisała? Życzenie dla mojego syna, panie Robercie. Syna, który słucha ze mną Radia Pogoda. No bardzo nam miło. I niezmiernie się ucieszy z życzeń. Kochany synku, z okazji twoich 12 urodzin życzę ci, aby każdy dzień przynosił ci powody do uśmiechu. Wspaniałe przygody i ludzi, przy których zawsze będziesz mógł być sobą. Spełniaj swoje marzenia, rozwijaj swoje pasje. Ciekawe, jakie masz marzenia i pasje. I nigdy nie przestawaj wierzyć w siebie. Pamiętaj, że możesz osiągnąć wszystko, czego naprawdę pragniesz. Jesteś moim największym szczęściem i najpiękniejszym prezentem od życia. 100 lat, mój kochany, życzy ci mama. Kochany synek, mama ma na imię Marta, a synek nie wiem, jak ma na imię, bo Martusia, pani Marta nie dopisała z tych emocji. Także młody człowieku, niech ci się wszystko spełni, co mamusia ci życzy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Reklama.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Uwaga, uwaga, dzwonię.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Haniu.
2: Dzień
1: dobry, kochana. Przyszły życzenia dla pani. Co prawda wtedy miałem wakacje i nie mogłem tego przeczytać na antenie, ale bardzo zależy Dominikowi, twojemu wnukowi, który mówi, że jesteś jego ukochaną, najbardziej ukochaną babunią na świecie. W sierpniu miała pani urodzinki.
2: To miałam. Skończyłam 150 lat.
1: Boże, jak pięknie. Oj, no to pogratulować. Jest pani najlepsza, wyjątkowa na świecie i serdecznie i bardzo cię kocha Dominik i właśnie prosił, żebym ci przekazał te życzenia. Gratuluję wieku.
2: A skąd pan do Dominika ma?
1: Ja mam telefon od Dominika, dzwonię z Radia Pogoda, panie Haniu. Z koncertu życzeń tu się przysyła życzenia dla kogoś, kogo się lubi, kocha i szanuje.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę.
2: Proszę jemu podziękować i pani dziękuję.
1: Ja mu podziękuję, a jak pani go będzie widzieć albo słyszeć Dominika, to proszę powiedzieć, że dzwoniłem. Dobrze? Dziękuję.
2: Robert Janowski, tak?
1: Tak, Robert Janowski.
2: Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do widzenia. No coś pięknego. O, kochana pani Haneczka. Kocha, pani Haneczka ma 95 lat, jak napisał Dominik. Ale już jest w takim wieku, że czasami właśnie są takie zmiany. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia, prawda? Ważna jest po prostu emocja człowieka do człowieka. Albert Hammond, taką piosenkę dołączyłem. It never rains in Southern California. No ciekawe, czy tam nigdy nie pada.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Pierścionki, pamiątki od ślubu do dziś toczyły się kołem przez dzieje. Do marzeń dalekich powraca

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Antoni do mnie napisał na moją skrzynkę robert@radiopogoda.pl następującą wiadomość. Panie Robercie, chciałbym na antenie Radia Pogoda życzyć udanego wyjazdu mojej mamie Natalii, która w końcu może odpocząć i w tym celu udała się w góry. Niech pogoda jej lekką będzie, żeby wróciła zadowolona. Raczej lubi chodzić po górach jesienią. To też pięknie. No, troszkę zazdroszczę. No dobrze, to życzymy wam odpoczynku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lata.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Już 13, czas na wiadomości teraz i prognozę pogody oczywiście, a potem jeszcze mamy wspólną godzinkę wspólnego koncertu życzeń.
10: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
10: Agnieszka Trajanowska, BIS. Polacy mierzą się z drożającymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta. Skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
11: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam w tym nie przeszkadzały.
10: Działania rządu krytykuje opozycja Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus, mówi tak.
12: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.

0: inflację.
1: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
2: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także w części Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
1: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.

0: Pogoda.
1: Burze i silny wiatr dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Na termometrach od 17 stopni na północy, przez 20 stopni w centrum, do 25 na południowym wschodzie i właśnie na Podkarpaciu dziś najwięcej słońca. W pozostałych regionach trochę więcej chmur.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, ostatnia godzina dzisiaj. Kto imieniny, bo nie powiedziałem jeszcze, obchodzi dzisiaj, obchodzi imieniny Andrzej, Jan, Paweł i Franciszek. Same święte imiona. Dobrze, serdeczne życzenia dla panów. Dla was zaśpiewa Anthony Quinn. I love you, you love me.
2: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you. No need to say it any other way.

just, just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Anny.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Aniu. Robert Janowski, Radio Pogoda. Koncert życzeń.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ojoj.
1: Jak pani Aniu, 40 lat z jednym chłopem. No jak to jest? Niech pani powie.
2: Szybko.
1: Szybko?
2: Tak.
1: Chciałaby pani zacząć od początku?
2: Wie pan co, ja miałam 19 lat. To była taka miłość na całe życie.
1: Ale wiedziałaś o tym od razu?
2: Tak.
1: Coś ty, niesamowite.
2: Tak, tak. Ujął mnie tym, że... zaakceptował mnie taką, jaką jestem, a jestem nerwus.
1: Podobasz mi się, lubię.
2: Cholery.
1: Przynajmniej masz charakter, Anka, o co chodzi?
2: A on jest ostoją spokoju. To jest taki facet, który mnie wycisza przez całe życie, stopuje i no jest kochany, no po prostu.
1: Musiało tak być.
2: No co?
1: To już wtedy nie ma znaczenia, czy ty masz 19 lat, czy 29, nie? No to się czuje takie... To
2: tak,
1: od drugiego człowieka.
2: To czuło się to ciepło, czuło się tą bliskość i jego zaangażowanie i od razu się czuło, że to nie są takie słowa puszczane na wiatr, kiedy mówił kocham cię
1: no
2: bardzo,
1: tak.
2: Nie?
1: A powiedz mi, na tą czterdziestkę, jak on by ci składał życzenia, to on co on by ci napisał?
2: Że bywało ciężko, ale bywało też przyjemnie, fajnie, ciepło. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci. Chłopaka i dziewczynę.
1: Bo ty mu życzyłaś tak, z okazji naszej 40. rocznicy. Kochany Januszku, chciałabym złożyć ci życzenia wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, udanych wyjazdów na ryby i wiele cierpliwości do mnie w kolejnych latach.
2: Ja jestem wariatka, no co tu ukrywać.
1: A jesteś kochana wariatka.
2: Nie minął. No dla niego pewnie tak. Pewnie tak. Przez te lata przyzwyczaił się. Przekraczamy 60, więc musimy...
1: Nie ma drugiej, nie, tak. Jest one way ticket już, tylko...
2: Tak. Tak,
1: ucałuj Januszka, serdecznie was pozdrawiamy.
2: No dziękuję pięknie.
1: Cześć Anusia.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Cześć wariatko, cześć.
2: No, cześć.
1: Wiesława Drojecka, jeszcze spójrz jaki księżyc zaśpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pan Piotr przesyła życzenia o treści następującej. Wszystkiego najlepszego z okazji 26. rocznicy ślubu dla Agnieszki i Macieja. Samych pogodnych, radosnych, szczęśliwych, bogatych w przyjaźń dni i lat od przyjaciół, od Anny i Piotra, dla Agnieszki i Macieja. 26 lat razem. No super. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do pani, do kochanej siostry, o tak.
2: Tak, słucham?
1: Dzień dobry pani, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, albowiem zrzuciłem. Czasami państwo nie wierzycie, że dzwonię, a to naprawdę ja. I to były życzenia od Krzysztofa i jego żony Wioletki. I zaczyna się, kochana siostro, z okazji twoich urodzin. Dużo szczęścia i zdrowia i radości, samych pogodnych dni, żeby te pszczółki, które fruwają dookoła domku, osłodziły ci każdą chwilę życia. Tak napisał pan Krzysztof dla swojej siostry. Bardzo dziękujemy, pięknie napisał. I poprosił o piosenkę Jana Wojdaka i Waweli, Biały Latawiec.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

dawno jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Piękny weekend, piękny, wzruszający. Przynajmniej dwa razy chusteczki ktoś wyciągał i ocierał łzy szczęścia. Więc dziękuję bardzo. Po 14 moje najpiękniejsze melodie serdecznie zapraszam w imieniu Asi Kruk, która będzie rozmawiała z kimś, z jakimś członkiem naszego klubu Pogodnych Ludzi. Będziecie słuchać Państwo wybranych przez tę osobę najpiękniejszych melodii. Troszkę porozmawiam z jego życiu. A my za tydzień, prawda? I w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 koncert życzeń w Radiu Pogoda. Serdecznie Państwu dziękuję za ten wspólny weekend. Robert Janowski. Do usłyszenia.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: chlupie, chlapie, drepce, chłemce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Czy już znasz tę nowość?
15: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
14: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
15: oraz wspierają układ nerwowy,
14: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
15: Bezglutenowy
14: i bez laktozy.
15: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
14: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
15: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16:00 w TVP1.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
20: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: łóżkotami tu spojrzę.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.
12: Radio Pogoda, dzień dobry, już 14, więc najważniejsze wiadomości przy niedzieli, a później moje najpiękniejsze melodie.
13: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix Skoków Narciarskich.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
14: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu. Ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
13: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie

Wie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17:00.

0: pogoda.
1: Burze i silny wiatr dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Uważajcie na siebie. W pozostałej części kraju także sporo chmur. Natomiast najpogodniej dziś na Podkarpaciu. Tam też najcieplej do 25 stopni. W centrum do 20. Na północy najchłodniej do 17.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Mamy dzisiaj sytuację wyjątkową w Radiu Pogoda i w moich najpiękniejszych melodiach. Naprawdę uśmieją się Państwo, albo się to Państwu spodoba, albo mieli Państwo w życiu podobne sytuacje. Ja uważam, że nie ma przypadków, a jednak przypadki krążą po ludziach. Wyjątkowym gościem w Radiu Pogoda, dzisiaj widzimy się na żywo, siedzimy face to face, jest pani Małgorzata, z którą poznałyśmy się jakiś czas temu. Ale właściwie nie znałyśmy się też do dzisiaj, do tej osobistej rozmowy. Historia jest niesamowita. Dzień dobry, pani Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Proszę opowiedzieć historię, jak my się poznałyśmy. Chcę to usłyszeć z pani ust.
2: To było tak, tego roku w kwietniu pojechałam na rejs z moim tatą, z jego ekipą. Zaczynaliśmy na Malcie i płynęliśmy na Sycylię. No i tam pewnego dnia rozmowa jest, jakaś kopara pracuje w radiu. Ja tak sobie myślę, tam zaczęłam się interesować, o co chodzi, i się pytam, nie, a w którym radiu? Może i tak palnęłam, w Radiu Pogoda może? A mówię, tak. Taka zagwozdka, no przecież cały czas słucham tego radia. No i się pytam, a jak ma na imię? A może Asia Kruk? A mówię, no tak. Matko boska, jak to możliwe? Taki zbieg okoliczności, to jest coś niemożliwego.
1: Za chwileczkę dotrzemy do tego też, pani Małgorzato, ale to państwu muszę wyjaśnić. Tak, rzeczywiście, moi najbliżsi przyjaciele, pewne grono, nazywają mnie Koparka. Mam taki pseudonim, już nie będę wyjaśniać dlaczego, ale rzeczywiście czasami człowiek może się zastanawiać, jak ta Aśka ma na imię, no bo skoro Koparka, no to jak ona ma na imię? W każdym razie od słowa do słowa, od telefonu do telefonu z panią Małgosią się zakumplowałyśmy i w pewnym momencie pani Małgosia dzwoni i mówi: jestem w Polsce, chcę wystąpić w moich najpiękniejszych melodiach, bo w międzyczasie zapisała się pani też do Klubu Pogodnych Ludzi.
2: Zgadza się.
1: No więc ja mówię, że zapraszam i za chwileczkę zaczniemy rozmawiać właśnie o pani Małgorzaty najpiękniejszych melodiach. A dlaczego pani Małgorzata jest na co dzień poza Polską, to jeszcze wyjdzie w dzisiejszej rozmowie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Klubowicze Klubu Pogodnych Ludzi spotykają się ze mną, czy telefonicznie, a czasami jak dzisiaj pani Małgosia osobiście, żeby opowiedzieć o swoich najpiękniejszych melodiach. 6 piosenek sobie pani Małgorzato, pani wybrała. Umówiłem się z nią na 9:00, śpiewał Eugeniusz Bodo i za chwilę też zaśpiewa w Radiu Pogoda specjalnie dla pani. Skąd ten wybór?
2: Ta piosenka jest z czasów przed II wojny światowej. I to mi się bardzo mocno kojarzy i łączy z moimi dziadkami. Szczególnie z dziadkiem, który zmarł 12 lat temu. Więc o wiele więcej mam z nich wspomnień niż z babcią, która już od 2002 rok, kiedy zmarła. No ale dziadzia żył 98,5 roku.
1: Och.
2: I tak, urodził się w 16 roku, więc jak ta piosenka powstała, to był młodzieńcem. Ja czasem też tak myślę sobie, że może za późno się trochę urodziłam, bo tak czuję do tej piosenki. Tak mi w duszy gra, dosłownie. Tak jakby przenosi mnie w tamte czasy, w to dwudziestolecie międzywojenne również. I ta muzyka ze starych lat to jest coś po prostu wspaniałego. A jako, że łączy mnie to emocjami z dziadkiem, to jest coś głębokiego, co łączy mnie z tym utworem.
1: To piękne, co pani mówi. To jest taki kawałek o obecności dziadka. Myślę, że nie jest pani jedyna, która myśli właśnie o najpiękniejszych melodiach w taki sposób. Umówiłem się z nią na 9:00. Różne są wykonania tej piosenki. W Radiu Pogoda przeważnie Zbigniew Kurtycz, ale tym razem dla pani Eugeniusz Bodo. Proszę bardzo.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: 5:15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupi jej

I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda dzisiaj pani Małgorzata, która na chwilę wpadła do Polski i znalazła czas, żeby się spotkać z nami, ze mną właściwie i dzisiaj z państwem także osobiście w moich najpiękniejszych melodiach na co dzień. Gdzie pani mieszka, pani Małgorzato?
2: Na co dzień mieszkam za kołem podbiegunowym w Tromsø na dalekiej północy Norwegii.
1: Czy państwo to słyszą? Co się tam dzieje w tym Tromsø? Jeszcze dzisiaj będziemy mówić, a za chwilę wracamy do rozmowy o pani Małgorzaty najpiękniejszych melodiach.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Reklama.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Pani Małgorzata dzisiaj odpowiada na moje pytanie, wybiera sobie piosenki swoje ulubione, ale ja mam jeszcze do pani Małgosiu pytanie. Ile pani ma lat?
2: 37.
1: Pani powiedziała, że urodziła się chyba trochę za późno, bo ma pani sentyment do takich starszych, najpiękniejszych melodii. Co panią łączy z Karin Stanek i jedziemy autostopem?
2: Och, to są dwie sprawy. Jedna sprawa to jest taki przyjaciel, pan Antoni. Ten pan Antoni właśnie wkroczył w to moje życie jako taki zastępczy dziadzia, można powiedzieć. Poznaliśmy się na biegach, wspólnie biegaliśmy wtedy, zakumpowaliśmy się bardzo mocno, zaprzyjaźniliśmy. Czy teraz jak byłam we Wrocławiu w weekend, to graliśmy w turniej petankę.
1: Och!
2: Więc cały czas razem mamy kontakt przez te już 12 lat. Kurczę, jak ten czas leci. No. I pamiętam, jak ja kończyłam 30 lat, pan Antoni 70 i przez cały rok obchodziliśmy setkę razem.
1: Więc, fantastycznie.
2: Tak, i bardzo pana Antoniego pozdrawiam. Karin Stanek my oboje bardzo lubimy. A piosenka Jadę autostopem wiąże się również z tym, że moja przygoda w Norwegii po wyprawach rowerowych postanowiłam całe lato spędzić poza kołem podbiegunowym i na 3 miesiące wyjechałam już sama z plecakiem i tam znalazłam kilka miejsc do wolontariatu. Tam pomagałam parę godzin, a mieszkałam i miałam jedzenie za darmo, a jeździłam po tym regionie autostopem.
1: No.
2: Więc też ta piosenka jest związana z przeróżnymi rzeczami i łączy się z przepięknymi wspomnieniami.
1: Do odważnych świat należy, z tego co pani opowiada, to naprawdę fantastyczne wspomnienia. Pojedźmy autostopem jeszcze raz, póki to legalne, bo w niektórych krajach już nie, ale na całe szczęście jeszcze, jeśli ktoś jest odważny, to może to robić. W Radiu Pogoda zawsze, bo zawsze będziemy grać tę najpiękniejszą melodię dzisiaj dla pani Małgorzaty.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pani Małgosia wybiera swoje ulubione piosenki i za chwilę będzie Una Paloma Blanca i George Baker Selection. Ja bardzo lubię tę piosenkę, wie pani? Naprawdę.
2: Tak.
1: Bardzo ją lubię. No fajnie, że pani też. Bardzo się cieszę. A za co pani?
2: Jest tak niesamowicie pozytywna. To po prostu nie wiem, jak to opisać. Jak tylko zaczyna grać te pierwsze melodie i w jakiś sposób, jak ja to słyszę, to ja się przenoszę do Hiszpanii, szczególnie do północnej. Mam tam bliskiego przyjaciela, z którym też podróżowałam dużo, przez 3 miesiące rowerem po Skandynawii, czy też po Alpach 2 miesiące. A tego przyjaciela, Javiera, zwykłam odwiedzać w kwietniu, ostatnie lata, jako że po 6-miesięcznej zimie w Tromso, bardzo mi brakuje zieleni, natury, bo wiosna tam przychodzi 2 miesiące później przynajmniej, więc a kwiecień jest najbrzydszy, wszystko topnieje.
1: Państwo słuchają bardzo uważnie, gdyby się państwo chcieli wybrać za koło podbiegunowe, to nie w kwietniu.
2: Nie w kwietniu, dokładnie. I wtedy, jak ja stamtąd lecę do Bilbao, do kraju Basków, gdzie wszystko rozkwita i jest takie piękne lato, jak dla mnie, to właśnie ta Una Paloma Blanca to jest po prostu idealne odzwierciedlenie
1: tego, co się
2: mojego,
1: tam dzieje.
2: Tak,
1: ojejku, no fajnie, z przyjemnością. Będę tak o tym myśleć, jak o wiosennej piosence, tej Unie Palomie Blance. Bardzo pani dziękuję. Za chwilę gramy tę piosenkę, no a właśnie do Tromso jeszcze i do tego, gdzie pani mieszka i do pani zajęć. Po 15 chciałabym wrócić w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: tichu zbyt długo brał kąpiel.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką silimaryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
17: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Reklama.

0: czas, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska Policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
13: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
14: Co wynika z fragmentacji środowiska? Czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jest jedna z najniższych w Europie.
13: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
14: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
13: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
12: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
15: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
12: Do 17 stopni dziś na północy, do 20 w centrum i do 25 na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu najpogodniej, w pozostałej części kraju więcej chmur, a na północy i na północnym zachodzie dziś możliwe jeszcze burze i bardzo silny wiatr.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
11: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
11: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Reklama.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistyczna.

0: 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Została ostatnia reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
3: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Reklama.
9: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
10: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
9: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
11: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
9: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
12: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
9: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu. Burze będą pojawiać się przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem. Zrobi się odczuwalnie chłodniej, do 9 stopni jutro zaledwie na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski.

Zdarza może raz na 100 lat znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mi

0: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
1: garść inspiracji,
2: szczypta ciekawostek
1: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
0: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
17: Czy już znasz tę nowość?
18: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
17: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
18: oraz wspierają układ nerwowy,
17: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
18: Bezglutenowy
17: i bez laktozy.
18: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
17: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
18: Szczegóły na vital-senior.pl.
19: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
20: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Została ostatnia reklama.
23: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Reklama.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Reklama.

0: Ala już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: To dla kogo?

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
1: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
2: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji będzie poświęcona remontom dróg w naszym regionie.
3: Sprawdzam w Opolskiem.
2: Wiele z prac, o których porozmawiamy, nie było planowanych. Zostały wymuszone przez powódź, która przeszła przez region 2 lata temu.
4: Agata Anduszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
2: Pogoda za oknem piękna, słońce świeci, ptaszki śpiewają i mało kto pamięta, że 2 lata temu o tej porze było wręcz odwrotnie. Lało się z nieba i nie tylko z nieba, bo wystąpiły wtedy prawie wszystkie rzeki w województwie opolskim. No, 2 lata po tej powodzi macie już chyba większość z tych rzeczy ogarniętych, ale nie wszystko, prawda?
4: No tak, to prawda, że 15 września 2 lata temu życie wielu z nas się zmieniło, mówię już tak prywatnie, ale na pewno też była to mobilizacja dla wielu służb co do działań i faktycznie za nami 2 lata takich intensywnych działań, ale oczywiście te prace się nie kończą. Może to, co udało się zrobić, to zaraz po tym, jak było to bezpiecznie, była możliwość rozpoczęcia tych prac, to je rozpoczęliśmy. To były te prace utrzymaniowe w zakresie chociażby odbudowy chodników, naprawy skarb, nasypów, czy też naprawy oznakowania pionowego. Do tych prac przystąpiliśmy niezwłocznie. To były prace, które tak podsumowując, których wykonaliśmy około 100 na łączną kwotę około 15,5 miliona złotych. I to tyle, jeżeli chodzi o prace utrzymaniowe. Natomiast kolejne te większe wyzwania to były inwestycje, duże inwestycje. No na pewno ta słynna już na całą Polskę inwestycja związana z budową mostu w Głuchołazach. Tutaj szybki projekt, oczywiście z uwzględnieniem rekomendacji ze strony Wód Polskich i także Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Czyli tutaj pomimo tego, że projekt powstał szybko, to był bardzo rzetelnie przygotowany po to, żeby z kolei zbudować obiekt taki, który będzie odporny na te wody, które wystąpiły właśnie w 2024 roku. Aneks do umowy i rok czasu daliśmy wykonawcy na realizację tego zadania związanego z budową samego mostu, bo nie zapomnijmy, że jakby niezależnie cały czas toczyła się i toczy jeszcze rozbudowa drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. No i faktycznie w lipcu oddaliśmy obiekt kierowcom. Także od lipca kierowcy korzystają już z tego nowego mostu, co nas bardzo cieszy, bo tutaj umożliwiło to wykonawcy rozpoczęcie kolejnego frontu robót, między innymi związanego z budową dojazdów na tych kolejnych pasach ruchu, tak żeby docelowo, bo tam cały czas mamy w tej chwili wahadło, żeby docelowo już w 2 kierunkach płynnie ten ruch po obiekcie się odbywał. No i jeżeli chodzi o inwestycje, to jeszcze kolejne zadania przed nami, między innymi bardzo wyczekiwany temat przywrócenia przyjezdności na DK45 na wysokości Krapkowic. Tutaj wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym realizuje prace przygotowawcze po to, żeby w przyszłym roku złożyć wniosek o wydanie decyzji z RIT, czyli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do wojewody opolskiego i kolejno po uzyskaniu tej decyzji przystąpić do prac w terenie, które planujemy rozpocząć tak już fizycznie w terenie, czyli to, na co wszyscy czekamy w przyszłym roku. Natomiast to, co w tym roku się wydarzyło, to na świeżo we wrześniu wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego zadania. Przypomnijmy, że to jest odcinek ponad 3 kilometrów, obejmuje on także rozbudowę, w zasadzie rozbiórkę i budowę nowych obiektów mostowych nad rzeką Osoboga i na kanale Młynówka. Tutaj także inwestycja obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogą wojewódzką w kierunku Żywocic. No także komunikacyjnie trochę się tam zmieni. No i przede wszystkim mają być to mosty także odporne na tą wodę powodziową, która miała miejsce w 2024 roku.
2: Z tymi Żywocicami to tam jest element troszeczkę większej inwestycji, prawda?
4: Tak, zgadza się. Tutaj w wyniku porozumienia podpisanego z gminą Krapkowice tak naprawdę nadzorujemy jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2 zadania. Czyli to, o którym wspomniałam, to, które jest na etapie prac projektowych, bo to jest nasze zadanie, zadanie w ciągu drogi krajowej nr 45, ale także nadzorujemy zadanie związane z budową mostu na Odrze, mostu, który będzie miał docelowo 600 metrów długości, więc potężny obiekt.

0: Obiekt, który włącznie z dojazdami, w zasadzie cała ta inwestycja włącznie z dojazdami będzie miała długość 2,5 km. Z jednej strony dowiąże się z drogą wojewódzką 423, z drugiej strony dowiąże się właśnie z naszym rondem na drodze krajowej numer 45 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w kierunku Żywociec właśnie. Także koordynujemy te dwa zadania, ponieważ one się łączą właśnie stricte na tym rondzie. Tam to zadanie realizowane przez gminę, które przypomnijmy, koordynowane jest przez nas, natomiast nadzorowane przez gminę Krapkowice i rozliczane na bieżąco przez gminę Krapkowice. No tutaj prace dla tego zadania już widoczne są w terenie w zakresie między innymi budowy przepustów, odhumusowania trasy głównej. Prowadzone są tutaj także prace ziemne. No i widzimy już, że postępują prace związane z palowaniem pod fundamenty, podpór tego mostu. A tu taka ciekawostka, że docelowo tych pali ma być około 200. Także to pokazuje, jak potężny będzie to obiekt.
1: Wrócę do tematu osobłogi i drogi krajowej 45, bo kierowcy się zastanawiają. W Głuchołazach spłynęła kolumbryna i udało się odbudować most zupełnie na nowym projekcie, a tutaj nad rzeką grubości mojej łydki dalej ta droga jest zamknięta. Dlaczego tak długo to musi trwać? Dlaczego to musi być połączone z innymi inwestycjami? Nie dało się tego zrobić jakby osobno?
0: To znaczy tak, na pewno w Głuchołazach byliśmy w trakcie rozbudowy i w trakcie budowy mostu. I tutaj też w grę wchodziło zapewnienie przyjezdności, w zasadzie połączenie dwóch części miasta. Czyli pracowaliśmy już na żywym organizmie. Była to jedna z nielicznych inwestycji, o ile nie jedyna w Polsce, którą w trakcie realizacji dotknęła powódź. Więc tu musieliśmy działać natychmiast, przy okazji korzystając z tego, że wykonawca jest cały czas na budowie, czyli inwestycja jest w trakcie i wykonawca czeka na dalsze decyzje, jeżeli chodzi o kolejne etapy prac. Więc tu musieliśmy bardzo szybko wypracować te działania. Natomiast wiadomo, przejezdność na drodze krajowej numer 45 też jest dla nas priorytetem. Ale tutaj mówimy o inwestycji, która realizowana jest od nowa. Chodziło o zabezpieczenie środków. Po przyznaniu tych środków wyłonienie wykonawcy, bo tutaj mówimy o formule projektuj i buduj. Wcześniej ogłoszeniu przetargu. Tutaj też wielu chętnych było do tego, żeby realizować to zadanie. Także musieliśmy tutaj wyłonić wykonawcę. To też trwa. No to wszystko trwa. No i w tej chwili mamy etap prac przygotowawczych, które także trwają. Ale tak jak mówię, jest decyzja, jest już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. No zakładamy, że te tematy powodziowe w trybie takim przyspieszonym będą też tutaj procedowane, jeżeli chodzi o te instytucje, które wydają te decyzje już poza generalną, no bo wszystkim nam zależy, żeby kierowcy mieli przyjezdny ten odcinek, no i żebyśmy docelowo wszyscy, bo my także jesteśmy kierowcami, żebyśmy mogli już z tych odcinków korzystać.
1: Pamiętam, że też był problem z drogą krajową 46, jak się jedzie chociażby w stronę Skorogoszczy i tam ruch był dopuszczony warunkowo. Jak ta sytuacja tam została rozwiązana?
0: Ale mówi pan o odcinku na wysokości Malerzowic-Siedzina, tak? To znaczy tam działając doraźnie przywróciliśmy przejezdność i w zasadzie te warunki przejezdności są tam w tej chwili już dobre, na tyle dobre, że sam ten odcinek nie wymaga przebudowy, natomiast nie zapomnijmy, że przed nami budowa obwodnicy Siedziny i Malerzowic właśnie z potężnym obiektem na rzece Nysa-Kłodzka, więc tutaj też, gdyby w przyszłości wody, które wystąpiły w 2024 roku, faktycznie wystąpiły na tym obszarze, no to budowa tego potężnego obiektu mostowego nie zakłóci przejezdności na tym odcinku. Stąd tutaj to kolejne zadanie, ale to już duża inwestycja związana z budową obwodnicy o długości 8,5 km, czyli to zadanie, które, no można powiedzieć, z jednej strony zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom Siedziny, Malerzowic, wyprowadzając ten ciężki ruch tranzytowy poza te miejscowości, ale także inwestycja bardzo istotna, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię powodziową.
1: Na ile te wszystkie naprawy popowodziowe na krajówkach w naszym regionie wydrenowały kieszeń podatnika?
0: No, tak jak mówiłam, te roboty utrzymaniowe 15,5 miliona złotych, sam obiekt w Głuchołazach około 20 milionów złotych. Kolejne zadania, znaczy jeżeli chodzi o Krapkowice, to tutaj projekt i budowa, to jest koszt rzędu około 45 milionów złotych, natomiast te kolejne zadania, jak na przykład Kamienica czy Skorogosz, bo nie zapomnijmy, że te dwa odcinki również zostały dotknięte powodzią, to póki co są na etapie prac przygotowawczych, czyli tutaj projektanci, biura projektowe przygotowują dokumentację i tak jak dla drogi krajowej nr 94 w Skorogoszczy, tutaj dokumentacja projektowa jest przygotowywana pod to, żeby uzyskać jeszcze decyzję środowiskową i złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Natomiast z kolei w Kamienicy, tam gdzie zostały uszkodzone dwa odcinki drogi, poza odbudową konstrukcji tej drogi będziemy także budować mury oporowe na rzece Biała Woda, które także uległy zniszczeniu. No więc na to wszystko przygotowywany jest na razie projekt. Więc jeszcze przed nami kolejne środki związane z realizacją tych zadań, co jest jakby docelowym działaniem. No więc tu do końca jeszcze uściślić tych kwot nie możemy, bo to wszystko jeszcze jest przed nami, jeżeli chodzi na przykład o te dwa zadania w kontekście już ich realizacji.
1: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie remonty dróg wymuszone przez powódź zakończą się dopiero za 4 lata. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Są wyniki ekspertyzy przedmiotów należących do zatrzymanego 19-latka podejrzanego o zabicie mieszkanki Kędzierzyna Koźla, pisze Gazeta Wyborcza. Na młotku znalezionym w jego plecaku potwierdzono ślady DNA kobiety. Zatrzymany nastolatek przyznał się do morderstwa w Kędzierzynie Koźlu, ale też do ataku na przypadkowo spotkanego w Opolu mężczyznę. Ranny od lipca nie odzyskał przytomności. 10. Opolska Brygada Logistyczna rozpoczęła ćwiczenia pod kryptonimem Mocne Przemieszczenie. Na terenie miasta mogą wystąpić czasowe utrudnienia w przemieszczaniu się i zwiększony ruch pojazdów wojskowych i służbowych, przekazuje jednostka i apeluje, by nie zbliżać się i nie fotografować sprzętu. Będzie w Opolu alternatywa dla elektrycznych hulajnóg. Za 2 tygodnie zostanie uruchomiona sieć miejskich rowerów. Pojawią się również elektryki, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
4: Pierwsze 20 minut będzie darmowe. Jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł.
3: Miejskich rowerów będzie 200. Będzie można je wypożyczać w 12 różnych punktach stacjonarnych i zostawiać w kilkudziesięciu wygodnych miejscach. Blisko 300 gramów gotowego suszu marihuany i 4 sadzonki konopi zabezpieczyli kryminalni z Ozimka w szklarni 45-letniego mieszkańca gminy. Nielegalną uprawę ukrył pomiędzy pomidorami. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, grozi mu 10 lat więzienia. Flesze błyskały na Habrach, gdzie Maryla Rodowicz odsłoniła mural ze swoim wizerunkiem.
5: Wsiąść do pociągu, byle jakiego.
6: Maryla jest w kwiatach, a kwiaty były zawsze takim motywem przewodnim moich kostiumów, mojego życia, także to jestem ja. I jeszcze ten czerwony kapelusz, taki zawadiacki, gitara, to Maryla.
3: Mural znajduje się na jednej ze ścian bloku przy ulicy Habrów. Opolskie przychodnie lekarskie czeka rewolucja. Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont 3 placówek Centrum Zdrowia w Opolu, mówi jego prezes Tomasz Halski.
7: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej.
3: Wyremontowane mają zostać przychodnie przy ulicy Kościuszki Waryńskiego i Licealnej. Przetarg trwa. Modernizuje się również policyjna flota. Do naszego regionu trafiło 18 nowych radiowozów. To pierwsza partia z zaplanowanej 30. Radiowozy trafią do Komendy Miejskiej Policji w Opolu i kilku komend powiatowych. Kosztowały prawie 3,5 miliona złotych. Zapłaciła Komenda Główna. Na koniec sukces edukacyjny projektu Politechniki Opolskiej i Samorządu Rzemieślników. O szczegółach Małgorzata Mura.
8: Utworzona dzięki współpracy naukowców z członkami Izby Rzemieślniczej w Opolu Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaczynała działalność 6 lat temu od 26 uczniów. Dzisiaj kształci 800 nastolatków w 36 zawodach. Ponad 70% absolwentów po otrzymaniu dyplomu od razu pracuje.
3: Pozostali idą do szkół średnich.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o zdrowiu psychicznym młodzieży.
2: Temat specjalny, tylko u nas.
1: Opolski ratusz ugościł uczniów, pedagogów i psychologów. To podczas konferencji Słowa mają moc, której przewodnim tematem była walka z hejtem. Opolska młodzież najczęściej pada ofiarą hejtu w internecie. Niestety nastolatkowie rzadko sięgają w takich sytuacjach po pomoc dorosłych.
10: Tomasz Gawlik, psycholog, bardzo mi miło.
1: Tutaj debata na temat hejtu. Jakie hejt przynosi konsekwencje dla młodzieży? No, mówi się wieloma zgłoskami, ale takie najbardziej podstawowe?
10: No na pewno konsekwencje długotrwałego hejtu, no to może być u młodego człowieka gorsze samopoczucie, może to być poczucie samotności, jakiegoś wyalienowania, jeżeli ten hejt jest ze strony rówieśników czy jakichś osób mu znanych, na przykład z klasy, no to powoduje potem takie odrzucenie od grupy, tak, co też ma swoje konsekwencje w postaci potem właśnie obniżonego nastroju, gorszego samopoczucia, jakiegoś wycofania z innych aktywności.
1: Pan jako psycholog, jak często spotyka się z takimi przypadkami?
10: No myślę, że kilka razy w tygodniu w pracy gabinetowej słyszę od młodych ludzi, że takiego problemu doświadczyli. Myślę, że też często jakby problemem jest przemoc rówieśnicza taka na żywo, nie tylko w internecie, i ta na żywo też niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Natomiast no jednym z problemów, jednych z trudności, o których młodzi ludzie też opowiadają, no to jest właśnie ten hejt w przestrzeni internetowej. Czasami nie jest to główny problem, ale jest to jakaś składowa pojawiających się trudności u młodego człowieka.
1: Jak te formy hejtu się zmieniają?
10: No na pewno więcej jest tego życia teraz w przestrzeni internetowej, więcej tych relacji jest w przestrzeni internetowej. Młodzi ludzie komunikują się za pomocą komunikatorów ze sobą, trochę mniej czasu może spędzają ze sobą na żywo, no i to tamten hejt się odbywa. Czasami to są jakieś grupy na Messengerze czy WhatsAppie, czasami to są jakieś komentarze pod zdjęciami czy pod relacjami na mediach społecznościowych. No i myślę, że to są takie główne, o których młodzi ludzie mówią, że jakieś obrażanie na tych grupach, czy jakieś komentarze pod relacjami.
1: Są też formy nieoczywiste. W serialu Dojrzewanie na przykład mocno to ukazało, że formą hejtu może być na przykład seria emotikonek, gdzie tekst de facto nie jest jednoznaczny.
10: No tak, jak wiemy, język też ewoluuje i przekaz też ewoluuje w przestrzeni internetowej. Często jest to przekaz niewerbalny, tylko wizualny. Jeżeli też mamy do czynienia na przykład ze sztuczną inteligencją, w której można przerobić czyjeś zdjęcie na obraźliwe, no to też będzie forma przemocy, tak? I bardzo dotkliwa dla niektórych osób.
1: Jakie sygnały powinny zwrócić uwagę rodziców, że coś jest na rzecz, że coś jest nie tak?
10: No jakaś zmiana funkcjonowania młodego człowieka. Jeżeli zaczyna funkcjonować on gorzej albo ma jakieś problemy z nastrojem, ze snem, mniej chętnie bierze udział w aktywnościach, które dotychczas lubił, no to by były takie sygnały, które powinny rodzica zaalarmować, że coś się dzieje i zachęcić do rozmowy z dzieckiem.
1: A czy dzieci mają jakieś narzędzia, żeby przed tym hejtem się bronić?
10: Mają. Myślę, że jak każdy człowiek mają, to znaczy mogą no, w pierwszej kolejności porozmawiać z kimś o tym, tak? Czy ze sobą nawzajem w grupie rówieśniczej, czy z osobą dorosłą. No a później są takie metody, no, o których my też podpowiadamy, żeby po prostu na to reagować, żeby o tym powiedzieć, żeby to zgłosić na komunikatorach czy na stronach internetowych. Są możliwości do tego, żeby jakiś komentarz zgłosić jako mowa nienawiści, czy jako hejt, jako treści obraźliwe, i z tego też trzeba po prostu korzystać, tak? Blokować osoby hejtujące albo wychodzić z grup, w których ten hejt po prostu jest.
1: Czy on jest coraz bardziej powszechny, czy to jest zjawisko stałe?
10: Myślę, że im więcej czasu spędzanego w przestrzeni internetowej, tym jakby jest tego więcej, tak? Bo jeżeli ktoś głównie relacje swoje opiera w formie takiego kontaktu rzeczywistego, no to też rzadziej będzie spotykał się z hejtem w przestrzeni internetowej, więc wszystko też zależy od tego, ile kto czasu spędza w przestrzeni internetowej.
11: Nazywam się Grzegorz Pawlak, mam 19 lat, jestem przewodniczącym zespołu szkół elektrycznych w Opolu, prywatnie sędzią piłkarskim.
1: No i z punktu widzenia młodzieży, jak ten hejt się objawia?
11: Czy przede wszystkim są to słowa, często za mocne, często wulgarne, często powodujące skrajne emocje, przede wszystkim negatywne emocje. Dzisiejszym hejtem, który najczęściej się pojawia, z którym mamy styczność, jest hejt w internecie. Ludzie są anonimowi, myślą, że są anonimowi, bo oczywiście anonimowi nie są i pozwalają sobie na rzeczy, na które w świecie realnym nie pozwoliliby sobie ze względu na tą wizję tej drugiej osoby, też zobaczenie jej emocji. Natomiast w internecie tego nie widać, tak?
1: Czy to zawsze są ludzie, czy to mogą być na przykład internetowe boty? Ofiara hejtu nie wie, że tak naprawdę po drugiej stronie nie ma nikogo, tylko to się dzieje jakby z automatu.
11: Jasne, to się dzieje z automatu. Mogą to być internetowe boty, natomiast te internetowe boty muszą być przez kogoś zaprogramowane, tak? One dostały jakieś zadanie, jakiegoś taska do spełnienia, między innymi na przykład hejt, tak? Powodujący bardzo często wyższe wyświetlenia, jakieś odwiedziny strony i tak dalej. Dzisiaj marketingowcy bardzo często stosują bardzo agresywne sztuczki marketingu, aby przyciągnąć do siebie uwagę. No jest to oczywiście bardzo, bardzo niszczące.
1: Wspomniałeś o tym, że jesteś sędzią piłkarskim. Obrywa ci się?
11: Jak najbardziej. Na pewno jest to takie środowisko, gdzie spotyka się bardzo duża, bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Mówię tutaj o kibicach. Zarówno również piłkarzach. O ile nad piłkarzami, czy nad strefami technicznymi w postaci kierowników drużyn, czy trenerów jesteśmy w stanie zapanować, natomiast nad kibicami nie zapanujemy. Panujemy, tak? Nie pokażemy jednemu drugiemu kartki i nie odeślemy, że tak powiem, do domu, bo nie mamy do tego prawa. Właśnie to z tamtej strony bardzo często pojawia się największy hejt. O ile na murawach jest tego coraz mniej, też ze względu na wprowadzone przepisy, które chronią teraz sędziów piłkarskich i jest to przestępstwo, będzie ścigane z urzędu, takowe. Natomiast w internecie nadal pojawia się wiele takich rzeczy od tych sędziów najbardziej pro, czyli Liga Mistrzów, tacy jak między innymi nasz polski Szymon Marciniak, po sędziów B-klasy, gdzie jeżeli wypłynie jakieś wideo, które jest kontrowersyjne, nie zawsze widzimy na nim wszystko, cały proces decyzyjny, który w naszej głowie powstał, pojawia się fala komentarzy o sprzedawaniu meczy, o popełnionych błędach, często wulgarnych oczywiście.
1: Takie osoby właśnie, jak na przykład sędziowie piłkarscy, jest taki stereotyp, że tak często padają ofiarami hejtu, że się na to uodparniają, że spływa po nich jak po kaczce. Czy jest to prawda?
11: Jak najbardziej. Ja bardzo często słyszę, już potrafię się wyłączyć, że tak powiem, skupić się tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na boisku. Nie biorę tego do siebie, bo pojawia się to na tyle często, że po prostu wziąłbym to za bardzo do siebie, zaczął o tym myśleć, po prostu pewne rzeczy oczywiście analizuję, przyjmuję konstruktywną krytykę, jeżeli się z czymś zgadzam, próbuję tych błędów później nie popełniać, bo błędy oczywiście się zdarzają, jak każdemu. Natomiast powinniśmy to bardziej okazywać w takich normalnych słowach, niewulgarnych, nieobrażających, wtedy może sędziowie bardziej by patrzyli na to pod kątem swojej samooceny, samokrytyki, a nie pomyślenia, on mnie obraża, więc w sumie ja wszystko zrobię dobrze, bo on nie ma prawa mnie obrażać.
1: Jako przewodniczący zespołu szkół elektrycznych spotkałeś się z tym, że ktoś z twoich kolegów, koleżanek stał się ofiarą internetowego hejtu?
11: Jak najbardziej. Kilku w szkołach. Szkoła to jest takie środowisko, które generuje bardzo dużo rozmaitych ludzi. Z jednej, z drugiej strony strefy społecznej. Każdy ma jakieś inne zainteresowania, każdy ma jakieś inne wartości i jeżeli następuje zderzenie, ten konflikt, pojawia się często hejt. Natomiast zarówno szkoła, zespół pedagogów od razu takie rzeczy stumia w zarodku, jak i również my jako samorząd staramy się zawsze tym ludziom pomóc, być może rozwiązać ten konflikt wewnętrznie, tylko jako uczniowie, żeby nie powodowało to jakichś konsekwencji, bo tak jak mówię, zawsze każdy może popełnić błąd, jeżeli to nie jest przesada, to też możemy jako samorząd, jako uczniowie pomóc takiej osobie.
1: A czy ofiara takiej nagonki zawsze ma odwagę, żeby to zgłosić?
11: Oczywiście, że nie ma i właśnie kwestia jest tego typu, że uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką, niejako wyżalając się. I teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, aby, że tak powiem, troszeczkę bardziej ją pocieszyć, podnieść na duchu. Niekoniecznie zawsze musi to być pomoc psychologiczna. Jeżeli to jest na niskim poziomie hejtu, ta osoba też jest uodporniona, to zwykłe dobre słowo, wsparcie w tej sytuacji bardzo często pomaga.
1: Czy jest coś takiego jak niski poziom hejtu?
11: Nie ma czegoś takiego jak niski poziom hejtu, bardziej jego niski poziom częstotliwości tego hejtu, tak? Jeżeli tam raz ktoś powie, tak jak mówię, każdy może popełnić błąd moim zdaniem, każdemu może się wymsknąć w nerwach i tak dalej. Jeżeli potem ta osoba przeprosi, widać tą skruchę, no to, że tak powiem, widać, że nie popełni tego błędu w przyszłości.
12: Joanna Rożniewska, Opolska, kurator oświaty.
1: Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, zarówno jako dyrektorka szkoły, jak i w tym momencie kurator oświaty. No i jakie działania podejmują szkoły z punktu widzenia dyrektora, no i z punktu widzenia kuratora? Jaka jest skala problemu hejtu w województwie opolskim?
12: Ja na pewno mogę powiedzieć o tym, jak to wygląda w placówkach i jak to wygląda wśród młodzieży, ale dodałabym, że to jest jedno z miejsc, w którym żyje młody człowiek, to jest właśnie środowisko szkolne, ale jeszcze jest dom, jeszcze są grupy rówieśnicze i jeśli ktokolwiek oczekuje, że szkoła ten problem rozwiąże jako instytucja, no to się tak nie da. To, co dzisiaj jest najważniejsze w tym spotkaniu, to, że młodzi ludzie sami ten temat podejmują i to jest dla mnie najbardziej istotne, że wspólnie, również w ich zaangażowaniu, czyli jakby ich potrzebami, możliwościami i pomysłami na to, jak można pracować z młodymi ludźmi, mówiąc o tym języku, żeby nie był przemocowy, o tym, jak mogą funkcjonować w sieci, żeby się nie tylko od hejtu uchronić, ale samemu też nie dać się w niego, krótko mówiąc, wkręcić, czy nie być jego autorem, to jest chyba ta największa wartość dzisiejszego spotkania. Dawniej się mówiło nic o nas bez nas i cieszyć się możemy, że to właśnie to zaangażowanie młodych ludzi dzisiaj się pokazuje. To również mierzenie się z takimi zjawiskami jak sztuczna inteligencja, języki modelowania, życie we wszystkich portalach, które powinny być moim zdaniem odpowiedzialne za to, co się w ich sieciach dzieje, a nie zrzucać tego tylko i wyłącznie na użytkowników. To na pewno są takie wyzwania, co do których no jeszcze nawet chyba nie mamy wyobrażenia, jak można je rozwiązać.
1: A w skali województwa jaka może być skala tych zjawisk?
12: Tego się nie da określić. Znaczy, nie da się zbadać, nawet gdybyśmy przeankietowali wszystkich nastolatków, który z nich na przykład poczuł się ofiarą hejtu. To są szkolne, bardzo często ankiety, które pomagają budować program profilaktyczny. To są informacje zwrotne od młodych ludzi, czy prośba o pomoc, kiedy sami już sobie z tym problemem nie potrafią poradzić. Szkolny psycholog, pedagog, wychowawca. To nie jest mierzalne. To nie jest mierzalne, natomiast to, jak używamy języka, to nie tylko szkoła, to również ta świadomość młodych ludzi, którą należy budować, że to, jak rozmawiają między sobą w codzienności, przenosi się również na ich zachowania wobec innych ludzi w tym właśnie języku, który może być zwulgaryzowany, może być przemocowy, może nie być empatyczny.
1: A czy spotkała się pani z efektem domina, że osoba, która gdzieś tam była spokojna i stała się ofiarą hejtu, po czasie sama stała się oprawcą?
12: Jest to prawdopodobne, tak jak w każdych sytuacjach doświadczeń życiowych, jakiejś traumy, ale też powiedziałabym tak, na pewno naszą rolą, rolą dorosłych jest zarówno w rodzinie, jak i w szkole, jak i w różnego rodzaju środowiskach, w których młodzi ludzie żyją również. Zwracanie uwagi na to, że od nich ten język zależy, tak? Że to są te emocje, które sami dostają, to nie są te emocje, które powinni oddawać. Bardzo banalne pewnie stwierdzenie. Natomiast jeszcze raz mówię, proszę pamiętać, że dzisiaj, zwłaszcza w tym świecie portali społecznościowych, social mediów, to jednak są już boty często, to już są zaczepki, które z komentarzy złapie więcej poplecznictwa. Często wydaje się, że to jest ktoś, a tak naprawdę no to właśnie jest ten sztuczny świat, który stworzyliśmy i on też powtarza nasze mechanizmy językowe.
1: Dzięki takim konferencjom, jaka odbyła się w opolskim ratuszu, osoby zaangażowane w pomoc mogą poznawać coraz nowsze odmiany przemocy werbalnej, dzięki czemu lepiej przygotują się do ich zwalczania.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o trwającym właśnie naborze kandydatów do Pegazów, czyli opolskich nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Będzie też o postępie prac na drodze krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem.
2: Mieszkańcy Opola mają głos.
1: Na początek informacja z opolskiego ratusza. Urząd miasta rozpoczął nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów. To nagrody przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tym roku zostaną one rozdane po raz 30.
13: Joanna Bruszkiewicz-Brylak, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.
1: Mieszkańcy Opola, bo to nie tylko osoby związane gdzieś tam z mediami, z kulturą, ale akurat w przypadku tej nagrody również mieszkańcy mają prawo zgłosić kandydaturę osoby, która mogłaby dostać nagrodę, czyli Pegaza, nagrodę w dziedzinie, za osiągnięcia w dziedzinie kultury, tak?
13: Tak, tak naprawdę w tamtym roku to już odbyła się ta pierwsza edycja, gdzie nasi mieszkańcy Opola mają taką możliwość. Tak naprawdę muszą zebrać tylko podpisy. No, tych osób, które również chciałyby, żeby dana osoba dostała taką nagrodę. Jest formularz na naszej stronie internetowej, bo oczywiście muszą, z tym są związane różnego rodzaju przepisy, które nas obowiązują. Jest taki formularz, to tak naprawdę jest jedna kartka i zebranie tych podpisów i wtedy każdy mieszkaniec naszego miasta może przyjść, złożyć. No i tylko musi czekać, czy ta osoba zostanie wybrana i w jakiej kategorii oczywiście musi określić. Ponieważ mamy 6 kategorii, więc musi być również określenie, w jakiej kategorii będzie dana osoba nominowana.
1: No i jakie to są kategorie?
13: Kategorii mamy 6. To też troszeczkę nam ewoluowało przez wiele lat, ale ostatnimi latami jest tak. Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
1: Ale tą nagrodę może otrzymać tylko artysta pochodzący z Opola. Czy mogę sobie na przykład Piotra Roguckiego wyznaczyć, zbiorę 20 podpisów i się okaże, że...
13: No, najlepiej by było oczywiście, gdyby to była osoba związana z Opolem, bo mieliśmy już takie osoby, które na dzień dzisiejszy nie mieszkają w Opolu, ale jakby tworzyły tutaj, były tutaj znane, no dzisiaj powiedzmy zatoczyły koło, wyjechały czy to za granicę, czy gdzieś do miasta w kraju i takie osoby też można zgłaszać, no ale jednak dobrze by było, gdyby to była osoba, która pracowała na rzecz miasta, w jakikolwiek tych kategoriach, które przed chwilą wymieniłam.
1: Pracowała lub pracuje dalej, tak?
13: Tak, tak, pracowała lub pracuje dalej, bo oczywiście no tutaj mamy kategorię za działalność kulturalną, czyli jakby nawet jeśli ona tej działalności kulturalnej nie prowadzi w samym mieście Opolu, mówmy na przykład tu o pisarzu czy o jakimś malarzu bardzo znanym, a gdzieś robi to w Polsce lub za granicą, to oczywiście jest taka możliwość również, bo jednak jest to człowiek od nas, urodzony w tym mieście, zaczynający karierę, w związku z tym ma również szansę.
1: W zeszłym roku po raz pierwszy państwo dali taką możliwość mieszkańcom, tak? Żeby też mieli tutaj w tej sprawie decydujący głos. Jak to rok temu wyszło? Ilu takich artystów sami mieszkańcy zaproponowali?
13: To znaczy tak, były takie głosy, były mieszkańcy składali. No w tej chwili jest mi trudno powiedzieć, musiałabym sięgnąć do archiwów, ale tak, były i były takie nagrody przyznawane.
1: A przypomnijmy, co to jest za nagroda?
13: Nagroda, to jest nagroda, która tak jak wstępie powiedziałam, tak naprawdę przyznawana jest od 30 lat, bo w tym roku mamy mega dużą, że tak powiem, rocznicę. Nagroda za działalność kulturalną w mieście Opolu. Tak to się nazywa i tak naprawdę to się nazywa od 30 lat. No tą nagrodą tak, to też jest jakby nowość, bo będzie to jak gdyby druga edycja, jest Pegaz. To też w różny sposób działo się w różnych latach, albo był to dyplom, było to też również wynagrodzenie finansowe. Natomiast w tej chwili mamy nową statuetkę Pegaza, która nierozłącznie jest związana z naszym miastem.
1: Czyżby statuetka była inspirowana Pegasem z placu Jana Pawła II?
13: Tak, na pewno jest inspirowana, bo Pegas jest znany w naszym mieście. Co prawda zmieniał przez wiele lat swoje miejsce, jednak jest rozpoznawalny przez wielu mieszkańców, i to tych starszych, i tych młodszych. Natomiast no, może nie jest to odzwierciedlenie jeden do jednego, ale sama idea Pegaza jest jak gdyby tą ideą właśnie, że jest znany w tym mieście, jest związany z kulturą, w związku z tym należy się ludziom kultury.
1: Czy można zgłosić taką osobę, która w poprzednich latach już była laureatem?
13: Można, ale jest też również na stronach internetowych www.opole.pl jest regulamin oczywiście przyznawania tych nagród i zgłaszania, i tam musi być zachowane co najmniej chyba 2 albo 4 lata ewentualnie od tej nagrody. No, ale może być również osoba, która już dostała daną nagrodę, może być nominowana do innej nagrody, jeśli taką działalność prowadzi. Bo wiemy, że działalność kulturalna to jest szeroka gama różnego rodzaju przedsięwzięć, także jest taka możliwość.
1: I tak, składamy wniosek, proponujemy osobę, tłumaczymy dlaczego, za jakie osiągnięcia.
13: Wiedzieć. Na razie mamy taką propozycję w listopadzie.
1: No to ewentualni artyści, którzy będą mogli tutaj tą nagrodę odebrać, już mogą sobie jakiś termin tutaj mniej więcej szykować. A czy jest możliwość, żeby jakaś osoba dostała nagrodę w więcej niż jednej kategorii?
13: Może być taka możliwość również. To w zależności od tego, jakie będą zgłoszenia, bo tutaj jakby no, przyjmujemy wszystkie zgłoszenia. Jeśli jest to zgodnie z regulaminem, tak jak powiedziałam, przyznawania nagród, no to może tak wystąpić. Czasami, no bardzo często tak mamy, że mamy też tak, że wiele instytucji zgłasza tą samą osobę do różnych nagród. Także tak to się zdarza od wielu, wielu lat.
1: A kto w poprzednich latach tą nagrodę otrzymał?
13: Oj, to mamy bardzo długą listę, jeśli chodzi o, tak jak mówię, to jest 30 lat, także no, w tamtym roku Jacek Podsiadło, Hamada, no było wiele, Agnieszka Włoch ze swoim teatrem Zapadnia, no naprawdę, ile mamy czasu? W związku z tym wiele osób naprawdę znanych w mieście Opolu z działalności swojej kulturalnej. To są też osoby, które gdzieś tam na zewnątrz też nas promują ze swojej działalności kulturalnej, biorąc udziały w różnego rodzaju festiwalach, koncertach. Także no, jest bardzo długa lista.
1: Mówiła Joanna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta. Nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów potrwa do końca września.
2: Nasi reporterzy informują.
1: Teraz zajrzyjmy na drogę krajową 46. Między Ozimkiem a Grodźcem w ostatnim czasie trwała przebudowa, przez którą ruch odbywał się wahadłowo. Te prace już się zakończyły.
14: Prace związane z budową drogi pieszo-rowerowej na trasie Ozimiak-Grodziec wchodzą powoli w ostatni etap. Na całej długości trasy dla rowerzystów ułożono już warstwę wiążącą, a kolejną układana będzie warstwa ścieralna oraz oznakowanie poziome i kolejno pionowe. Wykonawca finalizuje także pracę przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, gdzie widoczna jest już warstwa ścieralna, a kolejno zostanie wykonane oznakowanie poziome wraz z oznakowaniem pionowym. I tutaj gorący apel do rowerzystów. Miejsce budowy ścieżki pieszo-rowerowej to ciągle plac budowy, gdzie prowadzimy pracę m.in. z użyciem ciężkiego sprzętu, więc wjazd na teren budowy jest stanowczo zabroniony, ponieważ stanowi zagrożenie zarówno dla użytkowników, jak i dla osób wykonujących pracę. Apelujemy także o stosowanie się do znakowania wynikającego z tymczasowej organizacji ruchu, a także poleceń osób kierujących ruchem. Przypomnijmy, ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodźcem ma długość około 3 km i jest zlokalizowana po prawej stronie drogi krajowej nr 46, jadąc w kierunku Grodźca. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską wybudowaliśmy przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z dodatkowym oświetleniem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z kolei w Grodźcu na końcowym odcinku tej inwestycji wykonaliśmy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów w ciągu drogi krajowej nr 46. Zadanie realizuje firma Larix z Lublińca za nieco ponad 9 milionów złotych.
1: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy wciąż prowadzą liczne inwestycje na krajówkach w okolicach Opola, na przykład na drodze krajowej 45 z Opola do Kluczborka. O postępie tych prac usłyszycie w tym programie już za kilka dni.
2: Zdrowe Opole!
1: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego będzie mieć nową siedzibę. O tym informowałem już przed wakacjami, ale na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa radni to przyklepali. Przekazali pod budowę OCRM działkę budowlaną przy ulicy Pileckiego w Opolu.
15: Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego. Tak, dzisiaj przekazujemy własność na rzecz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę siedziby. To nie tylko siedziba, to również ma tam znaleźć się centrum szkoleniowe. Żyjemy w tak dynamicznych czasach, w których wiemy, że ratownicy, ratowniczki medyczne pomagają nam nie tylko w czasie, gdy trwa pokój, ale również w sytuacjach kryzysowych. Bardzo dobry przykład.

0: Mieliśmy tego w czasie powodzi, ale również w czasie innych zagrożeń, a teraz biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, czyli stan wojny oraz to, że uświadamiamy sobie, że musimy być gotowi, musimy zwiększać świadomość ludności cywilnej, a ratownictwo medyczne ma w tym obszarze bardzo dużą rolę. W związku z tym pojawiła się możliwość pozyskania środków europejskich na budowę takiego centrum. W związku z tym przekazujemy działkę po to, aby nie tylko wypełnić warunki, które postawiło miasto Opole, dlatego że oni mówili o 5 latach. Ja mam nadzieję, że w ciągu 3 lat uda nam się taką siedzibę wybudować. Schron, centrum szkoleniowe i oczywiście siedziba, także wszystkie możliwe działania będą tam realizowane. Ja myślę, że dyrektor Jarosław Kostyła przedstawi Państwu całą wizję, plan i wizualizację. Mieliśmy już możliwość zobaczyć w czasie, gdy miasto wyrażało zgodę na zmianę przeznaczenia tej działki. Ja jestem pewna, że będzie to najlepsza siedziba w Polsce.
1: Mówiła wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego zostanie wybudowana za kilka lat.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnym nowym spektaklu, który pojawi się w Teatrze Kochanowskiego. Pomówię też o obiektach sportowych w naszym województwie, które dostaną szansę na rozwój dzięki dofinansowaniu ze strony samorządu regionu. Zapraszam.
3: Na deskach teatrów.
1: Na początek zajrzyjmy do Teatru Kochanowskiego. Tam trwają przygotowania do kolejnej premiery. Będzie to spektakl taneczny pod tytułem Kids.
4: Nazywam się Janusz Orlik, jestem reżyserem, choreografem, autorem koncepcji scenograficznej i opracowania muzycznego do spektaklu Kids, którego premiera już 19 września w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu.
1: Dopiero co mieliśmy jedną premierę, teraz druga i no i teraz rozpoczyna się opolska scena tańca. Proponujecie właśnie nowy spektakl Kids. Co to za sztuka?
4: Jest to sztuka, powiem, wyjątkowa, ale wyjątkowy jest już sam proces. Sztuka, która, w której na scenie zobaczymy trójkę profesjonalnych aktorów i 6 dzieci.
1: Te dzieci łatwo było nauczyć choreografii?
4: Te dzieci przede wszystkim niełatwo było nauczyć dyscypliny pracy, ale żeby ten projekt w ogóle zrealizować i realizować w taki sposób, w jaki chciałbym go zrealizować, no to jednak potrzebna jest dyscyplina pracy. I oczywiście tak jak profesjonalni aktorzy bardzo wiedzą i dobrze znają realia pracy w teatrze, to jednak dzieci trzeba było tego w jakiś sposób nauczyć. Nie chcieliśmy, oczywiście zależało nam przede wszystkim na tym, żeby dobrze się bawiły, żeby czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie, pomimo tematu, który spektakl podejmuje.
1: Przypomnijmy temat.
4: Temat straty. W jaki sposób radzimy sobie ze stratą, ale nie tylko stratą w takim sensie osobistym, ale też i materialnym. W kontekście pracy z dziećmi, rozmawiając o stracie, okazywało się, że no, stracić można tak naprawdę oczywiście bliską osobę, dziadka, tatę, może nerkę, a może chomika, a może jakąś ulubioną zabawkę. Oczywiście najczęściej jednak mówimy o stracie osobistej i zgłębialiśmy ten temat na różne sposoby. Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby podejmując ten temat i pracując nad spektaklem 6 tygodni, żeby te 6 tygodni, szczególnie pracując z dziećmi, polegały przede wszystkim na jak największej ilości zabawy i radości. Może za bardzo się obawiałem, że temat przytłoczy te dzieci, będą wracały do domu i mówią, nie poradzę sobie i w ogóle tam jest za ciężko i w ogóle będą wracały z depresją. Okazuje się, że nie chcą chodzić do szkoły, a chcą zostawać na próbie 2 godziny dłużej, więc to jest codziennie, codziennie był to dla nas dobry znak, że jednak chcą tu być, że jednak chcą pracować i naprawdę to, co robią na scenie i to, co robiły podczas prób, jest naprawdę wyjątkowe.
1: Te próby były w wakacje?
4: Te próby były niestety dla nich w wakacje. Rozpoczęliśmy próby 11 sierpnia. Już nawet nie pamiętam, co to są wakacje tak naprawdę, ale staraliśmy im stworzyć wakacje tutaj na miejscu w teatrze. Jakkolwiek pytaliśmy, czy nie żałują, że tracą tak naprawdę ostatnie 3 tygodnie wakacji. Po pierwszych paru dniach powiedziały nie, że to jest tak fajnie i w ogóle absolutnie nie, że już wakacje już były, już morze było, już góry były, wszędzie powyjeżdżały, wypoczęte.
1: Przecież było gorąco, upały, tutaj musiało być 50 stopni, jeszcze biegały te dzieciaki?
4: Na szczęście mamy klimę w modelatorni, w której spektakl się odbędzie. Dawaliśmy radę, pracowaliśmy w pocie czoła, wychodziliśmy oczywiście na zewnątrz, na świeże powietrze. No, było gorąco, ale tak jak mówię, klima się sprawdzała.
1: Z drugiej strony tak sobie myślę, że 6 tygodni na opracowanie spektaklu to nie jest dużo czasu.
4: 6 tygodni całego procesu. Tak naprawdę ja musiałem dobrze rozplanować ten czas prób, bo to nie jest 6 tygodni na stworzenie spektaklu, to jest 6 tygodni na całe jego zrealizowanie, czyli stworzenie materiału, ułożenie struktury, kolejności, potem praca na doszlifowywaniu i dopracowywaniu materiału. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście próby światła, zaprojektowanie tego światła, próby z akustykiem, który też musi wiedzieć, kiedy, w którym momencie muzykę włączyć, wyłączyć. Więc teraz jesteśmy na tym etapie już końcowym, ostatnich prób generalnych.
1: A czy tutaj na ten spektakl, czy w tworzenie tego spektaklu zaangażowała się młodzież, która gdzieś tam uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez nasze tutaj Centrum Edukacji Kulturalnej w teatrze?
4: Nie. Tą pracę robiliśmy od samego początku z aktorami Moniką Stanek i aktorką teatru Kochanowskiego i dwójką gościnnych aktorów Jędrzeja Mitwijów i Mirona Jagniewskiego oraz powiedziałem 6 dzieci, to jest tak naprawdę łącznie 11 dzieci, ale one są podzielone na 2 obsady, czyli będą 2 obsady spektaklowe i będą grały za każdym razem naprzemiennie. Tworzyliśmy ten spektakl wspólnie właśnie z całą 14 nas.
1: Mhm. No bo tak pamiętam, że na przykład w ramach tej inicjatywy tanecznej taki spektakl jak Kuliści został tutaj odegrany i został na dłużej w naszym repertuarze. Czy tak samo będzie ze spektaklem Kids?
4: Na to liczę i na to liczymy. Poza pokazami premierowymi 19 i 20 września są już zaplanowane kolejne spektakle w październiku i w listopadzie.
1: No i właśnie dlatego ta tutaj obsada musi być wymienna, prawda?
4: Takie było założenie, ze względu na naturę tego projektu, jednak pracujemy z dziećmi, dzieci też rosną, może na jakimś etapie, nie chciałbym, ale nie powiedzą nie i będą naprawdę chętnie wracać, ale bywa różnie, nie tylko z dziećmi, z dorosłymi też, na naszej drodze jakby artystycznej, ale też grania tego spektaklu i jego eksploatacji, musimy liczyć się z tym, że pewne rzeczy możemy nie przeskoczyć i stąd decyzja o 2 obsadach. Na jakimś etapie też tej decyzji wspólnie z dyrekcją, z pracownikami doszliśmy do wniosku, że głupio byłoby mieć tylko 1 obsadę, która będzie grała, a 2 obsada będzie jakby w pogotowiu i jakby będzie w procesie, ale co dalej? Więc naturalnym rozwiązaniem było jednak mieć 2 obsady, które będą grać spektakl naprzemiennie.
1: A spektakl Kids do jakiego widza jest skierowany?
4: W samym spektaklu grają, występują dzieci w wieku 7 do 11 lat, ale spektakl kierujemy raczej do widza dorosłego.
1: Dlaczego?
5: Czy jednak ten temat jest zbyt ciężki dla młodzieży szkolnej?
4: Może się wydawać ciężki. Mogę powiedzieć, wydaje mi się, że granicę wiekową, do jakiej będziemy kierować spektakl, określimy, myślę, krótko po premierze, bo to będzie też taki, bądź po próbach generalnych, które są też takim testem spektaklu, jak on się sprawdza na scenie itd. I tak dalej. Wydaje mi się, że temat może okazać się trudny. Nie wiemy, jak młodzież, młody widz, siedmiolatek, ośmiolatek może sobie poradzić ze spektaklem, który trwa ponad godzinę, który jest spektaklem nieśpiesznym, który jest takim spektaklem medytacyjnym. Może wpłynąć bardzo pozytywnie, może zostać bardzo dobrze zrozumiany, ale może też zadziałać w drugą stronę. Ze swojego doświadczenia mogę też powiedzieć, pracując w Wielkiej Brytanii z zespołem, robiliśmy spektakle, produkcje, które angażowały dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych. I testowaliśmy spektakl, który no nie był skierowany do widza młodego, ale zapraszaliśmy młodych widzów poniżej 10 roku życia. I bywało różnie. Reakcje były różne. Nie będę jakby zdradzać, bo nie mogę, ale wystarczy, że powiem, że były różne reakcje. Dlatego wydaje mi się, że bezpiecznym jest określić tą granicę i ten spektakl szczególnie będzie kierowany do widza dorosłego.
5: Pytam dlatego, że pewnie wielu młodych Opolan będzie chciało zobaczyć w akcji swoje koleżanki, swoich kolegów na scenie.
4: No dostajemy oczywiście takie pytania, czy moja kuzynka, która ma 10 lat, będzie mogła ten spektakl obejrzeć, czy mój brat będzie mógł ten spektakl obejrzeć. No jest to trudne, żeby powiedzieć, że no jednak nie. Ale jest to też sytuacja, jest to taka też sprawa, która będzie bardzo indywidualnie, moim zdaniem, że tak brzydko powiem, rozwiązywana między nami, teatrem jako instytucją, a rodzicami, których dzieci występują w spektaklu i potencjalnych gości, dzieci, czy członków rodzin, kuzynów, braci, sióstr, którzy może będą mieli okazję obejrzeć swoich kolegów, koleżanki na etapie prób generalnych.
5: Premiera spektaklu Kids będzie się odbywać w czasie opolskiej sceny tańca, no i zmierzy się chyba również ze spektaklami tanecznymi z innych teatrów. Będzie konkurencja?
4: Nie traktuję tego jako konkurencji, po prostu jako bardzo ważną, moim zdaniem, i odważną propozycję, jak wiele z spektakli, które zostaną zaprezentowane na opolskiej scenie tańca. Nie chciałbym traktować właśnie tej pracy, naszej pracy artystów, która i tak jest dość krótka i krucha, żeby właśnie pojawiał się wątek konkurencji. Nie tak traktuję i nie tak chcę traktować swoją pracę. Zapraszam serdecznie na premierę spektaklu Kids. Premiera odbędzie się 19 września o godzinie 19 w Teatrze Jana Kochaneckiego w Opolu. Drugi spektakl 20 września o godzinie 17. Zapraszam.
1: Mówił Janusz Orlik, autor spektaklu Kids. Na stronie internetowej Teatru Kochanowskiego możemy znaleźć pełną rozpiskę zaplanowanych na ten moment spektakli. Sztuka Kids pojawi się na scenie także na kilku pokazach październikowych i listopadowych.
3: Sportowe Opolskie.
1: Teraz pora na kilka słów o infrastrukturze sportowej w naszym województwie. Samorząd województwa przekazał 5 milionów złotych na remonty boisk m.in. w Brzegu, Kolonowskiem, Kędzierzynie Koźlu czy Tarnowie Opolskim. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
6: Wybór faktycznie był trudny, to decydował zarząd województwa, zgłosiło się 39 samorządów, wybraliśmy w tym roku łącznie 16. Staraliśmy się tak dobrać te inwestycje z jednej strony, żeby one były o jak największym znaczeniu sportowym dla całego regionu, stąd miasto Opole i jedyna szkoła mistrzostwa sportowego, liceum ogólnokształcące nr 9, ale z drugiej strony tak, żeby nie było białych plam i w porównaniu również z edycją z tamtego roku, aby wszystkie powiaty były w miarę reprezentowane, ale też, żeby te pieniądze trafiły do mniejszych gmin, bo te potrzeby, bez względu na to, czy to dotyczy miast dużych, takich Opole czy Kędzierzyn-Koźle, czy właśnie takich mniejszych, jak chociażby Tarnów Opolski, to również tamte samorządy borykają się z dużymi problemami, w szczególności jeżeli chodzi o boiska sportowe, jeżeli chodzi o boiska przyszkolne, więc no, staraliśmy się to zrównoważyć. Łączna kwota z naszej strony 5 milionów złotych, ale z drugiej strony ministerstwo dokłada swoje 5 milionów i co jest najistotniejsze, ministerstwo nie ingeruje w wybór samorządu województwa, czyli te samorządy, które myśmy wytypowali, z tymi samorządami ministerstwo podpisze umowę. Tak samo jak z naszymi pieniędzmi, myśmy w naszym regulaminie ustalili to na 2 lata, więc te dzisiejsze umowy będą realizowane w tym roku, natomiast część samorządów już dzisiaj wie, że nie wyrobi się ze swoimi inwestycjami, więc będzie mogła te umowy podpisać w styczniu i realizować je w 2027. Podobnie jak to było w poprzednim programie, dlatego że również w tym roku są jeszcze dokończane inwestycje, gdzie dofinansowanie było w 2025.
1: Mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. Dofinansowania remontów poszczególnych obiektów sportowych sięgnęły kwot od 210 do 760 tysięcy złotych.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bez gluten.

0: muralem oczekiwała na nią ogromna grupa fanów.
1: Widzę, największe fanki wyczekują.
2: Tak, wczoraj byłyśmy na koncercie w amfiteatrze, a dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jest najpiękniejszy mural w Opolu.
1: Maryla Rodowicz w formie?
2: Jak najbardziej. Wczoraj dała takiego czadu, że naprawdę mogło to trwać jeszcze dłużej, ale jednak kondycja chyba.
1: Jakby pani mogła opisać ten mural?
2: Jest bardzo wierny, to znaczy rozpoznawalność w 100%, nawet bez konieczności podpisu. Piękny, naprawdę ja tu mieszkam za ścianą. Jestem pod wrażeniem i zaszczycona, że mogę ją codziennie oglądać. W tym jest całe cudo.
3: Tutaj za małek.
1: Widzę, gorąco państwo wyczekują na przybycie gwiazdy?
4: Ach, pewno. No, ona jest z tego roku co ja, 45 rocznik.
1: Od samego początku kariery jest pani fanką?
4: Tak, to jest moja ulubiona Maryla.
1: Na ilu koncertach pani była?
4: Prawie na wszystkich, może nie na wszystkich, tak obecnie, trochę w telewizji. No, oglądałam, no i teraz chciałam ją jeszcze zobaczyć, może... Już ostatni raz, bo to już lata, nie? Nie wiadomo, czy ona też, ona tyle samo lat ma, co ja, ale fajna babka.
5: Kochamy panią Marylę, jest wielką gwiazdą, królową naszej sceny. Życzymy jej, żeby jeszcze długo z nami była i nas bawiła i dostarczała tylu wrażeń i przyjemności cały czas. Jeździmy za nią tutaj z rodziną na koncerty. Niedługo będziemy w Ostrowie Wielkopolskim. Dopiero co też byliśmy, gdzie my byliśmy, Klaudziu? W Sopocie byliśmy, tak. Także życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Rozumiem, Maryla cały czas w formie.
5: O, w doskonałej formie, w doskonałej. Głos naprawdę jej się nie zmienił. Także i nawet fizycznie świetnie wygląda. Jak na swój wiek, no jest w doskonałej formie i życzymy jej, żeby tak było dalej.
6: Bardzo mi się podoba ten projekt, jest świetnie zakomponowany, pięknie wygląda Maryla na tle tej dekoracji takiej plenerowej, kwiatowej, wśród maków, chabrów. Także w całości przepiękna sprawa. No, ja mogę jedynie podziękować autorowi projektu. Dostosował do Maryli, do jej charakteru i pięknie to wyeksponował na tej ścianie. Dziękuję. I oczywiście pięknie również dobrana do dzielnicy, która nosi nazwę Chabry.
7: Ja chciałam powiedzieć, że jest najpiękniejszy mural w Opolu. Najpiękniejszy, kolorowy. Kwiaty żyją. Żyjemy tą młodością Maryli z powrotem.
0: Na odsłonięcie muralu Marylę Rodowicz zaprosił prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
8: Wszyscy pobiegli do pani Maryli. Każdy stara się zrobić z nią zdjęcie, parę słów zamienić. Naprawdę wyjątkowe chwile. Legenda królowa, tak jak powiedziałem. Osoba, bez której nie byłoby stolicy polskiej piosenki, bez wątpienia, bo to, że jesteśmy stolicą, to też dzięki jej wyjątkowym występom. Jak pamiętam różne odsłonięcia, to nie przypominam sobie tak wielkiego zainteresowania, a więc to tylko dowodzi tego, że zasłużyła absolutnie na mural pani Maryla. Zaprosiłem ją jeszcze raz do Opola. Wspomniałem o tym, jak lubi się dzielić, jak lubi mieć bliski kontakt z słuchaczami, z fanami, więc mam nadzieję, że wspólnie z Muzeum Polskiej Piosenki taki wieczór, wspomnienie śpiewów wspólnych może uda nam się urządzić.
0: Mural Maryli Rodowicz namalowała grupa Murki, którą na odsłonięciu reprezentował Michał Szynderski.
9: Maryla otoczona kwiatami, w dużym czerwonym kapeluszu podkreślającym jej temperament. Na pewno to jest trafiony projekt. Nie dziwię się, że się pani Maryli spodobał sam projekt, jak i wykonanie. Projekt wykonała Olka Osadzińska, od pewnego czasu już współpracująca z Marylą. Przygotowuje jej plakaty i okładki. No, myśmy włożyli rzeczywiście 2 tygodnie ciężkiej pracy w bardzo dobre farby. No, cóż jeszcze więcej mogę powiedzieć? No, przyjemnie się pracowało, ale też wymagania dosyć duże, także wiedzieliśmy, że cały kraj za chwilę będzie na nas patrzył i na to, co zrobimy. To także mam nadzieję, że się udało. Maryla powiedziała na antenie, że się podobało, więc chyba się udało.
0: Wizyta w Opolu była dla Maryli Rodowicz okazją do wspominania wielu koncertów zagranych właśnie w stolicy polskiej piosenki.
10: Dzień dobry wszystkim.

0: przepraszam za zamieszanie, za to, że te samochody ledwo przejeżdżają, ale dziękuję wszystkim za przybycie tutaj, za to, że jesteście ze mną. Opole jest naprawdę, jest miejscem mojego debiutu i tutaj mam tyle wspomnień. Kto wie, ile razy byłam na festiwalu w Opolu? 42. To jest niesamowite, ale tak było rzeczywiście. I każde zaproszenie do Opola to było wielkie święto. I do tej pory każdy artysta czuje się wyróżniony wtedy, kiedy jest zaproszony na festiwal do Opola. Także Opole dalej jest najważniejszym miejscem na mapie piosenkarskim, artystycznym kraju. I tak już będzie chyba do końca. A tutaj pan prezydent, który powiedział, że zna mnie od dziecka, to chcę powiedzieć przez to, że on był dzieckiem, jak ja już śpiewałam. Wczoraj było bardzo, bardzo miło w amfiteatrze. Świetna publiczność, jednak publiczność opolska jest wyjątkowa. I to jest naprawdę publiczność chętna do śpiewania, do bycia z artystą. Także jesteście naprawdę niesamowici i wyjątkowi. Także brawo Opole i Opolanie. Brawo. Cieszę się, że tyle osób przyszło. Ja bym chętnie zaśpiewała, ale...
1: Chyba trzeba zachęcić.
0: Mogę z tego miejsca zaśpiewać.

0: to nie jest Giedur. Zostaje. No i wsiedliśmy razem do pociągu. 42 razy, wiecie ile piosenek tutaj zaśpiewałam, ile tutaj razy przeżywałam brak kostiumu, kombinacje jakieś. Pierwszy, słuchajcie, festiwal, na którym byłam, przyjechałam oczywiście bez kostiumu, no bo w ogóle nie było kiedyś takiego zawodu stylista czy projektant. I mieszkałam nie w hotelu, bo mi hotel nie przysługiwał, bo byłam debiutantką. Mieszkałam na tak zwanej kwaterze prywatnej. I ta pani, u której mieszkałam, spytała mnie, w czym dziecko wyjdziesz na scenę. Ja powiedziałam, że nie wiem, bo nie mam kostiumu. Ona otworzyła wielką skrzynię, a tam piękne bluzki haftowane śląskim haftem. Ja już złapałam tą pierwszą z brzegu bluzkę i jeszcze w dodatku w cepeli kupiłam sobie takie łańcuchy. I bluzka i te łańcuchy i to był super kostium, a spódnicę mi uszyła babcia miała maszynę Zingera i szyła mi pierwsze kostiumy. No i nie miałam butów, to wyszłam boso i takie były historie moich kostiumów. To były często jakieś kombinacje takie alpejskie. Pamiętam, że też przyjechałam raz do Opola, oczywiście bez kostiumu, i pierwsze kroki skierowałam do cepelii, a tam była ogromna chusta, ręcznie robiona na drutach z frędzlami. No to ja cap za tą piękną chustę, owinęłam się i to był kostium. No i tak było.
1: Skoro o liczbach, naliczyliśmy 42 festiwale opolskie, czy jest sposób spamiętać, który z nich zrobił na pani największe wrażenie?
0: Nie, każdy robił na mnie wielkie wrażenie, bo każdy festiwal to inna historia, inne jakieś perypetie z kostiumami, z cenzurą. Pamiętam, jak chciałam zaśpiewać piosenkę Niech żyje bal, a dyrekcja festiwalu powiedziała, że nie pozwalają mi tego zaśpiewać, bo tego nie było na żadnej liście przebojów, bo to była moja nowa piosenka. A więc powiedziałam, że w takim razie nie jadę do Opola. Nagle telefon z Ministerstwa Kultury. Pan minister panią wzywa. No więc poszłam do Ministerstwa Kultury. A minister mówi, dlaczego pani nie chce wystąpić w Opolu? Ja mówię, ja chcę, tylko oni nie chcą tej piosenki, a ja chcę zaśpiewać nową piosenkę Niech żyje bal, której nikt nie zna. Więc on powiedział do sekretarki, proszę mnie połączyć z amfiteatrem w Opolu. No i sekretarka połączyła go, tego ministra, z amfiteatrem. Dyrektor proszony jest, no wiadomo, wtedy, wiecie, rozumiecie, partyjniacy rządzili i Rodowicz ma wystąpić w Opolu z tą piosenką. No i koniec opowieści i wystąpiłam. I to była premiera właśnie tutaj w Opolu.
1: Mural z wizerunkiem Maryli Rodowicz jest siódmym na trasie muzycznych murali. W Opolu znajdziemy także wizerunki Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Michała Bajora czy Andrzeja Nowaka. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wody Polskie rozpoczynają budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych na Odrze. Chodzi o zabezpieczenie przed powodzią gmin Bierawa i Reńska Wieś. Będą to dwa brakujące odcinki obwałowań, łącznie 5-kilometrowe. Na razie ogłoszony zostanie przetarg. Prace mają ruszyć z początkiem przyszłego roku i potrwać 2 lata. A jakie inwestycje przydadzą się w regionie? A może społeczne inicjatywy? Trwa głosowanie w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa opolskiego. Do końca września możemy oddawać głosy przez internet. Za tydzień z kolei powinniśmy poznać ostateczną listę projektów, na które będzie można głosować w Miejskim Budżecie Obywatelskim Opola. Samo głosowanie rozpocznie się 24 września. Tymczasem czekamy na miejskie rowery. Dokładnie za tydzień mija ostateczny termin uruchomienia systemu miejskich rowerów z nowym operatorem. Do dyspozycji będzie w Opolu 100 standardowych i 100 elektrycznych jednośladów. W tym roku będą dostępne do końca listopada, a potem wrócą w marcu. Mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
4: Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp dostęp do tych stacji rowerowych. Będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej.
3: Przejazdy miejskimi rowerami będą bezpłatne przez pierwszych 20 minut. Nowością jest to, że będzie nimi można wyjechać poza Opole pod warunkiem zwrotu w ciągu 24 godzin. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. Trzy przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej, mówi prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski.
5: Najwyższy czas wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni, ale przede wszystkim trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze będzie umieszczona fotowoltaika.
3: Trwa przetarg. Według planu prace mają ruszyć w tym roku. Jesień coraz bliżej, a policjanci Ogniwa Wodnego w Turawie nadal czuwają nad bezpieczeństwem nad wodą. Na Jeziorze Dużym zatrzymali ostatnio nietrzeźwego sternika. Miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, do 3 lat więzienia i wysoka grzywna. Minęły 2 lata od powodzi na Opolszczyźnie. Na usuwanie jej skutków wydano do tej pory ponad 680 milionów złotych. Całkowite wydatki szacuje się na prawie 940 milionów, podsumowuje Opolski Urząd Wojewódzki. Najwięcej pochłonęły zasiłki przekazane poszkodowanym przez powódź mieszkańcom regionu, blisko 480 milionów złotych. Na koniec wieści ze świata kultury. Urząd Miasta Opola rozpoczął nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów. Artyści działający na rzecz Opola mogą zostać nagrodzeni w 6 kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
6: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
3: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór potrwa do końca września.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o trwającym właśnie głosowaniu w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Zapraszam.
2: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
1: Mieszkańcy całego województwa będą mieli okazję się do siebie zbliżyć. To dzięki projektom złożonym do tegorocznej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Właśnie wystartowało głosowanie.
8: Agnieszka Okupniak, jestem dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim.
9: Maja Michniewicz, kierownik projektów własnych w Departamencie Współpracy Zagranicy i Promocji Regionu.
1: Ruszyło głosowanie w kolejnej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Która to już edycja?
8: 9. Przygotowujemy się powoli do jubileuszowej 10. Ta jest 9. edycją budżetu.
1: No i jak w poprzednich latach się to sprawdzało?
8: Bardzo dobrze. Marszałkowski budżet cieszy się ogromnym powodzeniem, a ten rok jest dla nas bardzo ważny, ponieważ mamy bardzo dużo nowych projektów. Pracownicy referatu, którzy zajmują się marszałkowskim budżetem, bardzo skupili się na promocji tego narzędzia. Pan marszałek nas poprosił, żeby w tym roku pojawiło się dużo nowych zadań, ponieważ od lat mamy stałych uczestników budżetu i cieszymy się z tego, że są osoby, są organizacje, które chcą realizować projekty powtarzające się, że mieszkańcy do tego się przyzwyczaili, ale chcemy mieć nowe projekty. Chcemy, żeby było dużo nowych inicjatyw, nowych pomysłów i w tym roku nam się to udało, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej kampanii odezwało się dużo nowych osób do nas, które słyszały o tym pomyśle, ale do tej pory się bały, nie wiedziały, że to się uda, czy ich pomysł przejdzie. Przekonałyśmy ich do tego, dali się przekonać i złożyli takie projekty i teraz walczą o głosy.
1: Czyli faktycznie te nowe projekty, które wpłynęły, to są złożone przez osoby, które wcześniej w tej inicjatywie nie brały udziału?
8: Dokładnie tak. To są osoby, które się odważyły po raz pierwszy złożyć projekty, zebrać do tego poparcie. Te projekty u nas przeszły i teraz czekają na swoją szansę, żeby uzyskać dużo głosów w głosowaniu.
1: A kim te osoby są? Czy to są jacyś lokalni społecznicy ze swoich poszczególnych miejscowości w naszym regionie? Czy to są osoby, które właśnie nabrały takiej odwagi, mimo że na co dzień generalnie w takim życiu społecznym się nie udzielają?
8: To jest pewnie pół na pół, bo wiele z tych osób to są społecznicy, liderzy lokalni, sołtysi, liderzy społeczności, gospodynie wiejskie na wsiach, członkowie czy szefostwo stowarzyszeń różnego rodzaju, ale z tego, co się orientujemy, no bo jakby nie jest to kryterium do złożenia wniosków, są to czasami osoby, które się po prostu odważyły i miały jakiś ciekawy pomysł i uznały, że spróbują. Także to jest tak pół na pół.
1: A pomysłów ciekawych może być mnóstwo, bo przypomnijmy, że marszałkowski budżet obywatelski to inicjatywa, w której nie są dofinansowywane inwestycje, ale raczej działania społeczne, prawda?
9: Tak, jak najbardziej. Marszałkowski budżet obywatelski to przede wszystkim działania skierowane do mieszkańców typowo, czyli nie poprzez właśnie budynki i jakieś infrastrukturę, tylko poprzez działania tak zwane, my nazywamy je działaniami miękkimi, ale to są przede wszystkim warsztaty, festyny, spotkania, różnego typu wyjazdy, też poznanie naszego województwa z różnych stron. To są jakieś inicjatywy kulinarne, różnego typu zawody, też również dla strażaków. Także jest naprawdę cały przekrój inicjatyw, które mogą być. To jest na przykład Nordic Walking, multum różnych takich właśnie miękkich, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców województwa i tych małych i tych większych inicjatyw, z których się bardzo cieszymy.
1: Czy to, że nowe osoby się zaangażowały w ten budżet obywatelski, sprawiło, że tych projektów jest więcej niż w poprzednich latach?
9: Tak, w poprzedniej edycji mieliśmy o wiele mniej projektów, znaczy o wiele, było około 50, natomiast w tej edycji zgłosiło się 103 zadania, bo tak je dokładnie nazywamy, a do głosowania zostało dopuszczonych 88 zadań. Także jest naprawdę sporo i też zainteresowanie jest duże i tak jak pani dyrektor tutaj wspomniała, my też postawiliśmy na promocję, ale również na wsparcie tych osób, które nie mają doświadczenia w promowaniu swoich inicjatyw, więc my im w tym pomagamy. Stworzyliśmy pocztówki, stworzyliśmy dla nich plakaty, różnego typu wizytówki, kody QR, które mogą przekazywać i promować swoje zadanie. Też jeździmy na różne imprezy, żeby wspierać. My nie możemy wspierać konkretnych zadań, natomiast możemy wspierać i spędzamy cały ten etap głosowania i zachęcamy mieszkańców do głosowania na zadania, bo to jest tak naprawdę ich pomysł, ich inicjatywa i później oni fizycznie, te małe społeczności lokalne korzystają z tego na co zagłosują.
1: 15 zadań nie zostało dopuszczonych do głosowania. Domyślam się, że ze względów formalnych. Skoro w tym roku się nie udało, to pewnie będą te osoby próbowały w przyszłym. No i gdzie te osoby mogą się zgłosić, żeby dowiedzieć się, jakie formalne kwestie trzeba spełnić, żeby to w przyszłym roku udało się do głosowania przepchnąć?
8: Właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, do referatu projektów własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ponieważ tam są osoby, które poprowadzą każdego bardzo dokładnie za rękę. Różne były powody tego, że odpadło kilkanaście zadań na etapie oceny formalno. Z częścią było tak, że osoby same decydowały w pewnym momencie, że jednak się nie podejmą skończenia. Otwierały zadanie w generatorze, rozpoczynały przygotowywanie i jednak rezygnowały z tego, bo uznawały, że nie są tym zainteresowane. Czasem to było związane z brakiem możliwości czasowych. Kilka zadań odpadło, ponieważ zabrakło im podpisów na listach poparcia. Niestety ktoś nie doczytał, ile potrzeba tych podpisów, zgłosił im za mało, nie załączył wszystkich dokumentów. Czasem ktoś nie decydował się na poprawianie tego zadania, bo my też rozmawialiśmy z każdym, pomagaliśmy to zadanie doprecyzować. Różne były powody. Czasem zdarzały się zadania, które nie mogły być zrealizowane chociażby dlatego, że nie dotyczyły majątku województwa. Ponieważ wiele gmin i powiatów, miast realizuje własne budżety, czasem mieszkańcy do budżetu województwa zgłoszą na przykład konkretny plac zabaw w swojej gminie. On jest na działce burmistrza czy na działce wójta, no nie możemy go realizować. Mieszkaniec tego nie doczytał, nie dowiedział się i takie zadanie formalnie musiało zostać odrzucone. Ale jak najbardziej jesteśmy chętni do tego, żeby do nas się zgłaszać. My każdy jedno zadanie odrzucone czy nieprzyjęte omówimy, powiemy, co poprawić, jak uzupełnić, co zmienić, żeby ono mogło się pojawić w kolejnej edycji.
1: No i przypomnijmy, że to głosowanie odbywa się na zadania podzielone na subregiony oraz na...
9: Na subregiony oraz na powiaty, dlatego że każdy mieszkaniec województwa może zagłosować, my to tak traktujemy jako jeden głos, na dwa zadania. Na jedno zadanie subregionalne w zakresie subregionu, w którym mieszka ten mieszkaniec i zadanie powiatowe. I na te dwa zadania może zagłosować.
1: No i tak, czy są jakieś subregiony, jakieś powiaty, w których tych zadań do wyboru jest więcej niż w innych?
9: No oczywiście, takim subregionem, który ma najwięcej zadań, dla nas jest to trochę naturalne, że to jest miasto Opole, powiat opolski, aczkolwiek bardzo inne też subregiony już zbliżają się do tej liczby, także my widzimy, że jakby ten nasz budżet obywatelski przez to, że to już 9. edycja, to coraz więcej mieszkańców wie o tym, my też głośno promujemy, staramy się tak, żeby do wszystkich mieszkańców dotarła informacja o tym, że mogą wpłynąć na tą swoją najbliższą okolicę i na to, co robią, więc bardzo nam zależy, żeby rzeczywiście, żeby wszyscy mieszkańcy województwa zagłosowali.
1: Czy ten podział na powiaty i subregiony powoduje, że właśnie jakieś konkretne miejscowości, mieszkańcy konkretnych miejscowości są bardziej aktywni przy głosowaniu? Bo wiemy, że jest tak w przypadku składania projektów.
8: To wszystko zależy od tego, kto lobbuje, kto zgłasza projekt, bo część osób jest bardzo, bardzo aktywna i idzie tym trybem, że jeżeli już zgłosiłam projekt, to stanę teraz na głowie, żeby na mój projekt jak najwięcej osób zagłosowało. I są bardzo ciekawe aktywności. Spotykamy się z głosowaniem, z wolontariuszami, którzy chodzą z tabletami wśród uczestników jakiegoś wydarzenia, festynu. Docierały do nas informacje, że w niedzielę pod kościołem są wolontariusze, którzy rozdają ulotki i zachęcają osoby. Pojawiają się w szkołach, pojawiają się w domach kultury, w miejscach spotkań, lobbując za swoim projektem. I widać to, że w ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację z jednym małym sołectwem. Zgłosiło się do nas miejscowość Kielcza, maleńkie sołectwo. Pan sołtys był inicjatorem tego zadania i powiedział, że on nie za bardzo wierzył w to, że mu się uda zebrać tyle głosów, a zebrał dla maleńkiej miejscowości dużo głosów, zachęcił też okolicznych mieszkańców i jego zadanie przeszło. Potem go zaprosiliśmy, był bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, że jemu się udało, że takie mała miejscowość wygrała z dużymi projektami, ale to wynikało z jego determinacji, z jego zaangażowania i pewnie jego sąsiadów, współpracowników, którzy pomagali mu te głosy zbierać.
1: A czy w danym subregionie będzie realizowany jeden projekt, ten, który zyska najwięcej głosów, czy może być ich kilka? I tutaj zależy od podziału, prawda, od dostępnych finansów.
8: Na każdy subregion jest taka sama kwota środków finansowych, bo to jest 600 tysięcy złotych. Projekt powiatowy może mieć niższą kwotę, projekt subregionalny też, więc zawsze jest tak, że przyjmujemy do realizacji kilka projektów powiatowych i kilka projektów subregionalnych. Mamy oczywiście to podzielone tak, żeby i jedne, i drugie projekty w danym subregionie się znalazły.
1: A czy w poprzednich edycjach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego jakieś projekty w realizacji się powtarzały?
9: Tak, i to nie jeden. Mamy, tak jak już tutaj wspominaliśmy, mamy projekty, które mają którąś już edycję, tak? I one są już znane w tej lokalnej społeczności, na przykład jak działania skierowane do dzieci, związane gdzieś tam z zajęciami piłki nożnej. To są takie, które już po prostu trwają od lat i które są na przykład koncerty orkiestr dętych. No, też jest ich sporo, chociaż w tej edycji jakby mamy mniej orkiestr dętych, a więcej różnych innych wydarzeń kulturalnych, co też jest dosyć ciekawe, tak, że nie jest cały czas to samo. Natomiast tak, oczywiście mamy takich naszych już powiedzmy znanych nam realizatorów, którzy gdzieś tam już tą którąś edycję realizują w ramach budżetu obywatelskiego i dla nas jest najważniejsze to, że o ile oni zbiorą te głosy, tak, czyli o ile zachęcą mieszkańców, bo tak naprawdę mieszkańcy oczywiście sam decyduje o tym, na co oddać głos, więc jak im się udaje zachęcić mieszkańców, żeby głosowali na to zadanie, to dla nas jest to najważniejsze i wtedy to zadanie przychodzi do realizacji.
1: Budżet obywatelski to taka forma konsultacji społecznych, w której może się zaangażować każdy, niezależnie od wieku. No i tutaj dorośli raczej z przejściem przez ten formularz online nie będą mieli problemu. A jak jest w przypadku nieletnich mieszkańców naszego regionu, którzy gdzieś tam też chcą się w to angażować? Jakie tu są procedury?
8: Zagłosować może każdy, bez względu na wiek, natomiast osoby poniżej 16 roku życia potrzebują zgody osoby opiekuna prawnego na oddanie swojego głosu. Powyżej 16 roku życia takiej zgody już nie potrzebują. Formularz jest bardzo prosty, wystarczy wybrać zadanie, kliknąć na zadanie, jedno subregionalne, jedno powiatowe i po zatwierdzeniu otrzymać SMS-em numer kodu, który należy wpisać i tym kodem potwierdzić jakby głosowanie. Przyjmujemy, że w przypadku dzieci, no dzieci nie wszystkie mają numery telefonów, swoje własne telefony komórkowe, czy osoby starsze, więc dopuszczamy, że z jednego numeru może zagłosować 5 osób, czyli mama, tato mogą udostępnić swój numer telefonu dziadkowi, babci, czy młodszym dzieciom i one również mogą oddać swój głos za pomocą tego telefonu. Także myślę, że jest to prosta procedura, nie bardzo skomplikowana. Poza tym my też mamy taką usługę, jeżeli ktoś się do nas zgłosi, chciałby zagłosować, a nie ma swojego telefonu albo nie ma skąd skorzystać, nie ma dostępu do internetu, że może się pojawić u nas w urzędzie, może pojawić się w zaprzyjaźnionych miejscach, w powiatach, w gminach, gdzie urzędnicy pomogą mu oddać taki głos, albo my też, tak jak powiedziała koleżanka, jedziemy, byliśmy w ubiegłym tygodniu na Dożynkach, byliśmy na różnych innych imprezach, gdzie rozkładamy swoje stoisko i pomagamy oddać głos na wybrane zadanie.
1: I na koniec przypomnijmy wysokość, znaczy kwota, która jest do dyspozycji?
8: 3 miliony złotych i zbieramy głosy do 30 września. Głosowanie trwa od 10 do 30 września. Po 30 września wszystko już będzie wiadomo, które projekty przeszły dalej, uzyskały największą liczbę głosów, a które zaprosimy za rok.
1: Mówiły Agnieszka Okupniak i Maja Michniewicz z Urzędu Marszałkowskiego. Głosowanie w tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest prowadzone wyłącznie online.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kampanii Łyk Wody, Łyk Supermocy, uruchomionej właśnie w opolskich szkołach. Porozmawiam też o planowanym remoncie opolskich przychodni lekarskich.
2: Edukacja w Opolu.
1: Na początek zajrzyjmy do opolskich szkół. Tam uczniowie będą edukowani w kwestii zdrowego żywienia. Centrum Zdrowia w Opolu uruchamia kampanię informacyjną pod hasłem Łyk wody, łyk supermocy. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego dobrze zrezygnować ze słodzonych napojów na rzecz czystej wody. Będą też pogadanki na temat nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Kampania rozpoczęła się w szkole podstawowej numer 20, w której uczniowie wiedzą już, co jest dla nich zdrowe.
10: Zofia Warmuzek, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Anna Kudyba. Codziennie mamy wpływ na to, jak się czujemy, ile mamy energii i jak wykonujemy powierzone nam zadania w ciągu dnia. Dużo czynników ma na to wpływ.
12: Na przykład woda, która jest w sumie jednym z naszych budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
11: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby właśnie regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
12: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu i co jemy. Musimy zwracać uwagę na to, czy są tam węglowodany, czy białko. I w sumie, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, to nie zalecam od razu rezygnować z tego, tylko bardziej ograniczyć to do minimalności, ale jeżeli byśmy to ograniczyli, to nasz mózg przesyłałby informację, że bardzo byśmy tego chcieli i po prostu sięgnęlibyśmy po te słodycze, a tak możemy po prostu ich mieć mniej.
11: No i też bardzo ważny jest sport. On tak naprawdę też nam po prostu pomaga i fizycznie, i psychicznie, ponieważ po całym dniu w szkole, kiedy siedzimy i się uczymy i mało się ruszamy, po prostu możemy zrobić coś, co sprawi nam przyjemność i właśnie da tak się trochę, ten mózg tak się trochę odczepi od tej nauki, trochę o tym zapomni, ale jednocześnie nasze ciało się rozrusza i będzie takie gotowe na nowe dni, na dalszą pracę.
12: Od razu nie trzeba zaczynać od takich mocno ekstremalnych sportów czy wykańczających, takich jak piłka nożna czy koszykówka. Można zacząć od takich najprostszych, takich jak na przykład bieganie czy rower, ale
11: po prostu, żeby wybrać jakiś sport. To
12: tak,
11: jest
12: dokładnie.
11: No
12: dokładnie.
11: I żeby jeść zdrowo, oczywiście pić wodę, bo jest najważniejsza tak naprawdę w naszym ciele, bo się głównie z niej składamy.
12: Tak, i w sumie, jeżeli mamy ochotę też na słodkie napoje, które nie są zbyt zdrowe, to trzeba je ograniczyć, ale jeżeli po prostu bardzo mamy ochotę, to po prostu się ich napić. No.
13: Rusak Michał, dyrektor szkoły PSP 20 w Opolu imienia Dobrego. My jako szkoła dowiedzieliśmy się o akcji Łyk Wody, Łyk Supermocy od jednego rodziców naszej szkoły, pani Jowity, która spotkała się ze mną i poinformowała w ogóle o takiej akcji. My jako szkoła się bardzo chętnie zaangażowaliśmy w to, ponieważ dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Już teraz dowiedzieliśmy się, że dzięki udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z WIK Opole. Także to już jest sama plus. Natomiast dodatkowo my również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz kompas jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej, świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową. Mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości. Także właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję. Tyle, dziękuję.
1: Mówi prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski.
5: Szanowni Państwo, jak przed chwilą słyszeliśmy, szczególnie z ust uczennic, ich poziom edukacji w zakresie zdrowia szeroko rozumianego, czyli nawodnienia, diety i ruchu, jest w mojej ocenie bardzo wysoki. Pozwólcie Państwo, że zrobię małą prywatę, jeśli chodzi o zawód, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Fizjoterapeuty. To jako fizjoterapeuta jestem niezwykle zadowolony i usatysfakcjonowany, że słyszę takie treści z ust uczennic, które przed chwilą tutaj wystąpiły, i jednocześnie cieszy mnie ten obrazek, który jest przed szkołą. Panie dyrektorze, gratuluję tych stojaków, że zrobił pan to i jest tyle rowerów, czyli tylu uczniów przyjeżdża do szkoły, korzystając z tej właśnie, co przed chwilą koleżanki powiedziały, uczennice, z tej najprostszej formy ruchu. Z naszej strony, już mówiąc całkowicie poważnie, jako Centrum Zdrowia, mamy wiele różnych działań dotyczących właśnie tej profilaktyki zdrowia, program właśnie otyłość, ale też filmiki, które Państwu bardzo zalecamy z zakresu diety, które są na naszej stronie internetowej. Też przygotowujemy program razem z Wydziałem Oświaty Miasta, Urzędu Miasta, dotyczący właśnie tych aspektów takiej informacji z zakresu profilaktyki zdrowia związanego właśnie przede wszystkim z ruchem i z dietą. Otyłość, epidemia, ale patrząc na te obrazki, o których przed chwilą powiedziałem, czyli te rowery, świadomość uczniów, no jest bardzo budująca i daje naprawdę nadzieję na to, że ci młodzi ludzie wkroczą w swoje dojrzałe życie dobrze wyedukowani, świadomi i myślę, że już z odpowiednimi nawykami zdrowotnymi. W związku z tym my powinniśmy mieć coraz mniej pracy i osobiście z tego się będę bardzo cieszył. Dziękuję.
14: Jowita Halubczak-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w Centrum Zdrowia w Opolu. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować, że Państwo dzisiaj są z nami. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tematy i rozmowy na temat naszego zdrowia. Oczywiście jesteśmy wszyscy świadomi i Państwo również, że w ostatnim czasie coraz więcej mówimy o profilaktyce, prawda? Wiele instytucji, wiele podmiotów podejmuje się działań mających na celu zapobieganie czy wczesne wykrywanie chorób, a także ograniczanie skutków powikłań tych schorzeń. W nowym projekcie, który my tutaj oferujemy, który chcemy zapoczątkować, będziemy się skupiać przede wszystkim na edukacji. Nasza kampania, dlaczego właściwie kampania Zdrowiej Wiedzieć? Zdrowiej, bo przecież mówimy o zdrowiu. Natomiast dlaczego wiedzieć? Uważamy, jesteśmy świadomi tego i uważamy, że wiedza jest podstawą do świadomego budowania wizerunku zdrowia i dbania o nasze zdrowie, zarówno nasze jednostek, zdrowie naszych jednostek, natomiast również w społeczeństwie. Poruszymy tematy zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, czyli palące się tematy, które wokół nas tak naprawdę bytują. Będziemy się skupiać i będziemy realizować to poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spotkania z młodzieżą, ale także z seniorami, a także nie zabraknie konkursów, drobnych konkursów, które zaangażują uczniów, młodzież i dzieci w dbanie i budowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Także bardzo serdecznie dziękujemy już naszym partnerom. Pierwszy partner oczywiście jest z nami dzisiaj na spotkaniu, czyli WIK, ale oczywiście będziemy budować taką społeczność partnerów, którzy są świadomi, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem. Dziękuję bardzo. Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Będzie więcej informacji, będzie oczywiście na naszych mediach społecznościowych. To, co mogę zdradzić na dzień dzisiejszy, to proszę sobie już też termin 16 października zarezerwować, bo będzie kolejne wydarzenie, gdzie będzie można się troszeczkę więcej dowiedzieć o zdrowiu, o chorobie otyłościowej, czyli problemach, które dotyczą właściwie dużej części naszego społeczeństwa i zwłaszcza naszego młodego pokolenia również, co jest bardzo pilnym tematem w czasach obecnych, prawda? Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, zarówno z dietetykami, zarówno z specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy gotowe materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną.
1: A jaka jest świadomość dzieciaków na ten moment?
14: Nie jestem pedagogiem, żeby udzielać takiej informacji, natomiast mogę się wypowiedzieć jako mama, tak? Jako mama dzieci, których próbuje gdzieś tam poprowadzić tą ścieżką zdrowia. I jeżeli obserwuję własne moje dzieci, tak naprawdę na przykład pierwsze lata życia, jeżeli nie dawałam słodkich napojów dzieciom i nie miały kontaktu z, można powiedzieć, taką powszechnie obecną reklamą, dzieciom wystarczała woda, zwykła woda pitna. Natomiast kiedy wkroczyły w świat żłobka, przedszkola, koleżanek, społeczeństwo, te nawyki zaczęły się poprzez to środowisko zmieniać, więc ja głęboko wierzę, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zmieniać te nawyki, tak? Jesteśmy w stanie zmieniać promocję produktów, nie będę określać tutaj konkretnych produktów, ale wszyscy pewnie domyślamy się, o jakie produkty chodzi. Możemy zawsze promować nawet cenowo zdrowsze produkty kosztem zwiększenia na przykład cen tych produktów nie do końca dobrych dla naszego zdrowia. Także jeżeli będziemy odpowiedzialnie działać jako społeczeństwo na różnych filarach, bo nie da się tego naprawić tak naprawdę działając w jedynkę, ani działając z punktu jednego podmiotu czy jednej instytucji. Musi to być działanie globalne i musi być moda na zdrowie przede wszystkim, tak? Bo wiemy, że to, co modne, się w świecie przyjmuje. Więc chodzi o tą modę i budowanie wizerunku zdrowych nawyków.
1: Mówi wiceprezes Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sebastian Paroń.
15: Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu od lat włącza się w promocję zdrowego nawyku picia wody kranowej prosto z kranu. Mamy markę wody kranowej Opolanka. Naszym zadaniem jest promocja spożycia tej wody, ponieważ ta woda jest zdrowa, ekologiczna, tania. Nie ma żadnych minusów, są same plusy. Spółka ma szeroki wachlarz działań. Natomiast jeśli chodzi o młodzież szkolną, placówki oświatowe w Opolu, skupiliśmy się na montażu zdrojów wodnych. To są takie urządzenia, które pomagają pobrać wodę, no tą naszą wodę oczywiście sieciową, natomiast nadzór jakościowy nad tą wodą jest w rękach wodociągów i kanalizacji. Do tej pory spółka zamontowała tych zdrojów 20, bodajże 5 sztuk, czyli jesteśmy mniej więcej w 1/4 drogi ścieżki promocji w placówkach oświatowych miasta Opola. Jest system kolejkowy, że tak powiem, zgłasza się, mamy listę i sukcesywnie każda ze szkół może być wyposażona w taki zdrój wodny.
1: Zdroje wodne to nie wszystko. Kampania informacyjna dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych będzie prowadzona we wszystkich szkołach, które zechcą do niej przystąpić.
2: Zdrowe Opole.
1: Zostajemy przy temacie zdrowia. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. 3 przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej.
5: Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Przede wszystkim chcemy tak zwane nasze placówki, czyli których jesteśmy właścicielem, czyli Kościuszki, przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy Licealnej. No, jest najwyższy czas, żeby wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni. To jest tak, powiedzmy, dla oka, ale przede wszystkim dla duszy i dla finansów trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, tak? czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze tam, gdzie jest to możliwe technicznie, będą zamieszczone przy ulicy Walińskiego i przy ulicy i Licealnej będzie umieszczona fotowoltaika.
1: No i jak to wpłynie, prawda, na koszta obsługi całych wszystkich tych budynków?
5: W bardzo dużym stopniu, szczególnie jeśli chodzi o poradnie przy ulicy Walińskiego, ponieważ ocena izolacji tego budynku pokazała, że jest naprawdę budynek mało energooszczędny, mówiąc delikatnie. W związku z tym jest to po prostu konieczność wynikająca również z rachunków. Także absolutnie to jest konieczne i każdy z tych budynków mnóstwo lat temu był w jakiś tam sposób dostosowywany, a przecież wiemy, że te wymogi, ale i też rozsądek wskazuje na to, że taką termomodernizację trzeba zrobić jak najszybciej.
1: No dobrze, koszta to jedna sprawa, a jak to odczują pacjenci?
5: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej, tak jak powinno być. No i na pewno, jeśli spółka będzie mogła przekazywać środki już te bieżące na inne działania, na przykład na zakup nowego jakiegoś aparatu, czy zatrudnienia nowego lekarza, czy pielęgniarki, no to wydaje mi się, że to będzie na pewno z korzyścią dla pacjenta.
1: Mówił prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski. Obecnie trwa przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o polityce senioralnej w naszym województwie.
2: To warto wiedzieć o Opolu.
1: Opole będzie gospodarzem ważnego wydarzenia. Będzie to Ogólnopolski Konwent Koordynatorów Polityki Senioralnej. Taki konwent zostanie zorganizowany w Polsce po raz pierwszy.
16: Agnieszka Gawruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
1: Za kilka dni Opole stanie się na chwilę, na jakiś czas, można powiedzieć, stolicą osób, które zajmują się tematem polityki senioralnej ogólnopolsko, ale też będzie to, że tak powiem, oparte o przykład województwa opolskiego. Jaka ta polityka senioralna w naszym regionie w tym momencie jest? Co się na przestrzeni ostatnich lat zmieniło, co się poprawiło? A nad czym będą ci wszyscy ludzie dyskutować?
16: Tak, dokładnie, już niebawem, bo 28 i 29 września będziemy rozmawiać na temat aktualnych wyzwań, ale także i osiągnięć w polityce senioralnej. I zaczynamy 28 września z bardzo ważnym gościem, a mianowicie z panią minister Marzeną Okłą-Drewnowicz, która będzie mówiła o tej krajowej polityce senioralnej w związku też z nową ustawą o osobach starszych i o koordynacji opieki długoterminowej, ale również zaprosiliśmy pełnomocników i zespoły do spraw senioralnych, które działają w każdym województwie, są powoływane przez wojewodów. I te osoby będziemy gościć, natomiast chcemy się pochwalić na pewno tym, co się dzieje na Opolszczyźnie, dlatego w gronie naszych wykładowców głównie mamy potencjał nasz regionalny, opolski, między innymi będzie pan doktor Sikora wprowadzał do tematyki diagnozowania potrzeb seniorów w środowisku lokalnym, jako podstawę też do planowania przyszłych działań. Mamy również zaproszoną panią Magdalenę Sachę, gerontologa, która będzie mówiła o tym, że starość dotyczy nas wszystkich, czyli o tym, że już musimy się w młodym wieku przygotowywać do tej starości, żeby nas nie zaskoczyła. Będzie też mówiła o roli rodziny w zabezpieczaniu potrzeb seniorów. Będziemy mówić także o opiece długoterminowej i tutaj mamy zaproszoną panią Mariolę Sybilską, która jest kierownikiem ZOL-u przy Szpitalu Wojskowym w Opolu. Będzie mówiła o takich szansach i zagrożeniach w opiece długoterminowej. Ten pierwszy dzień jest takim dniem wykładowym, myślę, właśnie rozpocznie się od takiego najważniejszego wprowadzenia pani minister Okły-Drewnowicz, która, jak wspominałam, będzie mówiła o tej nowej ustawie, a przede wszystkim o tym, na co wszyscy, myślę, czekają, czyli o bonie senioralnym. Bo przypomnę tutaj, że bon senioralny ma dotyczyć osób 65+, i będzie dedykowany w pierwszej kolejności do tych gmin, które usług opiekuńczych nie świadczą, bądź świadczą je w minimalnej ilości do 10 osób, i później w dalszej kolejności do gmin, w którym ta prognoza starzenia się jest największa lub dynamika starzenia się społeczeństwa na tych terenach.
1: A tych gmin w naszym województwie jest dużo?
16: Powiem tak, z naszej najnowszej oceny zasobów pomocy społecznej mamy informację, że 8 gmin w naszym województwie nie realizuje usług opiekuńczych. To, gdyby mówić w procentach, to jest około 11,3% właśnie gmin. Przy czym najnowszy raport NIK-u też pokazuje, że jakby ten procent udziału gmin nie realizujących w stosunku do realizujących jest nieco wyższy. Przy czym na poziomie oceny zasobów pomocy społecznej my bazujemy nie tylko na usługach opiekuńczych, tych ustawowych, ale bierzemy pod uwagę inne świadczenia wspierające, które są realizowane chociażby za pośrednictwem środków europejskich.
1: To teraz podajmy przykłady. Pod jakim kątem, jeśli chodzi o politykę senioralną, województwo opolskie może być dla innych regionów w naszym kraju przykładem?
16: Na pewno trzeba powiedzieć, że województwo opolskie jest, że tak powiem, takim województwem, który się najszybciej starzeje na mapie Polski. Spada nam z jednej strony liczba ludności, a z drugiej strony następuje ten proces starzenia się mieszkańców. W związku z tym można powiedzieć, że my się specjalizujemy w takiej koordynacji i organizowaniu właśnie usług pod kątem potrzeb osób starszych. Te potrzeby oczywiście dzielimy na te, które dotyczą osób niesamodzielnych, które z racji swojej niepełnosprawności czy długotrwałej choroby pozostają w domach, i na tych, którzy pomimo swojego wieku są nadal sprawni i mogą pozostawać jak na dłużej w swoim środowisku domowym. W stosunku do tej pierwszej grupy oczywiście wdrażamy nowe usługi opiekuńcze, ale mamy choćby marszałkowskiego kuriera społecznego, którego realizację rozpoczęliśmy wraz z COVID-em jako takie świadczenie wspierające, i on na stałe zagościł w naszym województwie, ale na przykład też to są usługi złotej rączki czy usługi asystencji, więc bazujemy na tym też, że możemy pozyskiwać te środki obecnie z Unii Europejskiej. Ale w drugiej kolejności też to, o czym mówiłam, mamy seniorów sprawnych, takich, którzy chcą się aktywizować i edukować, i dla nich również mamy taką ofertę. Nie zapominamy również o tak zwanej infrastrukturze usług społecznych. Mam tu na myśli oczywiście infrastrukturę usług dziennych, tak jak kluby seniora, jak dzienne domy. To wszystko również powstaje i dynamika powstawania w ostatnich 15 latach jest bardzo duża. Także uważam, że tym się możemy pochwalić, że już w wielu miejscach w województwie opolskim mamy takie modelowe rozwiązania właśnie na rzecz osób starszych.
1: A jak zmieniła się polityka regionalna, jeśli chodzi o pomoc osobom niesamodzielnym?
16: Polityka senioralna w województwie opolskim właściwie na taką dosyć dużą skalę rozpoczęła się pierwszym projektem w 2015 roku. Mówię na większą skalę, bo oczywiście wcześniej były podejmowane działania. Wtedy, kiedy też powstała pierwsza edycja projektu Niesamodzielni. Wtedy zaczęliśmy rozwijać właśnie różnego rodzaju usługi wspierające osoby starsze, głównie w ich środowisku zamieszkania. Oczywiście we współpracy z gminami, bo to gminy są najbliżej swoich mieszkańców, w tym także osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami, i do tej pory realizujemy ten projekt. W tej chwili już mamy czwartą edycję, największą z dotychczasowych. Mamy 44 partnerów, projekt to jest blisko 53 miliony złotych, i tutaj mamy przyjęte różnego rodzaju rozwiązania, czyli kolejna infrastruktura usług społecznych, w tym także mieszkania wspomagane, które są taką, można powiedzieć, które są jakby najważniejszym fundamentem też w tak zwanym procesie deinstytucjonalizacji, czyli przechodzenia od tych form całodobowej opieki do tych form świadczonych w środowisku lokalnym.
1: Chciałem wrócić do tematu tych gmin, w których nie ma opieki nad osobami starszymi. To powiedziała pani, że 11% około. Jak to się ma wobec reszty kraju?
16: Powiem tak, nie znam dokładnie sytuacji, jak to wygląda w innych częściach kraju, natomiast nigdzie nie ma na pewno tak, że 100% gmin realizuje usługi opiekuńcze. Zwykle to są, też wynika to z mapki na podstawie protokołu NIK, że są to głównie mniejsze gminy, które bazują na innego rodzaju świadczeniach wspierających, chociażby z wykorzystaniem jakiegoś lokalnego potencjału sąsiadów, najbliższej rodziny, i zwykle tych usług nie realizują. I u nas wydaje się być bardzo podobnie.
1: A jakie rozwiązania z kraju można by było wdrożyć w województwie opolskim, jeśli chodzi o takie rzeczy, których jeszcze tutaj na przykład może nie ma?
16: Akurat w województwie opolskim uważam, że nie mamy ani jednego takiego rozwiązania, które byłoby jakieś niewdrożone w innych częściach. Uważam nawet, że w województwie opolskim mamy dużo więcej, bo tak jak mówiłam, starzejemy się najszybciej na mapie Polski, w związku z tym szybciej musieliśmy wdrożyć różnego rodzaju rozwiązania, tak żeby zabezpieczać potrzeby tej grupy osób. Dlatego mówię, i mamy naprawdę bardzo dynamiczny wzrost infrastruktury usług społecznych, bardzo dynamiczny. W ostatnich 15 latach to są naprawdę duże wskaźniki wzrostu. Również w odniesieniu do mieszkań wspomaganych i mieszkań treningowych. Tych treningowe to są głównie służą osobom z niepełnosprawnościami, ale bazujemy głównie na mieszkaniach wspomaganych. Jak powiedzmy 15 lat temu było tych miejsc 30, to dzisiaj mamy około 350. Więc to jest znacząca różnica, aczkolwiek my bazujemy na tak zwanych projektach miękkich, więc infrastrukturę tworzymy głównie z limitów, które nam przysługują na inwestycje, ale udaje się, uważam, z dużym sukcesem budować taki dosyć solidny system wsparcia w województwie opolskim.
1: Jakie są w tym momencie największe marzenia naszych seniorów?
16: No i teraz tutaj wszystko zależy od tego, o kim mówimy. Czy o takim seniorze, który jest w miarę sprawny i nie ma żadnych niedogodności związanych ze swoją niepełnosprawnością czy ze zdrowiem, to są seniorzy, którzy chcą być aktywni, którzy chcą dalej się kształcić, chociażby przez uniwersytety trzeciego wieku, jeździć na wycieczkę, integrować się z innymi, i taką ofertę również dla nich mamy. Natomiast marzenia tej drugiej grupy osób, tych właśnie osób niesamowitych, którzy nie mogą opuścić swojego miejsca zamieszkania, to na pewno jest kontakt z drugim człowiekiem. To, żeby ktoś do nich przyszedł, oprócz tego, że świadczy im usługę, również wspierał po prostu w takim towarzyszeniu codziennym.
1: No i na początku naszej rozmowy wspomniałem, że będzie to spotkanie pod koniec września osób, środowisk reprezentujących właśnie politykę senioralną. No i jakie jest jeszcze założenie tego spotkania? I czy seniorzy będą tam mogli wziąć udział, zabrać głos?
16: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że w spotkaniu będą uczestniczyć pełnomocnicy i członkowie zespołów do spraw polityki senioralnej działających przy wojewodach, również doprosiliśmy tak zwane środowiska osób starszych, reprezentujących takie instytucje, między innymi jak właśnie kluby seniora, ale czy też lokalne rady seniorów, także również będą uczestniczyć. I drugi dzień to już mamy taki typowo warsztatowy, praktyczny, również z ciekawymi tematami, takimi jak Społeczny Pakt dla Zdrowia Seniorów, i tu będzie prowadziła bardzo ciekawa postać, dr Agata Mroczek, która jest andragogiem, ale też jest instruktorem fitness i trenerem medycznym. Mamy również temat Cyfrowy Most do Aktywności, czyli jak nowoczesne technologie mogą wspierać tych naszych seniorów w życiu codziennym. No tutaj mamy zaproszonego, i to zaproszenie cieszymy się, że przyjął, pan doktor habilitowany Paweł Pakosz z Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu z Politechniki Opolskiej. I trzeci temat, właśnie jak projektować wsparcie i aktywizację seniorów. I to będzie temat, który odbędzie się pod przewodnictwem pani Iwony Dobrowolskiej z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. I druga część tego dnia to już będziemy przedstawiać dobre praktyki właśnie tego, co się dzieje u nas. Między innymi ja osobiście opowiem o tym, jak działamy w ramach projektu Niesamodzielnie, czyli jak tworzymy usługi opiekuńcze, ale wszystkie inne usługi wspierające wspierającej właśnie infrastrukturę usług społecznych w województwie opolskim. Nowość z panią Magdaleną Popławską, dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji w Opolu. Nowy projekt Opolska Akademia Współczesnego Seniora, czyli głównie dedykowany pod Uniwersytety Trzeciego Wieku. Opowiemy też o tym, jak gmina może być przyjazna seniorowi. I tutaj zaprosiliśmy panią Małgorzatę Czerwińskiej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie i również Klub Seniora, czyli jak teoria przekłada się na codzienne funkcjonowanie seniorów. Będzie tutaj pani Elwira Szpajcher z OPS-u w Dobrzeniu Wielkim, pani Marta Owsia, która jest animatorem osób starszych w Klubie Seniora. I bardzo ważny temat Małgosi Jarosz-Basztabin, która jest również członkiem zespołu do spraw polityki senioralnej, tutaj działającej przy wojewodzie opolskim. Senior jako partner, a nie podopieczny, czyli jak powinniśmy współpracować, żeby przynosiło to oczekiwane rezultaty.
1: Mówimy tutaj dużo w kontekście zdrowia i generalnie polityki, a czy też kwestie bezpieczeństwa będą poruszane, jeśli chodzi na przykład o cyberbezpieczeństwo, bo wiadomo, że to jest temat, który no, często się przewija, ale jednak gdzieś tam nie do końca może dociera w taki sposób, w jaki powinien.
16: Akurat na naszym spotkaniu konkretnie bezpieczeństwo mamy tutaj poruszane w innym wymiarze, będzie poruszane w innym wymiarze. Senior, majątek i rodzina, czyli właśnie zabezpieczenia swoich praw i własności, a także przyszłości. I tutaj ten temat podejmie pani Joanna Sachanbińska, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Natomiast bezpieczeństwo w innych wymiarach oczywiście mamy na względzie, ale będzie podejmowane na innym spotkaniu, które już jest planowany przez Wydział Polityki Społecznej, przez panią Ewę Pawlinów. Także niebawem też będzie troszkę szerzej o tych innych wymiarach bezpieczeństwa seniorów.
1: Mówiła Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Konwent Koordynatorów Polityki Senioralnej w Opolu odbędzie się 28 i 29 września.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Radio Pogoda. Reklama.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
0: ceny. Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
8: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji,
9: bo w niej powiemy o opolskiej scenie tańca.
10: Pracujemy w pocie czoła, pracujemy cały rok, kontaktujemy się z artystami, oglądamy spektakle, wybieramy spektakle.
9: Sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Wsi Opolskiej.
11: Postanowiliśmy zorganizować wystawę czasową. Uwypuklimy to, co w naszym

0: Roztańczony, bo opolska scena tańca właśnie w tym czasie się tutaj prezentuje. Na tegoroczną edycję co przygotowaliście?
1: Tak, ten wrzesień to jest zawsze czas dla roztańczonego Opola. W tym roku opolska scena tańca odbędzie się między 20 a 27 września. Przygotowaliśmy 8 spektakli w głównym programie, 4 spektakle naszych rodzimych polskich artystów i 4 spektakle z zagranicy. Są również warsztaty taneczne skierowane dla lokalnych środowisk tanecznych, dla amatorów, dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych oraz Międzynarodowe Laboratorium Choreograficzne prowadzone przez uznanego zagranicznego choreografa. W tym roku będzie to Włoszka Sylwia Gribaudi, która pokaże również swój spektakl 20 września.
0: Może wtajemniczmy słuchacza w to, jak ta cała inicjatywa powstaje, bo to jest łącznie 9 spektakli, w tym 8 gościnnych, to musi być kawał pracy wykonywanej przez cały rok, żeby tutaj zaprosić na ten jeden tydzień aż 8 gościnnych zespołów.
1: Poza kuratorowaniem to jest również praca koordynatorska. Nie wydarzyłoby się to, gdyby nie cały wkład i udział całego teatru i wszystkich pracowników, wszystkich konkretnych poszczególnych działów. No, praca trwa przez cały rok, od momentu tak naprawdę zakończenia jednej edycji. Zaczynamy już myśleć o następnej, ale to też nie jest tak, że z dniem zakończenia edycji nagle zabieramy się do pracy za kolejną. Tak naprawdę praca nad kolejną edycją trwa tak naprawdę przez cały czas. Więc jakkolwiek pracujemy w pocie czoła, pracujemy cały rok, kontaktujemy się z artystami, oglądamy spektakle, wybieramy spektakle, więc tak to wygląda w wielkim skrócie.
0: No ja pamiętam, jak przed wakacjami rozmawiałem z ludźmi, którzy wybierali spektakle do opolskich konfrontacji teatralnych. Czy ta praca ma coś wspólnego z tym?
1: Nie wiem, jak są wybierane spektakle na konfrontacje teatralne. Moja praca jako kuratora polega na tym, że po prostu oglądam, sprawdzam, jeżdżę, kontaktuję się z artystami i wybieram spektakle na każdą edycję pod jednym kątem. Przede wszystkim różnorodności. Zależy mi na tym, żeby ten festiwal nie miał jakiejś określonej jednej tematyki czy jednego idiomu, ale prezentował widzom przekrój spektakli różnego nurtu. Oczywiście nadal mówimy o tańcu, o choreografii, współczesnej nowej choreografii, ale żeby był to program różnorodny, spektakle zarówno artystów z Polski, jak i zagranicy.
0: A czy ta scena choreograficzna się zmienia? Czy są jakieś trendy widoczne?
1: Ona się cały czas zmienia. Często ten taniec jest kojarzony, albo mówimy o tańcu w kontekście tańca klasycznego, baletu, albo teatru tańca. Najczęściej wrzucamy wszystko pod pojęcie teatr tańca. Lata temu zaczęło się mówić o nowej choreografii. Artyści i tancerze już nie ograniczają się tylko do samego tańczenia. Zaczynają współpracować również z artystami sztuk wizualnych, z reżyserami światła, których praca nie polega tylko na ładnym oświetleniu spektaklu, ale reżyser światła to również jest też, czy nawet dramaturg, tak? Czy artyści sztuk, tak jak mówiłem, sztuk wizualnych, czy muzyka na żywo, więc te wszystkie sztuki łączą się i artyści eksperymentują coraz odważniej, coraz śmielej, podejmują naprawdę ważne tematy i niekoniecznie łatwe do zdefiniowania, ale wydaje mi się, że taniec daje tą możliwość najlepszego, wydaje mi się, o opisania naszej rzeczywistości.
0: A czy są jakieś spektakle, które polegają wyłącznie na tańcu i nie za bardzo jest co mówić?
1: Bywa. To będzie krótka odpowiedź. Oczywiście są takie spektakle, to jest kwestia zawsze osobista, które polegają tylko i wyłącznie na samym tańcu i prezentowaniu techniki, nie dające niczego w zamian, w takim sensie ja jako widz staram się oglądać i doświadczać taniec w taki sposób, żebym jednak po wyjściu z teatru coś jednak po obejrzeniu tej sztuki ze mną zostało. A najczęściej nie zostaje, jeżeli widzę tak naprawdę tylko świetne wykonawstwo, które doceniam, warsztat, tancerzy, artystów, no ale potrzeba jest czegoś jednak, czegoś więcej. Może jakiejś refleksji.

0: aresztu, na zatrzymanie, nie wiem, do pomyślenia.
1: A w jakich przypadkach mówimy jeszcze o tańcu, a w jakich już o performensie? I gdzie jest granica?
0: Najczęściej ostatnio spotykamy jakby w takim naszym tanecznym środowisku, ale nawet niekoniecznie tanecznym, teatralnym, że ktoś performuje i to już przestaliśmy mówić, że ktoś występuje na scenie. Coraz rzadziej słyszę w ogóle, że ktoś mówi, że występuje na scenie. Najczęściej mówimy, wykonuje perfo albo, jednak wychodzimy na scenę i występujemy bez względu na to, czy pięknie tańczymy, bardziej tutaj mówię od strony takiej mojej osobistej, jak postrzegam taniec i performance. Performance najczęściej kojarzymy, może w wielkim takim uproszczeniu, z wejściem do galerii i z oglądaniem artysty, który się oblewa farbką na przykład, i może nie ma to nic wspólnego z tańcem. Nie zmienia to faktu, że również podobną rzecz możemy zobaczyć.
2: Mówił Janusz Orlik, tancerz, choreograf i kurator opolskiej sceny tańca w rozmowie z Kamilem Kostką. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Wsi Opolskiej. Tam Natalia Ciempka opowiedziała mi o wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie w muzeum.
3: Muzea w Opolu.
4: Tradycyjna impreza jesienna, czyli targi miodów i rękodzieła. Mamy jesień, szykujemy się do zimowego ucztowania, więc zapraszamy wszystkich chętnych, aby u nas się zaopatrzeć w przeróżne pyszności. Przede wszystkim miód, ale też i rękodzieło. Wystawców mamy kilkudziesięciu, więc każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Miód i produkty pszczele u nas są wiodące podczas tego wydarzenia. Nie zabraknie też występów artystycznych, warsztatów dla dzieci. Będzie nowa gra terenowa dotycząca miodu, jesieni, obyczajowości, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To wszystko wydarzy się już 20 września, to jest niedziela, od 10 do 17. Zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie na targi miodów i rękodzieła w imieniu naszego Muzeum KOWR-u oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
2: Mówiła Natalia Ciempka, ale podczas wydarzenia czekać się na Państwa będzie także wiele atrakcji. Jakie to będą atrakcje, o tym opowie już Justyna Zaręba.
5: Jedną z atrakcji podczas targów miodów i rękodzieła będą przejażdżki konne, także serdecznie zapraszamy najmłodszych na te atrakcje i możliwość obcowania z tymi przyjaznymi zwierzętami. Będą również warsztaty dla najmłodszych i nie tylko. Tutaj zapraszam osoby w każdym wieku. Będą warsztaty florystyczne. Będzie można wykonywać kompozycje roślinne w dyniach. Jest to miła dla oka ozdoba jesienna, także zapraszamy tutaj na takie warsztaty otwarte.
2: Mówiła Justyna Zaręba. Oczywiście podczas wydarzenia nie będzie czekać na Państwa tylko miód.
4: Wszystko, co dotyczy ziół, olejów, takich produktów ziemi. Jesteśmy na progu jesieni, więc różnego rodzaju rośliny, wieńce, ozdoby do domu, nawiązujące właśnie do tego jesiennego klimatu. Cudowni nasi twórcy ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych, więc będzie mnóstwo porcelany, ozdób, nawiązujących oczywiście do naszego wzoru opolskiego, ale mamy też rzeźby, mamy malarstwo, mamy rośliny, różnego rodzaju przetwory, będzie też mięso, ryby, dużo lawendy, będzie naprawdę tutaj pachniało na lewo i prawo.
2: Dodaje Natalia Ciempka. Nie zabraknie także występów artystycznych.
4: W tym roku skupimy się w kościele, więc będą to występy bardzo kameralne. Jeszcze nie zdradzamy, kto wystąpi, zostawimy to na późniejszy czas. Ale jeszcze nawiążę właśnie do tej gry terenowej, bo to jest ciekawa, angażująca forma. W takiej grze zarówno osoba indywidualna może wziąć udział, jak i cała rodzina. Zadania będą o różnej trudności, o różnym stopniu trudności, więc trzeba będzie współpracować. Rozwiązanie jednej zagadki pozwoli nam dojść do następnego punktu, aby zdobyć słodką nagrodę.
2: Od sierpnia w Muzeum Wsi Opolskiej możecie Państwo także podziwiać wystawę czasową poświęconą dziejom kowalstwa na ziemiach dzisiejszej Opolszczyzny oraz wyjątkowej kuźni z ziemi Łowic, jednego z najcenniejszych zabytków rzemiosła zachowanych w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej. Wystawa ukazuje historię kowalstwa od jego najdawniejszych początków aż po współczesność, przypominając o znaczeniu tego rzemiosła dla rozwoju regionu i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Z racji, że obchodzimy w tym roku 300-lecie Kuźmi z ziemi Łowic, postanowiliśmy zorganizować wystawę czasową. Uwypuklimy to, co w naszym cudownym obiekcie już istnieje, ale jest też stworzona ażurowa konstrukcja z gablotami. W tych gablotach są rzeczy, które wykonali uczestnicy warsztatów i konkursu Kowalskiego, też element naszego projektu. W środku jest też zawarta prezentacja w oknie Kuźni, jest prezentacja multimedialna, która prezentuje i historię kowalstwa, i historię opolskiego kowalstwa oraz samego naszego tutaj budynku z ziemi Łowic. W środku też udogodnienia, jest nowe oświetlenie, żeby zabytki były lepiej widoczne, są też opisy, żeby każdy mógł dowiedzieć się, jakie obiekty w środku mamy. Wystawa jest czynna do końca roku, więc zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie. Na pewno każdy pasjonat dowie się czegoś ciekawego, albo osoba, która w ogóle nigdy z takim rzemiosłem ginącym nie miała do czynienia. Bardzo potężna dawka wiedzy o dawnym kowalstwie jest tam zawarta, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Projekt został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspieranie działań muzealnych.
2: I tutaj warto zaznaczyć, że wystawę tę możecie Państwo oglądać do końca tego roku, mimo że sezon udostępniania muzeum kończy się już w październiku.
4: Tak, tak, bo sezon co prawda mamy do połowy października, aczkolwiek wystawa jeszcze z nami jest zgodnie z projektem do końca roku i te cudowne wytwory ludzkich rąk można jeszcze będzie zobaczyć, bo konstrukcja wystawy zostaje i jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, no to do końca roku będzie można tutaj do nas zajrzeć, pospacerować i po terenie, bo muzeum jest czynne tak naprawdę cały rok spacerowo, no i ta wystawa właśnie będzie nam tutaj jeszcze umilać teren.
2: I choć tak jak wcześniej wspomniałyśmy, sezon pełnego udostępniania w Muzeum Wsi Opolskiej powoli dobiega końca, to praca tam nadal wre.
4: Tak, no mamy bardzo aktywną jesień w tym roku, bo pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury w ramach Kultury Dostępnej jeszcze jeden projekt. On się nazywa Widzialni. Sensoryczne lekcje muzealne, więc tutaj też nawiązuję do tego, co już koleżanka opowiedziała. Chcieliśmy zwrócić uwagę w tych naszych tradycyjnych lekcjach, które i tak już mamy w ofercie, bardziej na sensorykę, na rzeczy, na które nie zwracamy codziennie uwagi. Na dźwięk, na zapach, na ciepło. W takich lekcjach sensorycznych mogą wziąć udział grupy osób z różnymi dysfunkcjami wzroku. Będzie to seria lekcji z kowalem, wypiek tradycyjnego pieczywa i garncarstwo. Więc zapraszamy 25-26 września. Takie zajęcia się odbędą. Ale będzie też animacja w drugą stronę. Będziemy sobie rysować i malować intuicyjnie to, co słyszymy na takiej naszej wsi śląskiej. Więc zapraszam.
2: Mówiła Natalia Ciempka z Muzeum Wsi Opolskiej.
3: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
2: To jest program Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie przypomnimy Państwu o akcji Zaczytane Opolskie.
6: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy, jakby żeby tych miejsc siedzących nam starczyło.
2: I zachęcimy Państwa do udania się na koncert muzyki Ludwika van Beethovena.
7: Bardzo się cieszymy, że Festiwal Beethovenowski w Długówku, a konkretnie jego 33. edycja, objęta jest tak szerokim patronatem Samorządu Województwa Opolskiego, a także Filharmonii Opolskiej. To dla nas znaczy naprawdę bardzo wiele.
2: Po wakacyjnej przerwie powróciło Zaczytane Opolskie, czyli cykl spotkań autorskich, który od lat zachęca mieszkańców regionu do sięgania po książki i spotkań z ich twórcami. Jesień zapowiada się naprawdę ciekawie. Już w najbliższych dniach w bibliotekach Opolszczyzny pojawią się znani autorzy. W środę, 16 września, Wojciech Tochman odwiedzi Oleską Bibliotekę Publiczną, a Wojciech Wolnicki spotka się z czytelnikami w Bibliotece Publicznej w Otmuchowie. Dzień później, czyli w czwartek, 17 września, Wojciech Wolnicki będzie gościem Biblioteki Publicznej w Namysłowie, natomiast Wojciech Tochman spotka się z czytelnikami w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. To jednak dopiero początek jesiennej odsłony Zaczytanego Opolskiego. W kolejnych tygodniach mieszkańców wszystkich powiatów województwa czeka wiele kolejnych spotkań z pisarzami, poetami, twórcami i osobistościami świata kultury. Zaczytane Opolskie to cykliczny, niekomercyjny projekt, którego głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa. Dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z bibliotekami z całego regionu, spotkania z autorami docierają do mieszkańców różnych miejscowości i różnych grup wiekowych. Projekt jest inicjowany i finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego przy udziale Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego, a realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu oraz Biblioteki Wszystkich Powiatów Opolszczyzny. A o tym, jak Zaczytane Opolskie wygląda od strony organizacyjnej, opowie zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz.
8: Tym żyje Opolskie.
6: Zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić termin danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatu, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
9: A tych jednostek widzę na mapie jest?
6: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
9: O, no to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę, są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
6: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury do tych najmniejszych bibliotek, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, no czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
9: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
6: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy, jakby żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
9: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
6: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, no to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie, bo mamy i salę spotkań, i namiot, który pomieści bardzo dużo ludzi, więc każda z bibliotek tak się stara, żeby każdy człowiek, który przyjdzie na spotkanie, żeby mógł na to spotkanie wejść. Mamy też nowych autorów, ponieważ tak, oprócz właśnie idei takiej głównej, żeby zaprosić znanych i lubianych autorów, my też zapraszamy naszych tutaj miejscowych opolskich, ponieważ chcielibyśmy promować też naszą tutaj twórczość opolską, ale też zapraszamy debiutantów i oni są też bardzo ważni, dlatego że oni jakby poszerzają też naszą wiedzę, naszą znajomość o literaturze. I z nowych autorów, kto na przykład był Kuba Jaskółowski, Filip Cymbala, Tomasz Oświęcimski, na Opolszczyźnie jeszcze nie był Marcel Moss. Także tutaj mamy takich całkiem nowych i chodzi o to, żeby jak najszerzej promować literaturę, czytelnictwo, no i przede wszystkim też biblioteki, żeby te biblioteki stały się takim trzecim miejscem, żeby ludzie mieli taki sposób spędzania wolnego czasu właśnie w bibliotekach. I to jest najpiękniejsze dla mnie, dla fanki czytania i bibliotek. Jest też właśnie bardzo ważne, żeby mieć książkę, żeby mieć autograf i żeby zrobić sobie zdjęcie z autorem. I czytelnicy nasi też to bardzo lubią i podczas tych spotkań po zakończeniu autorzy zawsze są dostępni dla każdego czytelnika.
2: Mówiła wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. 21 września Artur Andrus pojawi się w Kietrzu, 22 września w Walcach, a 23 września w Ozimku. Kolejne spotkania zaplanowano z Michałem Rusinkiem. 28 września odwiedzi Izbicko i Ujazd, 29 września Prusinowice oraz Grodków, a 30 września Gorzów Śląski i Zębowice. Także Marek Sierocki będzie miał swoje spotkania z mieszkańcami regionu. Już 29 września w Gogolinie, a 30 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik.
10: Zaczytane zaczynało od 30 tysięcy. No jako pilotaż wiadomo, że trzeba. Z roku na rok ta kwota wzrasta. W tym roku jest to 300 tysięcy. W przyszłym roku będziemy prosić o zastanowienie się, czy może ta kwota nie powinna być wyższa. No bo też widzimy, jakie są zachowania na rynku. Widzimy, że te negocjacje czasem są, no idą raczej wyższe kwoty niż niższe. No to też jest kwestia jakby realizowania tak, żebyśmy utrzymali chociażby ten poziom liczby spotkań, który mamy obecnie. Ja nie jestem zwolennikiem, że cały czas musimy wzrastać. Po prostu czasem warto coś utrzymać, to już jest równie ciężkie. Bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel. Niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż, więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, no to my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
9: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
10: To nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego, no i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana. Punktowo te spotkania, czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
9: A czy to nie jest też trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
10: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania, więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane Opolskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
9: Czy od początku tego projektu Zaczytane Opolskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
10: Tak, widzimy to. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić Zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytą, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać.
2: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik w rozmowie z Kamilem Kostką. Teraz zaprosimy Państwa jeszcze na 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena w Głogówku, czyli w miejsca, w którym niegdyś przebywał i tworzył. Beethoven nie był tutaj tylko przejazdem. W Głogówku tworzył i właśnie dlatego festiwal noszący jego imię nie jest przypadkowym wydarzeniem promocyjnym. To muzyczne odwołanie do prawdziwej historii miasta, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
11: Nasze propozycje dla mieszkańców opolskiego.
12: Serdecznie zapraszam na 33. Śląski Festiwal Muzyki Beethovena. To ogromna tradycja, bo właśnie w Głogówku, w tym mieście, Beethoven tworzył czwartą symfonię, a jak dobrze wiemy, rozpoczął najsłynniejszą piątą symfonię. Po udanych festiwalach w Mosznej, Kwitących Azalii i Pokoju, prawdziwa uczta dla miłośników muzyki poważnej.
2: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Historia samego festiwalu sięga ponad 300 lat, ale muzyczne tradycje Głogówka są znacznie starsze. Już w latach 70. zaczęto mocniej przypominać związki miasta z Beethovenem. Towarzystwo Miłośników Głogówka utworzyło muzeum, organizowano koncerty, a w dawnej bibliotece powstała sala imienia kompozytora. Z czasem współpraca z Filharmonią Opolską zaczęła się rozwijać, a na początku lat 90. Zbigniew Pawlicki i Towarzystwo Śpiewacze Harfa stworzyli odrębny festiwal. Dziś Filharmonia Opolska ponownie jest jednym z filarów tego przedsięwzięcia. Mówi dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna.
13: Od 2 lat jesteśmy współorganizatorem festiwalu. To dla nas szczególnie ważne, że możemy angażować się w wydarzenie, w festiwal, który afirmuje twórczość, nieprawdopodobną twórczość Ludwiga van Beethovena. W ramach 33. festiwalu angażujemy się także, gdzie wystąpią nasi artyści, artystki, w formie składów kameralnych.
2: Mówił dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna. Festiwal będzie można przeżywać nie tylko w jednej sali koncertowej, to także spotkanie z zabytkową architekturą Głogówka. Pierwsze koncerty odbędą się bowiem w kościele świętego Bartłomieja, kolejne w kościele świętego Franciszka. 2 finałowe koncerty zaplanowano w Centrum Kultury. Mówi Aleksander Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku.
14: Projekt jest tak skonstruowany, że pierwsze 3 koncerty są we współpracy z Filharmonią Opolską, a więc tutaj chciałbym podziękować serdecznie panu dyrektorowi Maciejowi Fortunie, że muzycy Filharmonii Opolskiej w składach kameralnych wystąpią u nas i te koncerty będą odbywały się 13, 15 i 18 września, wszystkie w kościołach, a 2 ostatnie są koncertami kameralnymi, które będą wykonywane w sali widowiskowej Centrum Kultury w Głogówku.
15: Myślę, że to już weszło na kanwę całego województwa, tym bardziej, że publiczność, która przyjeżdża na nasze koncerty, przyjeżdża z całej południowej Polski i z Czech, więc jest to też, myślę, że ważne, by nie zawieść, a wręcz przeciwnie, za każdym razem zaskoczyć czymś nowym.
2: Mówił Aleksander Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku.
3: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
2: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o 7. edycji Banku Talentów.
12: To wyjątkowe na skali kraju przedsięwzięcie, projekt, który promuje młodych ludzi, który daje im niewiarygodne kompetencje muzyczne.
2: Ale powiemy także o nowym spektaklu prezentowanym w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
16: To spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej, na pewno będzie jakoś oddziaływał.
2: Przed nami wyjątkowe muzyczne wydarzenie. Fundacja Master Art zaprasza bowiem na 7. edycję Banku Talentów 2026, największego w Polsce programu stypendialnego wspierającego młodych, utalentowanych muzyków. Ponad 200 młodych artystów spotka się na wielkim koncercie finałowym Polskie Przyboje Symfonicznie. Już 10 października o godzinie 19 w Stegu Arenie w Opolu wystąpią Orkiestra Banku Talentów, Chór Banku Talentów, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, Zespół Pieśni i Tańca Opole oraz Zespół Pech. Na scenie pojawią się także wyjątkowi goście: Miłosz, Natalia Grosiak, Piotr Zioła i Natalia Zastępa. Koncert otworzą młodzi wybitni artyści Antoni Werner na wiolonczeli oraz Piotr Rutko na fortepianie, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
8: Co słychać w Opolskiem?
12: Rozpoczynamy 7. edycję Banku Talentów. To wyjątkowe na skali kraju przedsięwzięcie. Projekt, który promuje młodych ludzi, który daje im niewiarygodne kompetencje muzyczne. Od 1 października rozpoczynają swoje warsztaty. Na 100 miejsc przygotowanych przez fundację zgłosiło się ponad 400 osób, a już dzisiaj zapraszamy serdecznie 10 października z tego areny godzina 19 na koncert finałowy, który jest wyjątkowym wydarzeniem na jesiennej scenie kultury województwa opolskiego.
2: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wstęp na koncert jest bezpłatny na podstawie wejściówek. Wejściówki będą wydawane 23 września od godziny 15 w Urzędzie Marszałkowskim województwa opolskiego. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 wejściówki. Mówi Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
17: Bardzo się cieszymy, że te dzieci się rozwijają, że samorząd województwa opolskiego też widzi właśnie te marszałkowskie talenty, które wyszły poza granicę województwa opolskiego, choćby Mateusza Gętka, który robi wspaniałą karierę muzyczną, czy Natalię Zastępę, którą właśnie zobaczymy z tego arena, także serdecznie zapraszam.
2: Mówiła Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego. Organizatorem projektu jest Fundacja Master Art, a głównym partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. I kontynuujemy wątek inicjatyw Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ponieważ rozpoczęło się głosowanie w 9. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. Od 10 do 30 września mieszkańcy regionu mogą głosować na zgłoszone i pozytywnie ocenione zadania. W tym roku do głosowania zakwalifikowano 88 projektów dotyczących m.in. kultury, sportu, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa i lokalnych inicjatyw społecznych. Każdy mieszkaniec województwa opolskiego, bez względu na wiek, może oddać maksymalnie 2 głosy. Jeden na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne. Mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
8: Mieszkańcy opolskiego mają głos.
18: To 80 różnych pomysłów, które to państwo przysłali do nas, abyśmy mogli je zrealizować i aby dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin edukacji mogły być realizowane w państwa lokalnych społecznościach. Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować. Ważne, żeby głosować, aby inni nie zdecydowali za nas. Do końca września macie czas, więc polecam budżet.opolskie.pl. Od 10 września do końca września głosujemy nad marszałkowskim budżetem obywatelskim.
2: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie. Wystarczy wejść na budżet.opolskie.pl, wybrać zakładkę Głosuj i zdecydować, na co zostaną przeznaczone 3 miliony złotych z budżetu województwa. A teraz przeniesiemy się do Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, ponieważ tam prezentowano jest nowy spektakl o dość nietypowej tematyce. A jak zrodził się w ogóle pomysł na stworzenie takiego spektaklu? Na to pytanie Kamilowi Kostce odpowiedziały pomysłodawczyni i aktorka Cecylia Caban oraz reżyserka spektaklu Mira Mańka. Posłuchajmy.
8: Na deskach teatrów.
19: Być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
1: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
20: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
1: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
19: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
1: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
19: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
1: Czyli jest to opowieść inspirująca?
19: Absolutnie, bo kobiety 50 plus są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
1: Ale dziewczyny, no nie pierwszy raz się spotykacie razem na jednej scenie, nie?
0: Drugi. Spotykamy się drugi raz. Wcześniej spotkałyśmy się przy spektaklu Każda praca hańbi.
19: Tak, i myślę, że tamten spektakl, on pokazał nam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, że mamy pewne podobne poczucie humoru, pewien podobny narzędziownik reżysersko-aktorski i stąd to kolejne spotkanie już teraz w zupełnie w bardziej intymnej formie i tak naprawdę na znacząco głębszym poziomie współpracy, bo tym razem Cecylia jest też współautorką tekstu i tak naprawdę to z inicjatywy Cecylii ja jestem tutaj, więc odwróciły nam się role.
1: No właśnie, Cecylia, wspomniałaś o tym, że monodram to jest jednak trudna forma. A czy dla ciebie jako dla reżyserki?
19: Jest trudna, bo nie jest tak łatwo znaleźć sprzymierzeńca w zespole, bo jest tylko jedna osoba w zespole. Więc jak ona ma wątpliwości, to wszyscy mają wątpliwości. I czasem wymaga to trochę więcej umiejętności, rozmowy, albo właśnie odpuszczania, tak jak w naszym przypadku, i szukania rozwiązań, które będą najlepsze i najbardziej komfortowe dla obu stron, a zarówno będą artystycznymi rozwiązaniami.
1: Z tego, jak ja postrzegałem monodramy, to często jest to spektakl pisany głównie słowem, z bardzo ograniczoną scenografią i tak dalej. Czy w przypadku tej sztuki jest tak samo?
0: Tak. Tak, i tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby scenografia nie odgrywa tu jakiejś bardzo kluczowej roli. Jest miejscem, gdzie się spotykamy, jest bardzo symbolicznie zaznaczona. Symbolicznie. Natomiast mocno wykorzystujemy tą całą warstwę audio, ponieważ ja, przygotowując się do tego, nagrałam kilka godzin materiału z różnymi kobietami i wykorzystujemy te materiały nagrane, przetransformowane, puszczane są widowni na żywo te opowieści, więc nie do końca jest tak, że to tylko ja jestem na scenie ze słowem, ale pojawiają się inne kobiety tylko w przestrzeni audio.
1: A czy spektakl łamie jakieś tabu?
20: Nie wiem, trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tabu jest rzeczą bardzo indywidualną dla każdego człowieka. Pewnie będą ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo jakich połamań tabu i obrazoburczości i się rozczarują, a mogą być ludzie, którzy przyjdą na widownię i będą uważali, że to jest za dużo. Trudno mi jest powiedzieć. Tabu jest rzeczą bardzo indywidualną.
19: Ja się zgadzam, plus wydaje mi się, że na samym początku naszej pracy samo dotknięcie tematu menopauzy i otwartość w mówieniu o tym czasie już była jakąś niepewnością i myślę sobie, że to, że robimy ten spektakl, jest jakimś delikatnym naruszeniem porządku i mam nadzieję, że robimy to w taki sposób, że właśnie to będzie inspirujące i nawet jeśli kogoś na chwilę, komuś się zrobi na chwilę niewygodnie, to ostatecznie uzna, że to jest temat, o którym musimy mówić.
1: A czemu w XXI wieku temat menopauzy może komuś się wydawać niewygodny?
20: Pewnie to są różne przyczyny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że menopauza uważana jest po pierwsze za słabość. To znaczy, że nie tylko tracimy płodność, ale jest bardzo duży kult młodości. Młodości, urody, piękności i przeskoczenie tego jest bardzo trudne, bo to jest biznes, a z biznesem się nie dyskutuje, ale kobieta jest postrzegana jako wartościowa. To jest ta kobieta, nie tylko ta, która jest inteligentna, czy która posiada wykształcenie i to wystarczy spojrzeć na media, jak funkcjonują, ale ta, która jest zadbana, niepomarszczona, która jest gładka i która świetnie wygląda. To jest, stała się trochę produktem, więc moment, kiedy kobieta wychodzi z tego stanu i to staje się nieuniknione, jakby pomijając cały biznes, który pracuje na tym, żeby tego nie było widać, jest momentem słabości. A słabość jest czymś, do czego my ludzie nie chcemy i nie lubimy się przyznawać i który funkcjonuje jako coś, co trzeba, czego trzeba unikać. Natomiast wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że błąd polega na tym, że menopauza nie jest słabością. Jest przemianą, jest zmianą. Ta perspektywa zestawienia słabości i zmiany jest perspektywą zmienienia tabu w coś, o czym trzeba rozmawiać i co można wykorzystać.
1: Czyli widzki, które na przykład już menopauzę przeszły, wyjdą z tego spektaklu podniesione na duchu. Może takie, które gdzieś tam się wcześniej krępowały?
20: Może tak być, trochę na to liczymy. W trakcie jednej z rozmów jedna kobieta, która była ode mnie dużo młodsza, była po 40, także ta menopauza była trochę jeszcze parę lat przed nią, powiedziała mi coś, co wydaje mi się bardzo ważne. Ona powiedziała, menopauza to jawi się jako coś strasznego, jako temat tabu, ja tego jeszcze nie dotykam, to jest przede mną. Mówi, ważne jest, żebyście to wy, dziewczyny, które teraz to przechodzicie, żebyście zmieniły to dla nas.
2: Mówiły aktorka Cecylia Caban i reżyserka Mira Mańka w rozmowie z Kamilem Kostką.
3: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
2: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach opawskich.
5: Góry opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
2: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
21: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowsko-słoną, powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
2: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do korony gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły, mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie Gór Opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigulska.
4: Zwiedzaj z nami Opolskie!
5: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Takie osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupiej Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
2: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z Biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszym, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. Wierną Tówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod Biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Jarnołtówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
4: Ciekawe opolskie.
21: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, z takim beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskółczy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo, oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości Śląska Opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego, że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy, po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźliśmy się, bo nie mielibyśmy województwa Polski po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono powstanowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, to pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych burów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy, który wykonują chłopi rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję, i tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. Pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów, dlatego że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, ona powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu Oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu górskiego, czyli zamożnego, jakimiś byle jakimi meblami.
2: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
3: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji będzie poświęcona remontom dróg w naszym regionie.
4: Sprawdzam w Opolskiem.
3: Wiele z prac, o których porozmawiamy, nie było planowanych. Zostały wymuszone przez powódź, która przeszła przez region 2 lata temu.
5: Agata Anduszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
3: Pogoda za oknem piękna, słońce świeci, ptaszki śpiewają i mało kto pamięta, że 2 lata temu o tej porze było wręcz odwrotnie. Lało się z nieba i nie tylko z nieba, bo wystąpiły wtedy prawie wszystkie rzeki w województwie opolskim. No, 2 lata po tej powodzi macie już chyba większość z tych rzeczy ogarniętych, ale nie wszystko, prawda?
5: No tak, to prawda, że 15 września 2 lata temu życie wielu z nas się zmieniło, mówię już tak prywatnie, ale na pewno też była to mobilizacja dla wielu służb co do działań i faktycznie za nami 2 lata takich intensywnych działań, ale oczywiście te prace się nie kończą. Może to, co udało się zrobić, to zaraz po tym, jak było to bezpiecznie, była możliwość rozpoczęcia tych prac, to je rozpoczęliśmy. To były te prace utrzymaniowe w zakresie chociażby odbudowy chodników, naprawy skarb, nasypów, czy też naprawy oznakowania pionowego.

0: taki, który będzie odporny na te wody, które wystąpiły właśnie w 2024 roku. Aneks do umowy i rok czasu daliśmy wykonawcy na realizację tego zadania związanego z budową samego mostu, bo nie zapomnijmy, że jakby niezależnie cały czas toczyła się i toczy jeszcze rozbudowa drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. No i faktycznie w lipcu oddaliśmy obiekt kierowcom. Także od lipca kierowcy korzystają już z tego nowego mostu, co nas bardzo cieszy, bo tutaj umożliwiło to wykonawcy rozpoczęcie kolejnego frontu robót, między innymi związanego z budową dojazdów na tych kolejnych pasach ruchu, tak żeby docelowo, bo tam cały czas mamy w tej chwili wahadło, żeby docelowo już w dwóch kierunkach płynnie ten ruch po obiekcie się odbywał. No i jeżeli chodzi o inwestycje, to jeszcze kolejne zadania przed nami, między innymi bardzo wyczekiwany temat przywrócenia przyjezdności na DK45 na wysokości Krapkowic. Tutaj wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym realizuje prace przygotowawcze po to, żeby w przyszłym roku złożyć wniosek o wydanie decyzji z RIT, czyli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do wojewody opolskiego i kolejno po uzyskaniu tej decyzji przystąpić do prac w terenie, które planujemy rozpocząć tak już fizycznie w terenie, czyli to, na co wszyscy czekamy w przyszłym roku. Natomiast to, co w tym roku się wydarzyło, to na świeżo we wrześniu wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego zadania. Przypomnijmy, że to jest odcinek ponad 3 km, obejmuje on także rozbudowę, w zasadzie rozbiórkę i budowę nowych obiektów mostowych nad rzeką Osoboga i na kanale Młynówka. Tutaj także inwestycja obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogą wojewódzką w kierunku Żywocic. No także komunikacyjnie trochę się tam zmieni. No i przede wszystkim mają być to mosty także odporne na tą wodę powodziową, która miała miejsce w 2024 roku.
1: Z tymi Żywocicami to tam jest element troszeczkę większej inwestycji, prawda?
0: Tak, zgadza się. Tutaj w wyniku porozumienia podpisanego z gminą Krapkowice tak naprawdę nadzorujemy jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dwa zadania. Czyli to, o którym wspomniałam, to, które jest na etapie prac projektowych, bo to jest nasze zadanie, zadanie w ciągu drogi krajowej nr 45, ale także nadzorujemy zadanie związane z budową mostu na Odrze, mostu, który będzie miał docelowo 600 metrów długości, więc potężny obiekt. Obiekt, który włącznie z dojazdami, w zasadzie cała ta inwestycja włącznie z dojazdami będzie miała długość 2,5 km. Z jednej strony dowiąże się z drogą wojewódzką 423, z drugiej strony dowiąże się właśnie z naszym rondem na drodze krajowej nr 45 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w kierunku Żywociec właśnie. Także koordynujemy te dwa zadania, ponieważ one się łączą właśnie stricte na tym rondzie. Tam to zadanie realizowane przez gminę, które przypomnijmy, koordynowane jest przez nas, natomiast nadzorowane przez gminę Krapkowice i rozliczane na bieżąco przez gminę Krapkowice. No tutaj prace dla tego zadania już widoczne są w terenie w zakresie między innymi budowy przepustów, odhumusowania trasy głównej. Prowadzone są tutaj także prace ziemne. No i widzimy już, że postępują prace związane z palowaniem pod fundamenty, podpór tego mostu. A tu taka ciekawostka, że docelowo tych pali ma być około 200. Także to pokazuje, jak potężny będzie to obiekt.
1: Wrócę do tematu Osobłogi i drogi krajowej 45, bo kierowcy się zastanawiają. W Głuchołazach spłynęła kolumbryna i udało się odbudować most zupełnie na nowym projekcie, a tutaj nad rzeką grubości mojej łydki dalej ta droga jest zamknięta. Dlaczego tak długo to musi trwać? Dlaczego to musi być połączone z innymi inwestycjami? Nie dało się tego zrobić jakby osobno?
0: To znaczy tak, na pewno w Głuchołazach byliśmy w trakcie rozbudowy i w trakcie budowy mostu. I tutaj też w grę wchodziło zapewnienie przyjezdności, w zasadzie połączenie dwóch części miasta. Czyli pracowaliśmy już na żywym organizmie. Była to jedna z nielicznych inwestycji, o ile nie jedyna w Polsce, którą w trakcie realizacji dotknęła powódź. Więc tu musieliśmy działać natychmiast przy okazji korzystając z tego, że wykonawca jest cały czas na budowie, czyli inwestycja jest w trakcie i wykonawca czeka na dalsze decyzje.

0: jeżeli chodzi o kolejne etapy prac. Więc tu musieliśmy bardzo szybko wypracować te działania. Natomiast wiadomo, przejezdność na drodze krajowej nr 45 też jest dla nas priorytetem. Ale tutaj mówimy o inwestycji, która realizowana jest od nowa. Chodziło o zabezpieczenie środków. Po przyznaniu tych środków wyłonienie biura projektowego, przepraszam, wyłonienie wykonawcy, bo tutaj mówimy o formule projektu i buduj. Wcześniej ogłoszeniu przetargu. Tutaj też wielu chętnych było do tego, żeby realizować to zadanie. Także musieliśmy tutaj wyłonić wykonawcę. To też trwa. No to wszystko trwa. No i w tej chwili mamy etap prac przygotowawczych, które także trwają. Ale tak jak mówię, jest decyzja, jest już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. No zakładamy, że te tematy powodziowe w trybie takim przyspieszonym będą też tutaj procedowane, jeżeli chodzi o te instytucje, które wydają te decyzje już poza generalną. No bo wszystkim nam zależy, żeby kierowcy mieli przejezdny ten odcinek, no i żebyśmy docelowo wszyscy, bo my także jesteśmy kierowcami, żebyśmy mogli już z tych odcinków korzystać.
1: Pamiętam, że też był problem z drugą krajową 46, jak się jedzie chociażby w stronę Skorogoszczy i tam ruch był dopuszczony warunkowo. Jak ta sytuacja tam została rozwiązana?
0: Ale mówi pan o odcinku na wysokości Malerzowic-Siedzina, tak? To znaczy tam działając doraźnie przywróciliśmy przejezdność i w zasadzie te warunki przejezdności są tam w tej chwili już dobre, na tyle dobre, że sam ten odcinek nie wymaga przebudowy, natomiast nie zapomnijmy, że przed nami budowa obwodnicy Siedziny i Malerzowic właśnie z potężnym obiektem na rzece Nysa-Kłodzka, więc tutaj też gdyby w przyszłości wody, które wystąpiły w 2024 roku, faktycznie wystąpiły na tym obszarze, no to budowa tego potężnego obiektu mostowego nie zakłóci przejezdności na tym odcinku. Stąd tutaj to kolejne zadanie, ale to już duża inwestycja związana z budową obwodnicy o długości 8,5 km, czyli to zadanie, które no, można powiedzieć, z jednej strony zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom Siedziny, Malerzowic, wyprowadzając ten ciężki ruch tranzytowy poza te miejscowości, ale także inwestycja bardzo istotna, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię powodziową.
1: Na ile te wszystkie naprawy popowodziowe na krajówkach w naszym regionie wydrenowały kieszeń podatnika?
0: No, tak jak mówiłam, te roboty utrzymaniowe 15,5 miliona złotych, sam obiekt w Głuchołazach około 20 milionów złotych. Kolejne zadania, znaczy jeżeli chodzi o Krapkowice, to tutaj projekt i budowa to jest koszt rzędu około 45 milionów złotych, natomiast te kolejne zadania, jak na przykład Kamienica czy Skorogosz, bo nie zapomnijmy, że te dwa odcinki również zostały dotknięte powodzią, to póki co są na etapie prac przygotowawczych, czyli tutaj projektanci, biura projektowe przygotowują dokumentację i tak jak dla drogi krajowej nr 94 w Skorogoszczy, tutaj dokumentacja projektowa jest przygotowywana pod to, żeby uzyskać jeszcze decyzję środowiskową i złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Natomiast z kolei w Kamienicy, tam gdzie zostały uszkodzone dwa odcinki drogi, poza odbudową konstrukcji tej drogi będziemy także budować mury oporowe na rzece Biała Woda, które także uległy zniszczeniu. No więc na to wszystko przygotowywany jest na razie projekt. Więc jeszcze przed nami kolejne środki związane z realizacją tych zadań, co jest jakby docelowym działaniem. No więc tu do końca jeszcze uściślić tych kwot nie możemy, bo to wszystko jeszcze jest przed nami, jeżeli chodzi na przykład o te dwa zadania w kontekście już ich realizacji.
1: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie remonty dróg wymuszone przez powódź zakończą się dopiero za 4 lata. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Są wyniki ekspertyzy przedmiotów należących do zatrzymanego 19-latka podejrzanego o zabicie mieszkanki Kędzierzyna Koźla, pisze Gazeta Wyborcza. Na młotku znalezionym w jego plecaku potwierdzono ślady DNA kobiety. Zatrzymany nastolatek przyznał się do morderstwa w Kędzierzynie Koźlu, ale też do ataku na przypadkowo spotkanego w Opolu mężczyznę. Ranny od lipca nie odzyskał przytomności. 10. Opolska Brygada Logistyczna rozpoczęła ćwiczenia pod kryptonimem Mocne Przemieszczenie. Na terenie miasta mogą wystąpić czasowe utrudnienia w przemieszczaniu się i zwiększony ruch pojazdów wojskowych i służbowych, przekazuje jednostka i apeluje, by nie zbliżać się i nie fotografować sprzętu. Będzie w Opolu alternatywa dla elektrycznych hulajnóg. Za 2 tygodnie zostanie uruchomiona sieć miejskich rowerów. Pojawią się również elektryki, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
4: Pierwsze 20 minut będzie darmowe. Jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł.
3: Miejskich rowerów będzie 200. Będzie można je wypożyczać w 12 różnych punktach stacjonarnych i zostawiać w kilkudziesięciu wygodnych miejscach. Blisko 300 gramów gotowego suszu marihuany i 4 sadzonki konopi zabezpieczyli kryminalni z Ozimka w szklarni 45-letniego mieszkańca gminy. Nielegalną uprawę ukrył pomiędzy pomidorami. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, grozi mu 10 lat więzienia. Flesze błyskały na Habrach, gdzie Maryla Rodowicz odsłoniła mural ze swoim wizerunkiem.
5: Wsiąść do pociągu, byle jakiego.
6: Maryla jest w kwiatach, a kwiaty były zawsze takim motywem przewodnim moich kostiumów, mojego życia, także to jestem ja. I jeszcze ten czerwony kapelusz, taki zawadiacki, gitara, to Maryla.
3: Mural znajduje się na jednej ze ścian bloku przy ulicy Habrów. Opolskie przychodnie lekarskie czeka rewolucja. Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont 3 placówek Centrum Zdrowia w Opolu, mówi jego prezes Tomasz Halski.
7: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej.
3: Wyremontowane mają zostać przychodnie przy ulicy Kościuszki, Baryńskiego i Licealnej. Przetarg trwa. Modernizuje się również policyjna flota. Do naszego regionu trafiło 18 nowych radiowozów. To pierwsza partia z zaplanowanej 30. Radiowozy trafią do Komendy Miejskiej Policji w Opolu i kilku komend powiatowych. Kosztowały prawie 3,5 miliona złotych. Zapłaciła Komenda Główna. Na koniec sukces edukacyjny projektu Politechniki Opolskiej i Samorządu Rzemieślników. O szczegółach Małgorzata Mura.
8: Utworzona dzięki współpracy naukowców z członkami Izby Rzemieślniczej w Opolu Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaczynała działalność 6 lat temu od 26 uczniów. Dzisiaj kształci 800 nastolatków w 36 zawodach. Ponad 70% absolwentów po otrzymaniu dyplomu od razu pracuje.
3: Pozostali idą do szkół średnich.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o zdrowiu psychicznym młodzieży.
2: Temat specjalny. Tylko u nas.
1: Opolski ratusz ugościł uczniów, pedagogów i psychologów. To podczas konferencji Słowa mają moc, której przewodnim tematem była walka z hejtem. Opolska młodzież najczęściej pada ofiarą hejtu w internecie. Niestety nastolatkowie rzadko sięgają w takich sytuacjach po pomoc dorosłych.
10: Tomasz Gawlik, psycholog. Bardzo mi miło.
1: Tutaj debata na temat hejtu. Jakie hejt przynosi konsekwencje dla młodzieży? No, mówi się wieloma zgłoskami, ale takie najbardziej podstawowe?
10: No na pewno konsekwencje długotrwałego hejtu, no to może być u młodego człowieka gorsze samopoczucie, może to być poczucie samotności, jakiegoś wyalienowania, jeżeli ten hejt jest ze strony rówieśników czy jakichś osób mu znanych, na przykład z klasy, no to powoduje potem takie odrzucenie od grupy, tak, co też ma swoje konsekwencje w postaci potem właśnie obniżonego nastroju, gorszego samopoczucia, jakiegoś wycofania z innych aktywności.
1: Pan jako psycholog, jak często spotyka się z takimi przypadkami?
10: No myślę, że kilka razy w tygodniu w pracy gabinetowej słyszę od młodych ludzi, że takiego problemu doświadczyli. Myślę, że też często jakby problemem jest przemoc rówieśnicza taka na żywo, nie tylko w internecie, i ta na żywo też niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Natomiast no jednym z problemów, jednych z trudności, o których młodzi ludzie też opowiadają, no to jest właśnie ten hejt w przestrzeni internetowej. Czasami nie jest to główny problem, ale jest to jakaś składowa pojawiających się trudności u młodego człowieka.
1: Jak te formy hejtu się zmieniają?
10: No na pewno więcej jest tego życia teraz w przestrzeni internetowej, więcej tych relacji jest w przestrzeni internetowej. Młodzi ludzie komunikują się za pomocą komunikatorów ze sobą, trochę mniej czasu może spędzają ze sobą na żywo. No i to tamten hejt się odbywa. Czasami to są jakieś grupy na Messengerze czy WhatsAppie, czasami to są jakieś komentarze pod zdjęciami czy pod relacjami na mediach społecznościowych. No i myślę, że to są takie główne, o których młodzi młodzi ludzie mówią, że jakieś obrażanie na tych grupach, czy jakieś komentarze pod relacjami.
1: Są też formy nieoczywiste. W serialu Dojrzewanie na przykład mocno to ukazał, że formą hejtu może być na przykład seria emotikonek, gdzie tekst de facto nie jest jednoznaczny.
10: No tak, jak wiemy, język też ewoluuje i przekaz też ewoluuje w przestrzeni internetowej. Często jest to przekaz niewerbalny, tylko wizualny. Jeżeli też mamy do czynienia na przykład ze sztuczną inteligencją, w której można przerobić czyjeś zdjęcie na obraźliwe, no to też będzie forma przemocy, tak? I bardzo dotkliwa dla niektórych osób.
1: Jakie sygnały powinny zwrócić uwagę rodziców, że coś jest na rzecz, że coś jest nie tak?
10: No jakaś zmiana funkcjonowania młodego człowieka. Jeżeli zaczyna funkcjonować on gorzej albo ma jakieś problemy z nastrojem, ze snem, mniej chętnie bierze udział w aktywnościach, które dotychczas lubił, no to by były takie sygnały, które powinny rodzica zaalarmować, że coś się dzieje i zachęcić do rozmowy z dzieckiem.
1: A czy dzieci mają jakieś narzędzia, żeby przed tym hejtem się bronić?
10: Mają. Myślę, że jak każdy człowiek mają, to znaczy mogą w pierwszej kolejności porozmawiać z kimś o tym, tak? Czy ze sobą nawzajem w grupie rówieśniczej, czy z osobą dorosłą. No a później są takie metody, o których my też podpowiadamy, żeby po prostu na to reagować, żeby o tym powiedzieć, żeby to zgłosić. Na komunikatorach czy na stronach internetowych są możliwości do tego, żeby jakiś komentarz zgłosić jako mowa nienawiści, czy jako hejt, jako treści obraźliwe i z tego też trzeba po prostu korzystać, tak? Blokować osoby hejtujące albo wychodzić z grup, w których ten hejt po prostu jest.
1: Czy on jest coraz bardziej powszechny, czy to jest zjawisko stałe?
10: Myślę, że im więcej czasu spędzanego w przestrzeni internetowej, tym jakby jest tego więcej, tak? Bo jeżeli ktoś głównie relacje swoje opiera w formie takiego kontaktu rzeczywistego, no to też rzadziej będzie spotykał się z hejtem w przestrzeni internetowej, więc wszystko też zależy od tego, ile kto czasu spędza w przestrzeni internetowej.
11: Nazywam się Grzegorz Pawlak, mam 19 lat, jestem przewodniczącym zespołu szkół elektrycznych w Opolu, prywatnie sędzią piłkarskim.
1: No i z punktu widzenia młodzieży, jak ten hejt się objawia?
11: Czy przede wszystkim są to słowa, często za mocne, często wulgarne, często powodujące skrajne emocje, przede wszystkim negatywne emocje. A dzisiejszym hejtem, który najczęściej się pojawia, z którym mamy styczność, jest hejt w internecie. Ludzie są anonimowi, myślą, że są anonimowi, bo oczywiście anonimowi nie są i pozwalają sobie na rzeczy, na które w świecie realnym nie pozwoliliby sobie ze względu na tą wizję tej drugiej osoby, też zobaczenie jej emocji. Natomiast w internecie tego nie widać, tak?
1: Czy to zawsze są ludzie, czy to mogą być na przykład internetowe boty? Ofiara hejtu nie wie, że tak naprawdę po drugiej stronie nie ma nikogo, tylko to się dzieje jakby z automatu.
11: Jasne, to się dzieje z automatu. Mogą to być internetowe boty, natomiast te internetowe boty muszą być przez kogoś zaprogramowane, tak? One dostały jakieś zadanie, jakiegoś taska do spełnienia, między innymi na przykład hejt, tak? Powodujący bardzo często wyższe wyświetlenia, jakieś odwiedziny strony i tak dalej. Dzisiaj marketingowcy bardzo często stosują bardzo agresywne sztuczki marketingu, aby przyciągnąć do siebie uwagę. No jest to oczywiście bardzo, bardzo niszczące.
1: Wspomniałeś o tym, że jesteś sędzią piłkarskim. Obrywa ci się?
11: Jak najbardziej. Na pewno jest to takie środowisko, gdzie spotyka się bardzo duża, bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Mówię tutaj o kibicach. Zarówno również piłkarzach. O ile nad piłkarzami, czy nad strefami technicznymi w postaci kierowników drużyn, czy trenerów jesteśmy w stanie zapanować, natomiast nad kibicami nie zapanujemy. Panujemy, tak? Nie pokażemy jednemu drugiemu kartki i nie odeślemy, że tak powiem, do domu, bo nie mamy do tego prawa. Właśnie to z tamtej strony bardzo często pojawia się największy hejt. O ile na murawach jest tego coraz mniej, też ze względu na wprowadzone przepisy, które chronią teraz sędziów piłkarskich i jest to przestępstwo, będzie ścigane z urzędu takowe. Natomiast w internecie nadal pojawia się wiele takich rzeczy od tych sędziów najbardziej pro, czyli Liga Mistrzów, tacy jak między innymi nasz polski Szymon Marciniak, po sędziów B-klasy, gdzie jeżeli wypłynie jakieś wideo, które jest kontrowersyjne, nie zawsze widzimy na nim wszystko, cały proces decyzyjny, który w naszej głowie powstał, pojawia się fala komentarzy o sprzedawaniu meczy, o popełnionych swoich błędach, często wulgarnych oczywiście.
1: Takie osoby właśnie, jak na przykład sędziowie, piłkarscy, jest taki stereotyp, że tak często padają ofiarami hejtu, że się na to uodparniają, że spływa po nich jak po kaczce. Czy jest to prawda?
11: Jak najbardziej. Ja bardzo często słyszę, już potrafię się wyłączyć, że tak powiem, skupić się tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na boisku. Nie biorę tego do siebie, bo pojawia się to na tyle często, że po prostu no, wziąłbym to za bardzo do siebie, zaczął o tym myśleć, po prostu pewne rzeczy oczywiście analizuję, przyjmuję konstruktywną krytykę, jeżeli się z czymś zgadzam, próbuję tych błędów później nie popełniać, bo błędy oczywiście się zdarzają, jak każdemu. No natomiast powinniśmy to bardziej okazywać w takich normalnych słowach, niewulgarnych, nieobrażających, wtedy może sędziowie bardziej by patrzyli na to pod kątem swojej samooceny, samokrytyki, a nie pomyślenia, on mnie obraża, więc w sumie ja wszystko zrobię dobrze, bo on nie ma prawa mnie obrażać.
1: Jako przewodniczący zespołu szkół elektrycznych spotkałeś się z tym, że ktoś z twoich kolegów, koleżanek stał się ofiarą internetowego hejtu?
11: Jak najbardziej, no kilku w szkołach. Szkoła to jest takie środowisko, które generuje bardzo dużo rozmaitych ludzi z jednej, z drugiej strony strefy społecznej. Każdy ma jakieś inne zainteresowania, każdy ma jakieś inne wartości i jeżeli następuje zderzenie, ten konflikt, pojawia się często hejt. Natomiast zarówno szkoła, zespół pedagogów od razu takie rzeczy stumia w zarodku, jak i również my jako samorząd staramy się zawsze tym ludziom pomóc, być może rozwiązać ten konflikt wewnętrznie, tylko jako uczniowie, żeby nie powodowało to jakichś konsekwencji, no bo tak jak mówię, zawsze każdy może popełnić błąd, jeżeli to nie jest przesada, no to też możemy jako samorząd, jako uczniowie pomóc takiej osobie.
1: A czy ofiara takiej nagonki zawsze ma odwagę, żeby to zgłosić?
11: Oczywiście, że nie ma i właśnie kwestia jest tego typu, że uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką, niejako wyżalając się. I teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, aby, że tak powiem, troszeczkę bardziej ją pocieszyć, podnieść na duchu. Niekoniecznie zawsze musi to być pomoc psychologiczna. Jeżeli to jest na niskim poziomie hejtu, ta osoba też jest uodporniona, to zwykłe dobre słowo, wsparcie w tej sytuacji bardzo często pomaga.
1: Czy jest coś takiego jak niski poziom hejtu?
11: Nie ma czegoś takiego jak niski poziom hejtu, bardziej jego niski poziom częstotliwości tego hejtu, tak? Jeżeli tam raz ktoś powie, tak jak mówię, każdy może popełnić błąd moim zdaniem, każdemu może się wymsknąć w nerwach i tak dalej. Jeżeli potem ta osoba przeprosi, widać tą skruchę, no to że tak powiem, widać, że nie popełni tego błędu w przyszłości.
12: Joanna Rożniewska, Opolska, kurator oświaty.
1: Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, zarówno jako dyrektorka szkoły, jak i w tym momencie kurator oświaty. No i jakie działania podejmują szkoły z punktu widzenia dyrektora, no i z punktu widzenia kuratora? Jaka jest skala problemu hejtu w województwie opolskim?
12: Ja na pewno mogę powiedzieć o tym, jak to wygląda w placówkach i jak to wygląda wśród młodzieży, ale dodałabym, że to jest jedno z miejsc, w którym żyje młody człowiek, to jest właśnie środowisko szkolne, ale jeszcze jest dom, jeszcze są grupy rówieśnicze i jeśli ktokolwiek oczekuje, że szkoła ten problem rozwiąże jako instytucja, no to się tak nie da. To, co dzisiaj jest najważniejsze w tym spotkaniu, to, że młodzi ludzie sami ten temat podejmują i to jest dla mnie najbardziej istotne, że wspólnie, również w ich zaangażowaniu, czyli jakby ich potrzebami, możliwościami i pomysłami na to, jak można pracować z młodymi ludźmi, mówiąc o tym języku, żeby nie był przemocowy, o tym, jak mogą funkcjonować w sieci, żeby się nie tylko od hejtu uchronić, ale samemu też nie dać się w niego, krótko mówiąc, wkręcić, czy nie być jego autorem, to jest chyba ta największa wartość dzisiejszego spotkania. Dawniej się mówiło nic o nas bez nas i cieszyć się możemy, że to właśnie to zaangażowanie młodych ludzi dzisiaj się pokazuje. To również mierzenie się z takimi zjawiskami jak sztuczna inteligencja, języki modelowania, życie we wszystkich portalach, które powinny być moim zdaniem odpowiedzialne za to, co się w ich sieciach dzieje, a nie zrzucać tego tylko i wyłącznie na użytkowników. To na pewno są takie wyzwania, co do których no jeszcze nawet chyba nie mamy wyobrażenia, jak można je rozwiązać.
1: A w skali województwa jaka może być skala tych zjawisk?
12: Tego się nie da określić. Znaczy, nie da się zbadać, nawet gdybyśmy przeankietowali wszystkich nastolatków, który z nich na przykład poczuł się ofiarą hejtu. To są szkolne, bardzo często ankiety, które pomagają budować program profilaktyczny. To są informacje zwrotne od młodych ludzi, czy prośba o pomoc, kiedy sami już sobie z tym problemem nie potrafią poradzić. Szkolny psycholog, pedagog, wychowawca. To nie jest mierzalne. To nie jest mierzalne, natomiast to, jak używamy języka, to nie tylko szkoła, to również ta świadomość młodych ludzi, którą należy budować, że to jak rozmawiają między sobą w codzienności, przenosi się również na ich zachowania wobec innych ludzi w tym właśnie języku, który może być zwulgaryzowany, może być przemocowy, może nie być empatyczny.
1: A czy spotkała się pani z efektem domina, że osoba, która gdzieś tam była spokojna i stała się ofiarą hejtu, podczas czasie sama stała się oprawcą?
12: Jest to prawdopodobne, tak jak w każdych sytuacjach doświadczeń życiowych, jakiejś traumy, ale też powiedziałabym tak, na pewno naszą rolą, rolą dorosłych jest zarówno w rodzinie, jak i w szkole, jak i w różnego rodzaju środowiskach, w których młodzi ludzie żyją również. Zwracanie uwagi na to, że od nich ten język zależy, tak? Że to są te emocje, które sami dostają, to nie są te emocje, które powinni oddawać. Bardzo banalne pewnie stwierdzenie. Natomiast jeszcze raz mówię, proszę pamiętać, że dzisiaj, zwłaszcza w tym świecie portali społecznościowych, social mediów, to jednak są już boty często, to już są zaczepki, które z komentarzy złapie więcej poplecznictwa. Często wydaje się, że to jest ktoś, a tak naprawdę no to właśnie jest ten sztuczny świat, który stworzyliśmy i on też powtarza nasze mechanizmy językowe.
1: Dzięki takim konferencjom, jaka odbyła się w opolskim ratuszu, osoby zaangażowane w pomoc mogą poznawać coraz nowsze odmiany przemocy werbalnej, dzięki czemu lepiej przygotują się do ich zwalczania.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o trwającym właśnie naborze kandydatów do Pegazów, czyli opolskich nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Będzie też o postępie prac na drodze krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem.
2: Mieszkańcy Opola mają głos.
1: Na początek informacja z opolskiego ratusza. Urząd Miasta rozpoczął nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów. To nagrody przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tym roku zostaną one rozdane po raz 30.
13: Joanna Bruszkiewicz-Brylak, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.
1: Mieszkańcy Opola, bo to nie tylko osoby związane gdzieś tam z mediami, z kulturą, ale akurat w przypadku tej nagrody również mieszkańcy mają prawo zgłosić kandydaturę osoby, która mogłaby dostać nagrodę, czyli Pegaza, nagrodę w dziedzinie, za osiągnięcia w dziedzinie kultury, tak?
13: Tak, tak naprawdę w tamtym roku to już odbyła się ta pierwsza edycja, gdzie nasi mieszkańcy Opola mają taką możliwość. Tak naprawdę muszą zebrać tylko podpisy. No, tych osób, które również chciałyby, żeby dana osoba dostała taką nagrodę. Jest formularz na naszej stronie internetowej, bo oczywiście muszą, z tym są związane różnego rodzaju przepisy, które nas obowiązują. Jest taki formularz, to tak naprawdę jest jedna kartka i zebranie tych podpisów i wtedy każdy mieszkaniec naszego miasta może przyjść, złożyć. No i tylko musi czekać, czy ta osoba zostanie wybrana i w jakiej kategorii oczywiście musi określić. Ponieważ mamy 6 kategorii, więc musi być również określenie, w jakiej kategorii będzie dana osoba nominowana.
1: No i jakie to są kategorie?
13: Kategorii mamy 6. To też troszeczkę nam ewoluowało przez wiele lat, ale ostatnimi latami jest tak. Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
1: Ale tą nagrodę może otrzymać tylko artysta pochodzący z Opola. Czy mogę sobie na przykład Piotra Roguckiego wyznaczyć, zbiorę 20 podpisów i się okaże, że...
13: No, najlepiej by było oczywiście, gdyby to była osoba związana z Opolem, bo mieliśmy już takie osoby, które na dzień dzisiejszy nie mieszkają w Opolu, ale jakby tworzyły tutaj, były tutaj znane, no dzisiaj powiedzmy zatoczyły koło, wyjechały czy to za granicę, czy gdzieś do miasta w kraju i takie osoby też można zgłaszać, no ale jednak dobrze by było, gdyby to była osoba, która pracowała na rzecz miasta w jakikolwiek tych kategoriach, które przed chwilą wymieniłam.
1: Pracowała lub pracuje dalej, tak?
13: Tak, tak, pracowała lub pracuje dalej, bo oczywiście no tutaj mamy kategorię za działalność kulturalną, czyli jakby nawet jeśli ona tej działalności kulturalnej nie prowadzi w samym mieście Opolu, mówmy na przykład tu o pisarzu czy o jakimś malarzu bardzo znanym, a gdzieś robi to w Polsce lub za granicą, to oczywiście jest taka możliwość również, bo jednak jest to człowiek od nas, urodzony w tym mieście, zaczynający karierę, w związku z tym ma również szansę.
1: W zeszłym roku po raz pierwszy państwo dali taką możliwość mieszkańcom, tak? Żeby też mieli tutaj w tej sprawie decydujący głos. Jak to rok temu wyszło? Ilu takich artystów sami mieszkańcy zaproponowali?
13: To znaczy tak, były takie głosy, były mieszkańcy składali. No w tej chwili jest mi trudno powiedzieć, musiałabym sięgnąć do archiwów, ale tak, były i były takie nagrody przyznawane.
1: A przypomnijmy, co to jest za nagroda?
13: Nagroda to jest nagroda, która tak jak wstępie powiedziałam, tak naprawdę przyznawana jest od 30 lat, bo w tym roku mamy mega dużą, że tak powiem, rocznicę. Nagroda za działalność kulturalną w mieście Opolu. Tak to się nazywa i tak naprawdę to się nazywa od 30 lat. No tą nagrodą tak, to też jest jakby nowość, bo będzie to jak gdyby druga edycja, jest Pegas. To też w różny sposób działo się w różnych latach, albo był to dyplom, było to też również wynagrodzenie finansowe. Natomiast w tej chwili mamy nową statuetkę Pegaza, która nierozłącznie jest związana z naszym miastem.
1: Czyżby statuetka była inspirowana Pegazem z placu Jana Pawła II?
13: Tak, na pewno jest inspirowana, bo Pegaz jest znany w naszym mieście. Co prawda zmieniał przez wiele lat swoje miejsce, jednak jest rozpoznawalny przez wielu mieszkańców i to tych starszych i tych młodszych. Natomiast no, może nie jest to odzwierciedlenie jeden do jednego, ale sama idea Pegaza jest jak gdyby tą ideą właśnie, że jest znany w tym mieście, jest związany z kulturą, w związku z tym należy się ludziom kultury.
1: Czy można zgłosić taką osobę, która w poprzednich latach już była laureatem?
13: Można, ale jest też również na stronach internetowych www.opole.pl jest regulamin oczywiście przyznawania tych nagród i zgłaszania i tam musi być zachowane co najmniej chyba 2 albo 4 lata ewentualnie od tej nagrody, no ale może być również osoba, która już dostała daną nagrodę, może być nominowana do innej nagrody, jeśli taką działalność prowadzi. Bo wiemy, że działalność kulturalna to jest szeroka gama różnego rodzaju przedsięwzięć, także jest taka możliwość.
1: I tak, składamy wniosek, proponujemy osobę, tłumaczymy dlaczego, za jakie osiągnięcia, dlaczego uważamy, że tej osobie się to należy i ile tych podpisów trzeba zebrać.
13: Trzeba zebrać 10 podpisów. Oczywiście tutaj mówimy, jeśli chodzi o tą nagrodę, która będzie zgłaszana przez mieszkańców, bo jeśli oprócz się mieszkańców, tak również jest to w regulaminie napisane, no mogą instytucje kultury zgłaszać, stowarzyszenia, fundacje, więc no to tutaj nie potrzeba jak gdyby tych podpisów. Tutaj jak gdyby już sama instytucja. Tak, oczywiście jest formularz, na którym się to zgłasza, trzeba, tak jak pan wcześniej powiedział, imię, nazwisko, jaka kategoria, bo to jest bardzo ważne, no i oczywiście osiągnięcia tej osoby w danej kategorii, co ta osoba tak naprawdę robi i czym zasłynęła i czy rzeczywiście to tak wygląda.
1: I jakie są następne kroki? Zbierze się kapituła, która te wszystkie kandydatury rozpatrzy i...
13: Tak, zbierze się kapituła. Tutaj chciałabym jeszcze dodać, że tak naprawdę wnioski spływają do 30 września i na tym terminie kończymy. Potem zbiera się kapituła. No w kapitule jest pan prezydent, są osoby w ogóle związane z kulturą, dyrektorzy jednostek. To w zależności od tego, kogo pan prezydent sobie wybierze do tej kapituły. No i przychodzi ten termin, powiedzmy, umówiony, kapituła się zbiera, zostają wyłonieni nasi bohaterowie. No a potem organizujemy my jako wydział jeszcze dodatkowo galę, na której te nagrody zostaną wręczone.
1: No i ta gala odbędzie się?
13: I taka odbędzie się, nie wiem, czy już mogę powiedzieć, na razie mamy taką propozycję, w listopadzie.
1: No to ewentualnie artyści, którzy będą mogli tutaj tą nagrodę odebrać, już mogą sobie jakiś termin tutaj mniej więcej szykować. A czy jest możliwość, żeby jakaś osoba dostała nagrodę w więcej niż jednej kategorii?
13: Może być taka możliwość również. To w zależności od tego, jakie będą zgłoszenia, bo tutaj jakby przyjmujemy wszystkie zgłoszenia. Jeśli jest to zgodnie z regulaminem, tak jak powiedziałam, przyznawania nagród, no to może tak wystąpić. Czasami, bardzo często tak mamy, że mamy też tak, że wiele instytucji zgłasza tą samą osobę do różnych nagród. Także tak to się zdarza od wielu, wielu lat.
1: A kto w poprzednich latach tą nagrodę otrzymał?
13: Oj, to mamy bardzo długą listę, jeśli chodzi o, tak jak mówię, to jest 30 lat, także w tamtym roku Jacek Podsiadło, Hamada, było wiele, Agnieszka Włoch ze swoim teatrem Zapadnia, naprawdę, ile mamy czasu? W związku z tym wiele, wiele osób naprawdę znanych w mieście Opolu z działalności swojej kulturalnej. To są też osoby, które gdzieś tam na zewnątrz też nas promują ze swojej działalności kulturalnej, biorąc udziały w różnego rodzaju festiwalach, koncertach. Także jest bardzo długa lista.
1: Mówiła Joanna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta. Nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów potrwa do końca września.
2: Nasi reporterzy informują.
1: Teraz zajrzyjmy na drogę krajową 46. Między Ozimkiem a Grodźcem w ostatnim czasie trwała przebudowa, przez którą ruch odbywał się wahadłowo. Te prace już się zakończyły.
14: Prace związane z budową drogi pieszo-rowerowej na trasie Ozimiak-Grodziec wchodzą powoli w ostatni etap. Na całej długości trasy dla rowerzystów ułożono już warstwę wiążącą, a kolejną układana będzie warstwa ścieralna oraz oznakowanie poziome i kolejno pionowe. Wykonawca finalizuje także pracę przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, gdzie widoczna jest już warstwa ścieralna, a kolejno zostanie wykonane oznakowanie poziome wraz z oznakowaniem pionowym. I tutaj gorący apel do rowerzystów. Miejsce budowy ścieżki pieszo-rowerowej to ciągle prac budowy, gdzie prowadzimy pracę m.in. z użyciem ciężkiego sprzętu, więc wjazd na teren budowy jest stanowczo zabroniony, ponieważ stanowi zagrożenie zarówno dla użytkowników, jak i dla osób wykonujących pracę. Apelujemy także o stosowanie się do znakowania wynikającego z tymczasowej organizacji ruchu, a także poleceń osób kierujących ruchem. Przypomnijmy, ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodźcem ma długość około 3 km i jest zlokalizowana po prawej stronie drogi krajowej nr 46, jadąc w kierunku Grodźca. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską wybudowaliśmy przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z dodatkowym oświetleniem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z kolei w Grodźcu na końcowym odcinku tej inwestycji wykonaliśmy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów w ciągu drogi krajowej nr 46. Zadanie realizuje firma Larix z Lublińca za nieco ponad 9 milionów złotych.
1: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy wciąż prowadzą liczne inwestycje na krajówkach w okolicach Opola, na przykład na drodze krajowej 45 z Opola do Kluczborka. O postępie tych prac usłyszycie w tym programie już za kilka dni.
2: Zdrowe Opole.
1: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego będzie mieć nową siedzibę. O tym informowałem już przed wakacjami, ale na wrześniowej sesji Sejmiku Województwa radni to przyklepali. Przekazali pod budowę OCRM działkę budowlaną przy ulicy Pileckiego w Opolu.
15: Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałkini województwa opolskiego. Tak, dzisiaj przekazujemy własność na rzecz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę siedziby siedziby to nie tylko siedziba, to również ma tam znaleźć się centrum szkoleniowe. Żyjemy w tak dynamicznych czasach, w których wiemy, że ratownicy, ratowniczki medyczne pomagają nam nie tylko w czasie, gdy trwa pokój, ale również w sytuacjach kryzysowych. Bardzo dobry przykład mieliśmy tego w czasie powodzi, ale również w czasie innych zagrożeń. A teraz, biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, czyli stan wojny oraz to, że uświadamiamy sobie, że musimy być gotowi, musimy zwiększać świadomość ludności cywilnej, a ratownictwo medyczne ma w tym obszarze bardzo dużą rolę. W związku z tym pojawiła się możliwość pozyskania środków europejskich na budowę takiego centrum. W związku z tym przekazujemy działkę po to, aby nie tylko wypełnić warunki, które postawiło miasto Opole, dlatego że oni mówili o 5 latach. Ja mam nadzieję, że w ciągu 3 lat uda nam się taką siedzibę wybudować. Schron, centrum szkoleniowe i oczywiście siedziba, także wszystkie możliwe działania będą tam realizowane. Ja myślę, że dyrektor Jarosław Kostyła przedstawi Państwu całą wizję, plan i wizualizację. Mieliśmy już możliwość zobaczyć w czasie, gdy miasto wyrażało zgodę na zmianę przeznaczenia tej działki. Ja jestem pewna, że będzie to najlepsza siedziba w Polsce.
1: Mówiła wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego zostanie wybudowana za kilka lat.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnym nowym spektaklu, który pojawi się w Teatrze Kochanowskiego. Pomówię też o obiektach sportowych w naszym województwie, które dostaną szansę na rozwój dzięki dofinansowaniu ze strony samorządu regionu. Zapraszam.
2: Na deskach teatrów.
1: Na początek zajrzyjmy do Teatru Kochanowskiego. Tam trwają przygotowania do kolejnej premiery. Będzie to spektakl taneczny pod tytułem Kids.
16: Nazywam się Janusz Orlik, jestem reżyserem, choreografem, autorem koncepcji scenograficznej, opracowania muzycznego do spektaklu Kids, którego premiera już 19 września w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu.
1: Dopiero co mieliśmy jedną premierę, teraz druga i no i teraz rozpoczyna się opolska scena tańca. Proponujecie właśnie nowy spektakl Kids. Co to za sztuka?
16: Jest to sztuka, powiem, wyjątkowa, ale wyjątkowy jest już sam proces. Sztuka, która, w której na scenie zobaczymy trójkę profesjonalnych aktorów i 6 dzieci.
1: Te dzieci łatwo było nauczyć choreografii?
16: Te dzieci przede wszystkim niełatwo było nauczyć dyscypliny pracy, ale żeby ten projekt w ogóle zrealizować i realizować w taki sposób, w jaki chciałbym go zrealizować, no to jednak potrzebna jest dyscyplina pracy. I oczywiście tak jak profesjonalni aktorzy bardzo wiedzą i dobrze znają realia pracy w teatrze, to jednak dzieci trzeba było tego w jakiś sposób nauczyć. Nie chcieliśmy, oczywiście zależało nam przede wszystkim na tym, żeby dobrze się bawiły, żeby czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie, pomimo tematu, który spektakl podejmuje.
1: Przypomnijmy temat.
16: Temat straty. W jaki sposób radzimy sobie ze stratą, ale nie tylko stratą w takim sensie osobistym, ale też i materialnym. W kontekście pracy z dziećmi, rozmawiając o stracie, okazywało się, że no, stracić można tak naprawdę oczywiście bliską osobę, dziadka, tatę, może nerkę, a może chomika, a może jakąś ulubioną zabawkę. Oczywiście najczęściej jednak mówimy o stracie osobistej i zgłębialiśmy ten temat na różne sposoby. zależało mi przede wszystkim na tym, żeby podejmując ten temat i pracując nad spektaklem 6 tygodni, żeby te 6 tygodni, szczególnie pracując z dziećmi, polegały przede wszystkim na jak największej ilości zabawy i radości. Może za bardzo się obawiałem, że temat przytłoczy te dzieci i będą wracały do domu i mówią, nie poradzę sobie i w ogóle tam jest za ciężko i w ogóle będą wracały z depresją. Okazuje się, że nie chcą chodzić do szkoły, a chcą zostawać na próbie 2 godziny dłużej, więc to jest codziennie był to dla nas dobry znak, że jednak chcą tu być, że jednak chcą pracować i naprawdę to, co robią na scenie i to, co robiły podczas prób, jest naprawdę wyjątkowe.
1: Te próby były w wakacje?
16: Te próby były niestety dla nich w wakacje. Rozpoczęliśmy próby 11 sierpnia. Już nawet nie pamiętam, co to są wakacje tak naprawdę, ale staraliśmy im stworzyć wakacje tutaj na miejscu w teatrze. Jakkolwiek pytaliśmy, czy nie żałują, że tracą tak naprawdę ostatnie 3 tygodnie wakacji. Po pierwszych paru dniach powiedziały nie, że to jest tak fajnie i w ogóle absolutnie nie, że już wakacje już były, już morze było, już góry były, wszędzie powyjeżdżały, wypoczęte.
1: Przecież było gorąco, upały, tutaj musiało być 50 stopni. Jeszcze biegały te dzieciaki?
16: Na szczęście mamy klimę w modelatorni, w której spektakl się odbędzie. Dawaliśmy radę. No, pracowaliśmy w pocie czoła, wychodziliśmy oczywiście na zewnątrz, na świeże powietrze. No, było gorąco, ale tak jak mówię, klima się sprawdzała.
1: Z drugiej strony tak sobie myślę, że 6 tygodni na opracowanie spektaklu to nie jest dużo czasu.
16: 6 tygodni całego procesu. Tak naprawdę ja musiałem dobrze rozplanować ten czas prób, bo to nie jest 6 tygodni na stworzenie spektaklu, to jest 6 tygodni na całe jego zrealizowanie, czyli stworzenie materiału, ułożenie struktury, kolejności, potem praca na doszlifowywaniu i dopracowywaniu materiału. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście próby światła, zaprojektowanie tego światła, próby z akustykiem, który też musi wiedzieć, kiedy, w którym momencie muzykę włączyć, wyłączyć. Więc teraz jesteśmy na tym etapie już końcowym, ostatnich prób generalnych.
1: A czy tutaj na ten spektakl, czy w tworzenie tego spektaklu zaangażowała się młodzież, która gdzieś tam uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez nasze tutaj Centrum Edukacji Kulturalnej w teatrze?
16: Nie. Tą pracę robiliśmy od samego początku z aktorami Moniką Stanek i aktorką teatru Kochanowskiego i dwójką gościnnych aktorów Jędrzeja Mitwijów i Mirona Jagniewskiego oraz powiedziałem 6 dzieci. To jest tak naprawdę łącznie 11 dzieci, ale one są podzielone na 2 obsady. Czyli będą 2 obsady spektaklowe i będą grały za każdym razem naprzemiennie. Tworzyliśmy ten spektakl wspólnie właśnie z całą 14 nas.
1: Mhm. No bo tak pamiętam, że na przykład w ramach tej inicjatywy tanecznej taki spektakl jak Kuliści został tutaj odegrany i został na dłużej w naszym repertuarze. Czy tak samo będzie ze spektaklem Kids?
16: Na to liczę i na to liczymy. Poza pokazami premierowymi 19 i 20 września są już zaplanowane kolejne spektakle w październiku i w listopadzie.
1: No i właśnie dlatego ta tutaj obsada musi być wymienna, prawda?
16: Takie było założenie, że no, ze względu na naturę tego projektu jednak pracujemy z dziećmi. Dzieci też rosną. Może na jakimś etapie, nie chciałbym, no, ale nie powiedzą nie i będą naprawdę chętnie wracać. Ale bywa różnie. Nie tylko z dziećmi, no, z dorosłymi też. No, na naszej drodze jakby artystycznej, ale też grania tego spektaklu i jego eksploatacji musimy liczyć się z tym, że pewne rzeczy możemy nie przeskoczyć i stąd decyzja o 2 obsadach. Na jakimś etapie też tej decyzji wspólnie z dyrekcją, z pracownikami doszliśmy do wniosku, że no, głupio byłoby mieć tylko jedną obsadę, która będzie grała, a druga obsada będzie jakby w pogotowiu i jakby będzie w procesie, no ale co dalej? Więc naturalnym rozwiązaniem było jednak mieć dwie obsady, które będą grać spektakl naprzemiennie.
1: A spektakl Kids do jakiego widza jest skierowany?
16: W samym spektaklu grają, występują dzieci w wieku 7 do 11 lat, ale spektakl kierujemy raczej do widza dorosłego.
1: Dlaczego? Czy jednak ten temat jest zbyt ciężki dla młodzieży szkolnej?
16: Może się wydawać ciężki. Mogę powiedzieć, wydaje mi się, że granicę wiekową, do jakiej będziemy kierować spektakl, określimy, myślę, krótko po premierze, bo to będzie też taki, bądź po próbach generalnych, które są też takim testem spektaklu, jak on się sprawdza na scenie itd. i tak dalej. Wydaje mi się, że temat może okazać się trudny. Nie wiemy, jak młodzież, młody widz, siedmiolatek, ośmiolatek może sobie poradzić ze spektaklem, który trwa ponad godzinę, który jest spektaklem nieśpiesznym, który jest takim spektaklem medytacyjnym. Może wpłynąć bardzo pozytywnie, może zostać bardzo dobrze zrozumiany, ale może też zadziałać w drugą stronę. Ze swojego doświadczenia mogę też powiedzieć, pracując w Wielkiej Brytanii z zespołem, robiliśmy spektakle, produkcje, które angażowały dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych. I testowaliśmy spektakl, który no nie był skierowany do widza młodego, ale zapraszaliśmy młodych widzów poniżej 10 roku życia. I bywało różnie. Reakcje były różne. Nie będę jakby zdradzać, bo nie mogę, ale wystarczy, że powiem, że były różne reakcje. Dlatego wydaje mi się, że bezpiecznym jest określić tą granicę i ten spektakl szczególnie będzie kierowany do widza dorosłego.
1: Pytam dlatego, że pewnie wielu młodych Opolan będzie chciało zobaczyć w akcji swoje koleżanki, swoich kolegów na scenie.
16: No dostajemy oczywiście takie pytania, czy moja kuzynka, która ma 10 lat, będzie mogła ten spektakl obejrzeć, czy mój brat będzie mógł ten spektakl obejrzeć. No jest to trudne, żeby powiedzieć, że no jednak nie. Ale jest to też sytuacja, jest to taka też sprawa, która będzie bardzo indywidualnie, moim zdaniem, że tak brzydko powiem, rozwiązywana między nami, teatrem jako instytucją, a rodzicami, których dzieci występują w spektaklu i potencjalnych gości, dzieci, czy członków rodzin, kuzynów, braci, sióstr, którzy może będą mieli okazję obejrzeć swoich kolegów, koleżanki na etapie prób generalnych.
1: Premiera spektaklu Kids będzie się odbywać w czasie opolskiej sceny tańca, no i zmierzy się chyba również ze spektaklami tanecznymi z innych teatrów. Będzie konkurencja?
16: Nie traktuję tego jako konkurencji, po prostu jako bardzo ważną, moim zdaniem, i odważną propozycję, jak wiele z spektakli, które zostaną zaprezentowane na opolskiej scenie tańca. Nie chciałbym traktować właśnie tej pracy, naszej pracy artystów, która i tak jest dość krótka i krucha, żeby właśnie pojawiał się wątek konkurencji. Nie tak traktuję i nie tak chcę traktować swoją pracę. Zapraszam serdecznie na premierę spektaklu Kids. Premiera odbędzie się 19 września o godzinie 19 w Teatrze Jana Kochaneckiego w Opolu. Drugi spektakl 20 września o godzinie 17. Zapraszamy.
1: Mówił Janusz Orlik, autor spektaklu Kids. Na stronie internetowej Teatru Kochanowskiego możemy znaleźć pełną rozpiskę zaplanowanych na ten moment spektakli. Sztuka Kids pojawi się na scenie także na kilku pokazach październikowych i listopadowych.
17: Sportowe Opolskie.
1: Teraz pora na kilka słów o infrastrukturze sportowej w naszym województwie. Samorząd województwa przekazał 5 milionów złotych na remonty boisk m.in. w Brzegu, Kolonowskiem, Kędzierzynie-Koźlu czy Tarnowie Opolskim. O szczegółach wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
18: Wybór faktycznie był trudny, to decydował zarząd województwa. Zgłosiło się 39 samorządów. Wybraliśmy w tym roku łącznie 16. Staraliśmy się tak dobrać te inwestycje z jednej strony, żeby one były o jak największym znaczeniu sportowym dla całego regionu. Stąd miasto Opole i jedyna szkoła mistrzostwa sportowego Liceum Ogólnokształcące numer 9, ale z drugiej strony tak, żeby nie było białych plam i w porównaniu również z edycją z tamtego roku, aby wszystkie powiaty były w miarę reprezentowane, ale też, żeby te pieniądze trafiły do mniejszych gmin, bo te potrzeby, bez względu na to, czy to dotyczy miast dużych, takich Opole czy Kędzierzyn-Koźle, czy właśnie takich mniejszych, jak chociażby Tarnów Opolski, to również tamte samorządy borykają się z dużymi problemami, w szczególności jeżeli chodzi o boiska sportowe, jeżeli chodzi o boiska przyszkolne, więc no, staraliśmy się to zrównoważyć. Łączna kwota z naszej strony 5 milionów złotych, ale z drugiej strony ministerstwo dokłada swoje 5 milionów i co jest najistotniejsze, ministerstwo nie ingeruje w wybór samorządu województwa, czyli te samorządy, które myśmy wytypowali, z tymi samorządami ministerstwo podpisze umowę. Tak samo jak z naszymi pieniędzmi, myśmy w naszym regulaminie ustalili to na 2 lata, więc te dzisiejsze umowy będą realizowane w tym roku, natomiast część samorządów już dzisiaj wie, że nie wyrobi się ze swoimi inwestycjami, więc będzie mogła te umowy podpisać w styczniu i realizować je w 2027. Podobnie jak to było w poprzednim programie, dlatego że również w tym roku są jeszcze dokończane inwestycje, gdzie dofinansowanie było w 2025.
1: Mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. Dofinansowania remontów poszczególnych obiektów sportowych sięgnęły kwot od 210 do 760 tysięcy złotych.
9: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sylimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.
4: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu wybierzemy się na Habry, gdzie odbyła się wyjątkowa uroczystość.
6: Ciekawe wydarzenie w Opolu.
5: Maryla Rodowicz po raz kolejny zachwyciła Opolan. W niedzielę w amfiteatrze zagrała koncert pod tytułem Niech żyje bal, na którym zaśpiewała swoje największe hity. W poniedziałek z kolei odsłoniła swój mural, który powstał na jednym z bloków przy ulicy Habrów. Już kilkadziesiąt minut przed przybyciem gwiazdy pod muralem oczekiwała na nią ogromna grupa fanów. Widzę, największe fanki wyczekują?
7: Tak, wczoraj byłyśmy na koncercie w amfiteatrze, a dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jest najpiękniejszy mural w Opolu.
5: Maryla Rodowicz w formie?
7: Jak najbardziej. Wczoraj dała takiego czadu, że naprawdę mogło to trwać jeszcze dłużej, ale jednak kondycja chyba.
5: Jakby pani mogła opisać ten mural?
7: Jest bardzo wierny, to znaczy rozpoznawalność w 100%, nawet bez konieczności podpisu. Piękny, naprawdę ja tu mieszkam za ścianą. Jestem pod wrażeniem i zaszczycona, że mogę ją codziennie oglądać. W tym jest całe cudo.
8: Tutaj dla małek.
5: Widzę, gorąco państwo wyczekują na przybycie gwiazdy?
9: Ach, pewno. No. Ona jest z tego roku co ja, 45 rocznik.
5: Od samego początku kariery jest pani fanką?
9: Tak, to jest moja ulubiona Maryla.
5: Na ilu koncertach pani była?
9: Prawie na wszystkich, może nie na wszystkich, tak obecnie, trochę w telewizji, no oglądałam. No i teraz chciałam ją jeszcze zobaczyć, może już ostatni raz, bo to już lata, nie? Nie wiadomo, czy ona też, ona tyle samo lat ma, co ja, ale fajna babka.
10: Kochamy panią Marylę, jest wielką gwiazdą.

0: zakomponowany, pięknie wygląda Maryla na tle tej dekoracji takiej plenerowej, kwiatowej, wśród maków, chabrów. Także w całości przepiękna sprawa. No, ja mogę jedynie podziękować autorowi projektu. Dostosował do Maryli, do jej charakteru i pięknie to wyeksponował na tej ścianie. Dziękuję. I oczywiście pięknie również dobrana do dzielnicy, która nosi nazwę Chabry.
1: Ja chciałam powiedzieć, że jest najpiękniejszy mural w Opolu. Najpiękniejszy, kolorowy. Kwiaty żyją. Żyjemy tą młodością Maryli z powrotem.
2: Na odsłonięcie muralu Marylę Rodowicz zaprosił prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
3: Wszyscy pobiegli do pani Maryli. Każdy stara się zrobić z nią zdjęcie, parę słów zamienić. Naprawdę wyjątkowe chwile. Legenda królowa, tak jak powiedziałem. Osoba, bez której nie byłoby stolicy polskiej piosenki, bez wątpienia, bo to, że jesteśmy stolicą, to też dzięki jej wyjątkowym występom. Jak pamiętam różne odsłonięcia, to nie przypominam sobie tak wielkiego zainteresowania, a więc to tylko dowodzi tego, że zasłużyła absolutnie na mural pani Maryla. Zaprosiłem ją jeszcze raz do Opola. Wspomniałem o tym, jak lubi się dzielić, jak lubi mieć bliski kontakt z słuchaczami, z fanami, więc mam nadzieję, że wspólnie z Muzeum Polskiej Piosenki taki wieczór wspomnień śpiewów wspólnych może uda nam się urządzić.
2: Mural Maryli Rodowicz namalowała grupa Murki, którą na odsłonięciu reprezentował Michał Szynderski.
4: Maryla otoczona kwiatami w dużym czerwonym kapeluszu podkreślającym jej temperament. Na pewno to jest trafiony projekt. Już nie dziwię się, że się pani Maryli spodobał sam projekt, jak i wykonanie. Projekt wykonała Olka Osadzińska, od pewnego czasu już współpracująca z Marylą. Przygotowuje jej plakaty i okładki. No, myśmy włożyli rzeczywiście 2 tygodnie ciężkiej pracy w bardzo dobre farby. No, cóż jeszcze więcej mogę powiedzieć? No, przyjemnie się pracowało, ale też wymagania dosyć duże, także wiedzieliśmy, że cały kraj za chwilę będzie na nas patrzył i na to, co zrobimy. To także mam nadzieję, że się udało. Maryla powiedziała na antenie, że się podobało, więc chyba się udało.
2: Wizyta w Opolu była dla Maryli Rodowicz okazją do wspominania wielu koncertów zagranych właśnie w stolicy polskiej piosenki.
5: Dzień dobry wszystkim. Przepraszam za zamieszanie. Za to, że te samochody ledwo przejeżdżają, ale dziękuję wszystkim za przybycie tutaj, za to, że jesteście ze mną. Opole jest naprawdę, jest miejscem mojego debiutu i tutaj mam tyle wspomnień. Kto wie, ile razy byłam na festiwalu w Opolu? 42. To jest niesamowite. Ale tak było rzeczywiście i każde zaproszenie do Opola to było wielkie święto i do tej pory każdy artysta czuje się wyróżniony wtedy, kiedy jest zaproszony na festiwal do Opola. Także Opole dalej jest najważniejszym miejscem na mapie piosenkarskim, artystycznym kraju. I tak już będzie chyba do końca. A tutaj pan prezydent, który powiedział, że zna mnie od dziecka, to chcę powiedzieć przez to, że on był dzieckiem, jak ja już śpiewałam. Wczoraj było bardzo, bardzo miło w amfiteatrze. Świetna publiczność, jednak publiczność opolska jest wyjątkowa. I to jest naprawdę publiczność chętna do śpiewania, do bycia z artystą. Także jesteście naprawdę niesamowici i wyjątkowi. Także brawo Opole i Opolanie. Brawo. Cieszę się, że tyle osób przyszło. Ja bym chętnie zaśpiewała, ale...
6: Chyba trzeba zachęcić.
5: Mogę z tego miejsca zaśpiewać.

nie jest Giedur. Zostaje. No i wsiedliśmy razem do pociągu. 42 razy, wiecie ile piosenek tutaj zaśpiewałam, ile tutaj razy przeżywałam.

0: brak kostiumu, kombinacje jakieś. Pierwszy, słuchajcie, festiwal, na którym byłam, przyjechałam oczywiście bez kostiumu, no bo w ogóle nie było kiedyś takiego zawodu stylista czy projektant. I mieszkałam nie w hotelu, bo mi hotel nie przysługiwał, bo byłam debiutantką. Mieszkałam na tak zwanej kwaterze prywatnej. I ta pani, u której mieszkałam, spytała mnie, w czym dziecko wyjdziesz na scenę. Ja powiedziałam, że nie wiem, bo nie mam kostiumu. Ona otworzyła wielką skrzynię, a tam piękne bluzki haftowane śląskim haftem. Ja już złapałam tą pierwszą z brzegu bluzkę i jeszcze w dodatku w cepeli kupiłam sobie takie łańcuchy. I bluzka i te łańcuchy, i to był super kostium. A spódnicę mi uszyła babcia. Babcia miała maszynę Zingera i szyła mi pierwsze kostiumy. No i nie miałam butów, to wyszłam boso. I takie były historie moich kostiumów. To były często jakieś kombinacje takie alpejskie. Pamiętam, że też przyjechałam raz do Opola, oczywiście bez kostiumu. I pierwsze kroki skierowałam do cepelii. A tam była ogromna chusta, ręcznie robiona na drutach z frędzlami. No to ja cap za tą piękną chustę, owinęłam się i to był kostium. No i tak było.
1: Skoro o liczbach, naliczyliśmy 42 festiwale opolskie. Czy jest sposób spamiętać, który z nich zrobił na pani największe wrażenie?
0: Nie, każdy robił na mnie wielkie wrażenie, bo każdy festiwal to inna historia. Inne jakieś perypetie z kostiumami, z cenzurą. Pamiętam, jak chciałam zaśpiewać piosenkę Niech żyje bal, a dyrekcja festiwalu powiedziała, że nie pozwalają mi tego zaśpiewać, bo tego nie było na żadnej liście przebojów, bo to była moja nowa piosenka. A więc powiedziałam, że w takim razie nie jadę do Opola. Nagle telefon z Ministerstwa Kultury. Pan minister panią wzywa. No więc poszłam do Ministerstwa Kultury. A minister mówi, dlaczego pani nie chce wystąpić w Opolu? Ja mówię, ja chcę, tylko oni nie chcą tej piosenki, a ja chcę zaśpiewać nową piosenkę Niech żyje bal, której nikt nie zna. Więc on powiedział do sekretarki, proszę mnie połączyć z amfiteatrem w Opolu. No i sekretarka połączyła go, tego ministra, z amfiteatrem. Dyrektor proszony jest, no wiadomo, wtedy, wiecie, rozumiecie, partyjniacy rządzili i Rodowicz ma wystąpić w Opolu z tą piosenką. No i koniec opowieści, i wystąpiłam. I to była premiera właśnie tutaj w Opolu.
1: Mural z wizerunkiem Maryli Rodowicz jest siódmym na trasie muzycznych murali. W Opolu znajdziemy także wizerunki Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Michała Bajora czy Andrzeja Nowaka. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wody Polskie rozpoczynają budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych na Odrze. Chodzi o zabezpieczenie przed powodzią gmin Bierawa i Reńska Wieś. Będą to dwa brakujące odcinki obwałowań, łącznie 5-kilometrowe. Na razie ogłoszony zostanie przetarg. Prace mają ruszyć z początkiem przyszłego roku i potrwać 2 lata. A jakie inwestycje przydadzą się w regionie? A może społeczne inicjatywy? Trwa głosowanie w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa opolskiego. Do końca września możemy oddawać głosy przez internet. Za tydzień z kolei powinniśmy poznać ostateczną listę projektów, na które będzie można głosować w Miejskim Budżecie Obywatelskim Opola. Samo głosowanie rozpocznie się 24 września. Tymczasem czekamy na miejskie rowery. Dokładnie za tydzień mija ostateczny termin uruchomienia systemu miejskich rowerów z nowym operatorem. Do dyspozycji będzie w Opolu 100 standardowych i 100 elektrycznych jednośladów. W tym roku będą dostępne do końca listopada, a potem wrócą w marcu. Mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
4: Podzieliliśmy miasto w taki sposób, aby był łatwy dostęp do tych stacji rowerowych będzie 12 stacji stałych, czyli takich rozlokowanych w tradycyjnych miejscach na terenie Opola. One się będą pokrywały z tą listą, która była w latach poprzednich, czyli między innymi na Placu Wolności, w rejonie Opola Głównego, czy przy Politechnice na osiedlu Armii Krajowej.
3: Przejazdy miejskimi rowerami będą bezpłatne przez pierwszych 20 minut. Nowością jest to, że będzie nimi można wyjechać poza Opole pod warunkiem zwrotu w ciągu 24 godzin. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. Trzy przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej, mówi prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski.
5: Najwyższy czas wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni, ale przede wszystkim trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze będzie umieszczona fotowoltaika.
3: Trwa przetarg. Według planu prace mają ruszyć w tym roku. Jesień coraz bliżej, a policjanci Ogniwa Wodnego w Turawie nadal czuwają nad bezpieczeństwem nad wodą. Na Jeziorze Dużym zatrzymali ostatnio nietrzeźwego sternika. Miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, do 3 lat więzienia i wysoka grzywna. Minęły 2 lata od powodzi na Opolszczyźnie. Na usuwanie jej skutków wydano do tej pory ponad 680 milionów złotych. Całkowite wydatki szacuje się na prawie 940 milionów, podsumowuje Opolski Urząd Wojewódzki. Najwięcej pochłonęły zasiłki przekazane poszkodowanym przez powódź mieszkańcom regionu, blisko 480 milionów złotych. Na koniec wieści ze świata kultury. Urząd Miasta Opola rozpoczął nabór kandydatów do tegorocznych Pegazów. Artyści działający na rzecz Opola mogą zostać nagrodzeni w 6 kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
6: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
3: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór potrwa do końca września.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o trwającym właśnie głosowaniu w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Zapraszam.
2: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
1: Mieszkańcy całego województwa będą mieli okazję się do siebie zbliżyć. To dzięki projektom złożonym do tegorocznej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Właśnie wystartowało głosowanie.
8: Agnieszka Okupniak, jestem dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim.
9: Maja Michniewicz, kierownik projektów własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.
1: Ruszyło głosowanie w kolejnej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Która to już edycja?
8: 9. Przygotowujemy się powoli do jubileuszowej 10. Ta jest 9. edycją budżetu.
1: No i jak w poprzednich latach się to sprawdzało?
8: Bardzo dobrze. Marszałkowski budżet cieszy się ogromnym powodzeniem, a ten rok jest dla nas bardzo ważny, ponieważ mamy bardzo dużo nowych projektów. Pracownicy referatu, którzy zajmują się marszałkowskim budżetem, bardzo skupili się na promocji tego narzędzia. Pan marszałek nas poprosił, żeby w tym roku pojawiło się dużo nowych zadań, ponieważ od lat mamy stałych uczestników budżetu i cieszymy się z tego, że są osoby, są organizacje, które chcą realizować projekty powtarzające się, że mieszkańcy do tego się przyzwyczaili, ale chcemy mieć nowe projekty. Chcemy, żeby było dużo nowych inicjatyw, nowych pomysłów i w tym roku nam się to udało, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej kampanii odezwało się dużo nowych osób do nas, które słyszały o tym pomyśle, ale do tej pory się bały, nie wiedziały, że to się uda, czy ich pomysł przejdzie. Przekonałyśmy ich do tego, dali się przekonać i złożyli takie projekty i teraz walczą o głosy.
1: Czyli faktycznie te nowe projekty, które wpłynęły, to są złożone przez osoby, które wcześniej w tej inicjatywie nie brały udziału?
8: Dokładnie tak. To są osoby, które się odważyły po raz pierwszy złożyć projekty, zebrać do tego poparcie. Te projekty u nas przeszły i teraz czekają na swoją szansę, żeby uzyskać dużo głosów w głosowaniu.
1: A kim te osoby są? Czy to są jacyś lokalni społecznicy ze swoich poszczególnych miejscowości w naszym regionie? Czy to są osoby, które właśnie nabrały takiej odwagi, mimo że na co dzień generalnie w takim życiu społecznym się nie udzielają?
8: To jest pewnie pół na pół, bo wiele z tych osób to są społecznicy, liderzy lokalni, sołtysi, liderzy społeczności, gospodynie wiejskie na wsiach, członkowie czy szefostwo stowarzyszeń różnego rodzaju, ale z tego, co się orientujemy, no bo jakby nie jest to kryterium do złożenia wniosków, są to czasami osoby, które się po prostu odważyły i miały jakiś ciekawy pomysł i uznały, że spróbują. Także to jest tak pół na pół.
1: A pomysłów ciekawych może być mnóstwo, bo przypomnijmy, że marszałkowski budżet obywatelski to inicjatywa, w której nie są dofinansowywane inwestycje, ale raczej działania społeczne, prawda?
9: Tak, jak najbardziej. Marszałkowski budżet obywatelski to przede wszystkim działania skierowane do mieszkańców typowo, czyli nie poprzez właśnie budynki i jakieś infrastrukturę, tylko poprzez działania tak zwane, my nazywamy je działaniami miękkimi, ale to są przede wszystkim warsztaty, festyny, spotkania, różnego typu wyjazdy, też poznanie naszego województwa z różnych stron. To są jakieś inicjatywy kulinarne, różnego typu zawody, też również dla strażaków. Także jest naprawdę cały przekrój inicjatyw, które mogą być, to jest na przykład Nordic Walking, multum różnych takich właśnie miękkich, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców województwa i tych małych, i tych większych inicjatyw, z których się bardzo cieszymy.
1: Czy to, że nowe osoby się zaangażowały w ten budżet obywatelski, sprawiło, że tych projektów jest więcej niż w poprzednich latach?
9: Tak, w poprzedniej edycji mieliśmy o wiele mniej projektów, znaczy o wiele, było około 50, natomiast w tej edycji zgłosiło się 103 zadania, bo tak je dokładnie nazywamy, a do głosowania zostało dopuszczonych 88 zadań. Także jest naprawdę sporo i też zainteresowanie jest duże i tak jak pani dyrektor tutaj wspomniała, my też postawiliśmy na promocję, ale również na wsparcie tych osób, które nie mają doświadczenia w promowaniu swoich inicjatyw, więc my im w tym pomagamy. Stworzyliśmy pocztówki, stworzyliśmy dla nich plakaty, różnego typu wizytówki, kody QR, które mogą przekazywać i promować swoje zadanie. Też jeździmy na różne imprezy, żeby wspierać. My nie możemy wspierać konkretnych zadań, natomiast możemy wspierać i spełniać cały ten etap głosowania i zachęcamy mieszkańców do głosowania na zadania, bo to jest tak naprawdę ich pomysł, ich inicjatywa i później oni fizycznie, te małe społeczności lokalne korzystają z tego na co zagłosują.
1: 15 zadań nie zostało dopuszczonych do głosowania. Domyślam się, że ze względów formalnych. Skoro w tym roku się nie udało, to pewnie będą te osoby próbowały w przyszłym. No i gdzie te osoby mogą się zgłosić, żeby dowiedzieć się, jakie formalne kwestie trzeba spełnić, żeby to w przyszłym roku udało się do głosowania przepchnąć?
8: Właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, do referatu projektów własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ponieważ tam są osoby, które poprowadzą każdego bardzo dokładnie za rękę. Różne były powody tego, że odpadło kilkanaście zadań na etapie oceny formalno. Z częścią było tak, że osoby same decydowały w pewnym momencie, że jednak się nie podejmą skończenia. Otwierały zadanie w generatorze, rozpoczynały przygotowywanie i jednak rezygnowały z tego, bo uznawały, że nie są tym zainteresowane. Czasem to było związane z brakiem możliwości czasowych. Kilka zadań odpadło, ponieważ zabrakło im podpisów na listach poparcia. Niestety ktoś nie doczytał, ile potrzeba tych podpisów, zgłosił im za mało, nie załączył wszystkich dokumentów. Czasem ktoś nie decydował się na poprawianie tego zadania, bo my też rozmawialiśmy z każdym, pomagaliśmy to zadanie doprecyzować. Różne były powody. Czasem zdarzały się zadania, które nie mogły być zrealizowane, chociażby dlatego, że nie dotyczyły majątku województwa. Ponieważ wiele gmin i powiatów, miast realizuje własne budżety, czasem mieszkańcy do budżetu województwa zgłoszą na przykład konkretny plac zabaw w swojej gminie. On jest na działce burmistrza czy na działce wójta, no nie możemy go realizować. Mieszkaniec tego nie doczytał, nie dowiedział się i takie zadanie formalnie musiało zostać odrzucone. Ale jak najbardziej jesteśmy chętni do tego, żeby do nas się zgłaszać. My każdy jedno zadanie odrzucone czy nieprzyjęte omówimy, powiemy, co poprawić, jak uzupełnić, co zmienić, żeby ono mogło się pojawić w kolejnej edycji.
1: No i przypomnijmy, że to głosowanie odbywa się na zadania podzielone na subregiony oraz
9: na subregiony oraz na powiaty, dlatego że każdy mieszkaniec województwa może zagłosować, my to tak traktujemy jako jeden głos, na dwa zadania. Na jedno zadanie subregionalne w zakresie subregionu, w którym mieszka ten mieszkaniec i zadanie powiatowe. I na te dwa zadania może zagłosować.
1: No i tak, czy są jakieś subregiony, jakieś powiaty, w których tych zadań do wyboru jest więcej niż w innych?
9: No oczywiście, no, takim subregionem, który ma najwięcej zadań, dla nas jest to trochę naturalne, że to jest miasto Opole, powiat opolski, aczkolwiek bardzo inne też subregiony już zbliżają się do tej liczby, także my widzimy, że jakby ten nasz budżet obywatelski, przez to, że to już 9. edycja, to coraz więcej mieszkańców wie o tym, my też głośno promujemy, staramy się tak, żeby do wszystkich mieszkańców dotarła informacja o tym, że mogą wpłynąć na tą swoją najbliższą okolicę i na to, co robią, więc bardzo nam zależy, żeby rzeczywiście, żeby wszyscy mieszkańcy województwa zagłosowali.
1: Czy ten podział na powiaty i subregiony powoduje, że właśnie jakieś konkretne miejscowości, mieszkańcy konkretnych miejscowości są bardziej aktywni przy głosowaniu? Bo wiemy, że jest tak w przypadku składania projektów.
8: To wszystko zależy od tego, kto lobbuje, kto zgłasza projekt, bo część osób jest bardzo, bardzo aktywna i idzie tym trybem, że jeżeli już zgłosiłam projekt, to stanę teraz na głowie, żeby na mój projekt jak najwięcej osób zagłosowało. I są bardzo ciekawe aktywności. Spotykamy się z głosowaniem, z wolontariuszami, którzy chodzą z tabletami wśród uczestników jakiegoś wydarzenia, festynu. Docierały do nas informacje, że w niedzielę pod kościołem są wolontariusze, którzy rozdają ulotki i zachęcają osoby. Pojawiają się w szkołach, pojawiają się w domach kultury, w miejscach spotkań, lobbując za swoim projektem. I widać to, że w ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację z jednym małym sołectwem. Zgłosiło się do nas miejscowość Kielcza, maleńkie sołectwo. Pan sołtys był inicjatorem tego zadania i powiedział, że on nie za bardzo wierzył w to, że mu się uda zebrać tyle głosów, a zebrał dla maleńkiej miejscowości dużo głosów, zachęcił też okolicznych mieszkańców i jego zadanie przeszło. Potem go zaprosiliśmy, był bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, że jemu się udało, że takie mała miejscowość wygrała z dużymi projektami, ale to wynikało z jego determinacji, z jego zaangażowania i pewnie jego sąsiadów, współpracowników, którzy pomagali mu te głosy zbierać.
1: A czy w danym subregionie będzie realizowany jeden projekt, ten, który zyska najwięcej głosów, czy może być ich kilka? I tutaj zależy od podziału, prawda, od dostępnych finansów.
8: Na każdy subregion jest taka sama kwota środków finansowych, bo to jest 600 tysięcy złotych. Projekt powiatowy może mieć niższą kwotę, projekt subregionalny też, więc zawsze jest tak, że przyjmujemy do realizacji kilka projektów powiatowych i kilka projektów subregionalnych. Mamy oczywiście to podzielone tak, żeby i jedne, i drugie projekty w danym subregionie się znalazły.
1: A czy w poprzednich edycjach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego jakieś projekty w realizacji się powtarzały?
9: Tak, i to nie jeden. Mamy, tak jak już tutaj wspominaliśmy, mamy projekty, które mają którąś już edycję, tak? I one są już znane w tej lokalnej społeczności, na przykład jak działania skierowane do dzieci, związane gdzieś tam z zajęciami piłki nożnej. To są takie, które już po prostu trwają od lat i które są na przykład koncerty orkiestr dętych, no też jest ich sporo, chociaż w tej edycji jakby mamy mniej orkiestr dętych, a więcej różnych innych wydarzeń kulturalnych, co też jest dosyć ciekawe, tak, że nie jest cały czas to samo. Natomiast tak, oczywiście mamy takich naszych już powiedzmy znanych nam realizatorów, którzy gdzieś tam już tą którąś edycję realizują w ramach budżetu obywatelskiego i dla nas jest najważniejsze to, że o ile oni zbiorą te głosy, tak, czyli o ile zachęcą mieszkańców, bo tak naprawdę mieszkańcy oczywiście sam decyduje o tym, na co oddać głos, więc jak im się udaje zachęcić mieszkańców, żeby głosowali na to zadanie, to dla nas jest to najważniejsze i wtedy to zadanie przychodzi do realizacji.
1: Budżet obywatelski to taka forma konsultacji społecznych, w której może się zaangażować każdy, niezależnie od wieku. No i tutaj dorośli raczej z przejściem przez ten formularz online nie będą mieli problemu. A jak jest w przypadku nieletnich mieszkańców naszego regionu, którzy gdzieś tam też chcą się w to angażować? Jakie tu są procedury?
8: Zagłosować może każdy bez względu na wiek, natomiast osoby poniżej 16 roku życia potrzebują zgody osoby opiekuna prawnego na oddanie swojego głosu. Powyżej 16 roku życia takiej zgody już nie potrzebują. Formularz jest bardzo prosty, wystarczy wybrać zadanie, kliknąć na zadanie, jedno subregionalne, jedno powiatowe i po zatwierdzeniu otrzymać SMS-em numer kodu, który należy wpisać i tym kodem potwierdzić jakby głosowanie. Przyjmujemy, że w przypadku dzieci, no dzieci nie wszystkie mają numery telefonów, swoje własne telefony komórkowe, czy osoby starsze, więc dopuszczamy, że z jednego numeru może zagłosować 5 osób, czyli mama, tato mogą udostępnić swój numer telefonu dziadkowi, babci, czy młodszym dzieciom i one również mogą oddać swój głos za pomocą tego telefonu. Także myślę, że jest to prosta procedura, nie bardzo skomplikowana. Poza tym my też mamy taką usługę, jeżeli ktoś się do nas zgłosi, chciałby zagłosować, a nie ma swojego telefonu albo nie ma skąd skorzystać, nie ma dostępu do internetu, że może się pojawić u nas w urzędzie, może pojawić się w zaprzyjaźnionych miejscach, w powiatach, w gminach, gdzie urzędnicy pomogą mu oddać taki głos, albo my też, tak jak powiedziała koleżanka, jedziemy. Byliśmy w ubiegłym tygodniu na Dożynkach, byliśmy na różnych innych imprezach, gdzie rozkładamy swoje stoisko i pomagamy oddać głos na wybrane zadanie.
1: I na koniec przypomnijmy wysokość, znaczy kwota, która jest do dyspozycji?
8: 3 miliony złotych i zbieramy głosy do 30 września. Głosowanie trwa od 10 do 30 września. Po 30 września wszystko już będzie wiadomo, które projekty przeszły dalej, uzyskały największą liczbę głosów, a które zaprosimy za rok.
1: Mówiły Agnieszka Okupniak i Maja Michniewicz z Urzędu Marszałkowskiego. Głosowanie w tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest prowadzone wyłącznie online.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kampanii Łyk Wody, Łyk Supermocy, uruchomionej właśnie w opolskich szkołach. Porozmawiam też o planowanym remoncie opolskich przychodni lekarskich.
2: Edukacja w Opolu.
1: Na początek zajrzyjmy do opolskich szkół. Tam uczniowie będą edukowani w kwestii zdrowego żywienia. Centrum Zdrowia w Opolu uruchamia kampanię informacyjną pod hasłem Łyk wody, łyk supermocy. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego dobrze zrezygnować ze słodzonych napojów na rzecz czystej wody. Będą też pogadanki na temat nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Kampania rozpoczęła się w szkole podstawowej numer 20, w której uczniowie wiedzą już, co jest dla nich zdrowe.
10: Zofia Warmuzek, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Anna Kudywa. Codziennie mamy wpływ na to, jak się czujemy, ile mamy energii i jak wykonujemy powierzone nam zadania w ciągu dnia. Dużo czynników ma na to wpływ.
12: Na przykład woda, która jest w sumie jednym z naszych budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
11: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby właśnie regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
12: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu i co jemy. Musimy zwracać uwagę na to, czy są tam węglowodany, czy białko. I w sumie, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, to nie zalecam od razu rezygnować z tego, tylko bardziej ograniczyć to do minimalności, ale jeżeli byśmy to ograniczyli, to nasz mózg przesyłałby informację, że bardzo byśmy tego chcieli i po prostu sięgnęlibyśmy po te słodycze, a tak możemy po prostu ich mieć mniej.
11: No i też bardzo ważny jest sport. On tak naprawdę też nam po prostu pomaga i fizycznie, i psychicznie, ponieważ po całym dniu w szkole, kiedy siedzimy i się uczymy i mało się ruszamy, po prostu możemy zrobić coś, co sprawi nam przyjemność i właśnie da tak się trochę, ten mózg tak się trochę odczepi od tej nauki, trochę o tym zapomni, ale jednocześnie nasze ciało się rozrusza i będzie takie gotowe na nowe dni, na dalszą pracę.
12: Od razu nie trzeba zaczynać od takich mocno ekstremalnych sportów czy wykańczających, takich jak piłka nożna czy koszykówka. Można zacząć od takich najprostszych, takich jak na przykład bieganie czy rower, ale...
11: Po prostu, żeby wybrać jakiś sport. To tak, jest dokładnie. Ważne. No dokładnie. I żeby jeść zdrowo, oczywiście pić wodę, bo jest najważniejsza tak naprawdę w naszym ciele, bo się głównie z niej składamy.
12: Tak, i w sumie, jeżeli mamy ochotę też na słodkie napoje, które nie są zbyt zdrowe, to trzeba je ograniczyć, ale jeżeli po prostu bardzo mamy ochotę, to po prostu się ich napić.
11: No,
13: Rusak Michał, dyrektor szkoły PSP 20 w Opolu im. Jana Dobrego. My jako szkoła dowiedzieliśmy się o akcji Łyk Wody, Łyk Supermocy od jednego rodziców naszej szkoły, pani Jowity, która spotkała się ze mną i poinformowała w ogóle o takiej akcji. My jako szkoła się bardzo chętnie zaangażowaliśmy w to, ponieważ dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Już teraz dowiedzieliśmy się, że dzięki tej udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z Wikopole. Także to już jest sama plus. Natomiast dodatkowo my również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz Kompas Jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej, świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową. Mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości. Także właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję. Tyle, dziękuję.
1: Mówi prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski.
5: Szanowni Państwo, jak przed chwilą słyszeliśmy, szczególnie z ust uczennic, ich poziom edukacji w zakresie zdrowia szeroko rozumianego, czyli nawodnienia, diety i ruchu, jest w mojej ocenie bardzo wysoki. Pozwólcie Państwo, że zrobię małą prywatę, jeśli chodzi o zawód, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Fizjoterapeuty. To jako fizjoterapeuta jestem niezwykle zadowolony i usatysfakcjonowany, że słyszę takie treści z ust uczennic, które przed chwilą tutaj wystąpiły, i jednocześnie cieszy mnie ten obrazek, który jest przed szkołą. Panie dyrektorze, gratuluję tych stojaków, że zrobił pan to i jest tyle rowerów, czyli tylu uczniów przyjeżdża do szkoły, korzystając z tej właśnie, co przed chwilą koleżanki powiedziały, uczennice, z tej najprostszej formy ruchu. Z naszej strony, już mówiąc całkowicie poważnie, jako Centrum Zdrowia, mamy wiele różnych działań dotyczących właśnie tej profilaktyki zdrowia, program właśnie otyłość, ale też filmiki, które Państwu bardzo zalecamy z zakresu diety, które są na naszej stronie internetowej. Też przygotowujemy program razem z Wydziałem Oświaty Miasta, Urzędu Miasta, dotyczący właśnie tych aspektów informacji z zakresu profilaktyki zdrowia związanego właśnie przede wszystkim z ruchem i z dietą. Otyłość, epidemia, ale patrząc na te obrazki, o których przed chwilą powiedziałem, czyli te rowery, świadomość uczniów, no jest bardzo budująca i daje naprawdę nadzieję na to, że ci młodzi ludzie wkroczą w swoje dojrzałe życie dobrze wyedukowani, świadomi i myślę, że już z odpowiednimi nawykami zdrowotnymi. W związku z tym my powinniśmy mieć coraz mniej pracy i osobiście z tego się będę bardzo cieszył. Dziękuję.
14: Jowita Halubczak-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w Centrum Zdrowia w Opolu. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować, że Państwo dzisiaj są z nami. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tematy i rozmowy na temat naszego zdrowia. Oczywiście jesteśmy wszyscy świadomi i Państwo również, że w ostatnim czasie coraz więcej mówimy o profilaktyce, prawda? Wiele instytucji, wiele podmiotów podejmuje się działań mających na celu zapobieganie czy wczesne wykrywanie chorób, a także ograniczanie skutków powikłań tych schorzeń. W nowym projekcie, który my tutaj oferujemy, który chcemy zapoczątkować, będziemy się skupiać przede wszystkim na edukacji. Nasza kampania, dlaczego właściwie kampania Zdrowiej Wiedzieć? Zdrowiej, bo przecież mówimy o zdrowiu. Natomiast dlaczego wiedzieć? Uważamy, jesteśmy świadomi tego i uważamy, że wiedza jest podstawą do świadomego budowania wizerunku zdrowia i dbania o nasze zdrowie, zarówno nasze jednostek, zdrowie naszych jednostek, natomiast również w społeczeństwie. Poruszymy tematy zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, czyli palące się tematy, które wokół nas tak naprawdę bytują. Będziemy się skupiać i będziemy realizować to poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spotkania z młodzieżą, ale także z seniorami, a także nie zabraknie konkursów, drobnych konkursów, które zaangażują uczniów, młodzież i dzieci w dbanie i budowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Także bardzo serdecznie dziękujemy już naszym partnerom. Pierwszy partner oczywiście jest z nami dzisiaj na spotkaniu, czyli WIK, ale oczywiście będziemy budować taką społeczność partnerów, którzy są świadomi, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem. Dziękuję bardzo. Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszej naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Będzie więcej informacji, będzie oczywiście na naszych mediach społecznościowych. To, co mogę zdradzić na dzień dzisiejszy, to proszę sobie już też termin 16 października zarezerwować, bo będzie kolejne wydarzenie, gdzie będzie można się troszeczkę więcej dowiedzieć o zdrowiu, o chorobie otyłościowej, czyli problemach, które dotyczą właściwie dużej części naszego społeczeństwa i zwłaszcza naszego młodego pokolenia również, co jest bardzo pilnym tematem w czasach obecnych, prawda? Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, zarówno z dietetykami, zarówno z specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy gotowe materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną.
1: A jaka jest świadomość dzieciaków na ten moment?
14: Nie jestem pedagogiem, żeby udzielać takiej informacji, natomiast mogę się wypowiedzieć jako mama, tak? Jako mama dzieci, których próbuje gdzieś tam poprowadzić tą ścieżką zdrowia. I jeżeli obserwuję własne moje dzieci, tak naprawdę na przykład pierwsze lata życia, jeżeli nie dawałam słodzonych napojów dzieciom i nie miały kontaktu z, można powiedzieć, taką powszechnie obecną reklamą, dzieciom wystarczała woda, zwykła woda pitna. Natomiast kiedy wkroczyły w świat żłobka, przedszkola, koleżanek, społeczeństwo, te nawyki zaczęły się poprzez to środowisko zmieniać, więc ja głęboko wierzę, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zmieniać te nawyki, tak? Jesteśmy w stanie zmieniać promocję produktów, nie będę określać tutaj konkretnych produktów, ale wszyscy pewnie domyślamy się, o jakie produkty chodzi. Możemy zawsze promować nawet cenowo zdrowsze produkty kosztem zwiększenia na przykład cen tych produktów nie do końca dobrych dla naszego zdrowia. Także jeżeli będziemy odpowiedzialnie działać jako społeczeństwo na różnych filarach, bo nie da się tego naprawić tak naprawdę działając w jedynkę, ani działając z punktu jednego podmiotu czy jednej instytucji. Musi to być działanie globalne i musi być moda na zdrowie przede wszystkim, tak? Bo wiemy, że to, co modne, się w świecie przyjmuje. Więc chodzi o tą modę i budowanie wizerunku zdrowych nawyków.
1: Mówi wiceprezes Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sebastian Paroń.
15: Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu od lat włącza się w promocję zdrowego nawyku picia wody kranowej prosto z kranu. Mamy markę wody kranowej Opolanka. Naszym zadaniem jest promocja spożycia tej wody, ponieważ ta woda jest zdrowa, ekologiczna, tania. Nie ma żadnych minusów, są same plusy. Spółka ma szeroki wachlarz działań. Natomiast jeśli chodzi o młodzież szkolną, placówki oświatowe w Opolu, skupiliśmy się na montażu zdrojów wodnych. To są takie urządzenia, które pomagają pobrać wodę, to tą naszą wodę oczywiście sieciową, natomiast nadzór jakościowy nad tą wodą jest w rękach wodociągów i kanalizacji. Do tej pory spółka zamontowała tych zdrojów 20, bodajże 5 sztuk, czyli jesteśmy mniej więcej w 1/4 drogi ścieżki promocji w placówkach oświatowych miasta Opola. Jest system kolejkowy, że tak powiem, zgłasza się, mamy listę i sukcesywnie każda ze szkół może być wyposażona w taki zdrój wodny.
1: Zdroje wodne to nie wszystko. Kampania informacyjna dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych będzie prowadzona we wszystkich szkołach, które zechcą do niej przystąpić.
2: Zdrowe Opole.
1: Zostajemy przy temacie zdrowia. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. 3 przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej.
5: Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Przede wszystkim chcemy tak zwane nasze placówki, czyli których jesteśmy właścicielem, czyli Kościuszki, przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy Licealnej. No, jest najwyższy czas, żeby wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni. To jest tak, powiedzmy, dla oka, ale przede wszystkim dla duszy i dla finansów trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, tak? Czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze tam, gdzie jest to możliwe technicznie, będą zamieszczone przy ulicy Walińskiego i przy ulicy i Licealnej będzie umieszczona fotowoltaika.
1: No i jak to wpłynie, prawda, na koszta obsługi całych wszystkich tych budynków?
5: w bardzo dużym stopniu, szczególnie jeśli chodzi o poradnie przy ulicy Wańskiego, ponieważ ocena izolacji tego budynku pokazała, że jest naprawdę budynek mało energooszczędny, mówiąc delikatnie. W związku z tym jest to po prostu konieczność wynikająca również z rachunków. Także absolutnie to jest konieczne i każdy z tych budynków dawno, mnóstwo lat temu był w jakiś tam sposób dostosowywany, a przecież wiemy, że te wymogi, ale i też rozsądek wskazuje na to, że taką temu modernizację trzeba zrobić jak najszybciej.
1: No dobrze, koszta to jedna sprawa, a jak to odczują pacjenci?
5: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej, tak jak powinno być. No i na pewno, jeśli spółka będzie mogła przekazywać środki już te bieżące na inne działania, na przykład na zakup nowego jakiegoś aparatu, czy zatrudnienia nowego lekarza, czy pielęgniarki, no to wydaje mi się, że to będzie na pewno z korzyścią dla pacjenta.
1: Mówił prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski. Obecnie trwa przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
7: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o polityce senioralnej w naszym województwie.
2: To warto wiedzieć o Opolu.
1: Opole będzie gospodarzem ważnego wydarzenia. Będzie to Ogólnopolski Konwent Koordynatorów Polityki Senioralnej. Taki konwent zostanie zorganizowany w Polsce po raz pierwszy.
16: Agnieszka Gawruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
1: Za kilka dni Opole stanie się na chwilę, na jakiś czas, można powiedzieć, stolicą osób, które zajmują się tematem polityki senioralnej ogólnopolsko, ale też będzie to, że tak powiem, oparte o przykład województwa opolskiego. Jaka ta polityka senioralna w naszym regionie w tym momencie jest? Co się na przestrzeni ostatnich lat zmieniło, co się poprawiło? A nad czym będą ci wszyscy ludzie dyskutować?
16: Tak, dokładnie, już niebawem, bo 28 i 29 września będziemy rozmawiać na temat aktualnych wyzwań, ale także i osiągnięć w polityce senioralnej. I zaczynamy 28 września z bardzo ważnym gościem, a mianowicie z panią minister Marzeną Okłą-Drewnowicz, która będzie mówiła o tej krajowej polityce senioralnej w związku też z nową ustawą o osobach starszych i o koordynacji opieki długoterminowej, ale również zaprosiliśmy pełnomocników i zespoły do spraw senioralnych, które działają w każdym województwie, są powoływane przez wojewodów. I te osoby będziemy gościć, natomiast chcemy się pochwalić na pewno tym, co się dzieje na Opolszczyźnie, dlatego w gronie naszych wykładowców głównie mamy potencjał nasz regionalny, opolski, między innymi będzie pan doktor Sikora wprowadzał do tematyki diagnozowania potrzeb seniorów w środowisku lokalnym jako podstawę też do planowania przyszłych działań. Mamy również zaproszoną panią Magdalenę Sachę, gerontologa, która będzie mówiła o tym, że starość dotyczy nas wszystkich, czyli o tym, że już musimy się w młodym wieku przygotowywać do tej starości, żeby nas nie zaskoczyła. Będzie też mówiła o roli rodziny w zabezpieczaniu potrzeb seniorów. Będziemy mówić także o opiece długoterminowej i tutaj mamy zaproszoną panią Mariolę Sybilską, która jest kierownikiem ZOL-u przy Szpitalu Wojskowym w Opolu. Będzie mówiła o takich szansach i zagrożeniach w opiece długoterminowej. Ten pierwszy dzień jest takim dniem wykładowym. Myślę, właśnie rozpocznie się od takiego najważniejszego wprowadzenia pani minister Okły-Drewnowicz, która, jak wspominałam, będzie mówiła o tej nowej ustawie, a przede wszystkim o tym, na co wszyscy, myślę, czekają, czyli o bonie senioralnym. Bo przypomnę tutaj, że bon senioralny ma dotyczyć osób 65+, i będzie dedykowany w pierwszej kolejności do tych gmin, które usług opiekuńczych nie świadczą, bądź świadczą je w minimalnej ilości do 10 osób i później w dalszej kolejności do gmin, w którym ta prognoza starzenia się jest największa lub dynamika starzenia się społeczeństwa na tych terenach.
1: A tych gmin w naszym województwie jest dużo?
16: Powiem tak, z naszej najnowszej oceny zasobów pomocy społecznej mamy informację, że 8 gmin w naszym województwie nie realizuje usług opiekuńczych. To, gdyby mówić w procentach, to jest około 11,3% właśnie gmin. Przy czym najnowszy raport NIK-u też pokazuje, że jakby ten procent udziału gmin nie realizujących w stosunku do realizujących jest nieco wyższy. Przy czym na poziomie oceny zasobów pomocy społecznej my bazujemy nie tylko na usługach opiekuńczych, tych ustawowych, ale bierzemy pod uwagę inne świadczenia wspierające, które są realizowane chociażby za pośrednictwem środków europejskich.
1: To teraz podajmy przykłady. Pod jakim kątem, jeśli chodzi o politykę senioralną, województwo opolskie może być dla innych regionów w naszym kraju przykładem?
16: Na pewno trzeba powiedzieć, że województwo opolskie no jest, że tak powiem, takim województwem, który się najszybciej starzeje na mapie Polski. Spada nam z jednej strony liczba ludności, a z drugiej strony następuje ten proces starzenia się mieszkańców. W związku z tym można powiedzieć, że my się specjalizujemy w takiej koordynacji i organizowaniu właśnie usług pod kątem potrzeb osób starszych. Te potrzeby oczywiście dzielimy na te, które dotyczą osób niesamodzielnych, które z racji swojej niepełnosprawności czy długotrwałej choroby pozostają w domach, i na tych, którzy pomimo swojego wieku są nadal sprawni i mogą pozostawać jak na dłużej w swoim środowisku domowym. W stosunku do tej pierwszej grupy oczywiście wdrażamy nowe usługi opiekuńcze, ale mamy choćby marszałkowskiego kuriera społecznego, którego realizację rozpoczęliśmy wraz z COVID-em jako takie świadczenie wspierające i on na stałe zagościł w naszym województwie, ale na przykład też to są usługi złotej rączki czy usługi asystencji, więc bazujemy na tym też, że możemy pozyskiwać te środki obecnie z Unii Europejskiej. Ale w drugiej kolejności też to, o czym mówiłam, mamy seniorów sprawnych, takich, którzy chcą się aktywizować i edukować, i dla nich również mamy taką ofertę. Nie zapominamy również o tak zwanej infrastrukturze usług społecznych. Mam tu na myśli oczywiście infrastrukturę usług dziennych, tak jak kluby seniora, jak dzienne domy. To wszystko również powstaje i dynamika powstawania w ostatnich 15 latach jest bardzo duża. Także uważam, że tym się możemy pochwalić, że już w wielu miejscach w województwie opolskim mamy takie modelowe rozwiązania właśnie na rzecz osób starszych.
1: A jak zmieniła się polityka regionalna, jeśli chodzi o pomoc osobom niesamodzielnym?
16: Polityka senioralna w województwie opolskim właściwie na taką dosyć dużą skalę rozpoczęła się pierwszym projektem w 2015 roku. Mówię na większą skalę, bo oczywiście wcześniej były podejmowane działania. Wtedy, kiedy też powstała pierwsza edycja projektu Niesamodzielni. Wtedy zaczęliśmy rozwijać właśnie różnego rodzaju usługi wspierające osoby starsze, głównie w ich środowisku zamieszkania. Oczywiście we współpracy z gminami, bo to gminy są najbliżej swoich mieszkańców, w tym także osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami, i do tej pory realizujemy ten projekt. W tej chwili już mamy czwartą edycję, największą z dotychczasowych. Mamy 44 partnerów. Projekt to jest blisko 53 miliony złotych i tutaj mamy przyjęte różnego rodzaju rozwiązania, czyli kolejna infrastruktura usług społecznych, w tym także mieszkania wspomagane, które są taką, można powiedzieć, które są jakby najważniejszym fundamentem też w tak zwanym procesie deinstytucjonalizacji, czyli przechodzenia od tych form całodobowej opieki do tych form świadczonych w środowisku lokalnym.
1: Chciałem wrócić do tematu tych gmin, w których nie ma opieki nad osobami starszymi. To powiedziała pani, że 11% około. Jak to się ma wobec reszty kraju?
16: Powiem tak, nie znam dokładnie sytuacji, jak to wygląda w innych częściach kraju, natomiast nigdzie nie ma na pewno tak, że 100% gmin realizuje usługi opiekuńcze. Zwykle to są, też wynika to z mapki na podstawie protokołu NIK, że są to głównie mniejsze gminy, które bazują na innego rodzaju świadczeniach wspierających, chociażby z wykorzystaniem jakiegoś lokalnego potencjału sąsiadów, najbliższej rodziny, i zwykle tych usług nie realizują. I u nas wydaje się być bardzo podobnie.
1: A jakie rozwiązania z kraju można by było wdrożyć w województwie opolskim, jeśli chodzi o takie rzeczy, których jeszcze tutaj na przykład może nie ma?
16: Akurat w województwie opolskim uważam, że nie mamy ani jednego takiego rozwiązania, które byłoby jakieś niewdrożone w innych częściach. Uważam nawet, że w województwie opolskim mamy dużo więcej, bo tak jak mówiłam, starzejemy się najszybciej na mapie Polski, w związku z tym szybciej musieliśmy wdrożyć różnego rodzaju rozwiązania, tak żeby zabezpieczać potrzeby tej grupy osób. Dlatego mówię, i mamy naprawdę bardzo dynamiczny wzrost infrastruktury usług społecznych, bardzo dynamiczny. W ostatnich 15 latach to są naprawdę duże wskaźniki wzrostu. Również w odniesieniu do mieszkań wspomaganych i mieszkań treningowych. Tych treningowe to są głównie służą osobom z niepełnosprawnościami, ale bazujemy głównie na mieszkaniach wspomaganych. Jak powiedzmy 15 lat temu było tych miejsc 30, to dzisiaj mamy około 350. Więc to jest znacząca różnica, aczkolwiek my bazujemy na tak zwanych projektach miękkich, więc infrastrukturę tworzymy głównie z limitów, które nam przysługują na inwestycje, ale udaje się, uważam, z dużym sukcesem budować taki dosyć solidny system wsparcia w województwie opolskim.
1: Jakie są w tym momencie największe marzenia naszych seniorów?
16: No i teraz tutaj wszystko zależy od tego, o kim mówimy. Czy o takim seniorze, który jest w miarę sprawny i nie ma żadnych niedogodności związanych ze swoją niepełnosprawnością czy ze zdrowiem, to są seniorzy, którzy chcą być aktywni, którzy chcą dalej się kształcić, chociażby przez uniwersytety trzeciego wieku, jeździć na wycieczkę, integrować się z innymi, i taką ofertę również dla nich mamy. Natomiast marzenia tej drugiej grupy osób, tych właśnie osób niesamodzielnych, którzy nie mogą opuścić swojego miejsca zamieszkania, to na pewno jest kontakt z drugim człowiekiem. To, żeby ktoś do nich przyszedł, oprócz tego, że świadczy im usługę, również wspierał po prostu w takim towarzyszeniu codziennym.
1: No i na początku naszej rozmowy wspomniałem, że będzie to spotkanie pod koniec września osób, środowisk reprezentujących właśnie politykę senioralną. No i jakie jest jeszcze założenie tego spotkania? I czy seniorzy będą tam mogli wziąć udział, zabrać głos?
16: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że w spotkaniu będą uczestniczyć pełnomocnicy i członkowie zespołów do spraw polityki senioralnej działających przy wojewodach, również doprosiliśmy tak zwane środowiska osób starszych, reprezentujących takie instytucje między innymi jak właśnie kluby seniora, ale czy też lokalne rady seniorów, także również będą uczestniczyć. I drugi dzień to już mamy taki typowo warsztatowy, praktyczny, również z ciekawymi tematami, takimi jak Społeczny Pakt dla Zdrowia Seniorów, i tu będzie prowadziła bardzo ciekawa postać, dr Agata Mroczek, która jest andragogiem, ale też jest instruktorem fitness i trenerem medycznym. Mamy również temat cyfrowy most do aktywności, czyli jak nowoczesne technologie mogą wspierać tych naszych seniorów w życiu codziennym. No tutaj mamy zaproszonego, i to zaproszenie cieszymy się, że przyjął, pan doktor habilitowany Paweł Pakosz z Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu z Politechniki Opolskiej, i trzeci temat właśnie, jak projektować wsparcie i aktywizację seniorów. I to będzie temat, który odbędzie się pod przewodnictwem pani Iwony Dobrowolskiej z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. I druga część tego dnia to już będziemy przedstawiać dobre praktyki właśnie tego, co się dzieje u nas. Między innymi ja osobiście opowiem o tym, jak działamy w ramach projektu Niesamodzielnie, czyli jak tworzymy usługi opiekuńcze, ale wszystkie inne usługi wspierającej właśnie infrastrukturę usług społecznych w województwie opolskim. Nowość z panią Magdaleną Popławską, dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji w Opolu. Nowy projekt Opolska Akademia Współczesnego Seniora, czyli głównie dedykowany pod Uniwersytety Trzeciego Wieku. Opowiemy też o tym, jak gmina może być przyjazna seniorowi, i tutaj zaprosiliśmy panią Małgorzatę Czerwińskiej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie, i również Klub Seniora, czyli jak teoria przekłada się na codzienne funkcjonowanie seniorów. Będzie tutaj pani Elwira Szpajcher z OPS-u w Dobrzeniu Wielkim, pani Marta Owsia, która jest animatorem osób starszych w klubie seniora. I bardzo ważny temat, Małgosi Jarosz-Basztabin, która jest również członkiem zespołu do spraw polityki senioralnej, tutaj działającej przy wojewodzie opolskim. Senior jako partner, a nie podopieczny, czyli jak powinniśmy współpracować, żeby przynosiło to oczekiwane rezultaty.
1: Mówimy tutaj dużo w kontekście zdrowia i generalnie polityki, a czy też kwestie bezpieczeństwa będą poruszane, jeśli chodzi na przykład o cyberbezpieczeństwo, bo wiadomo, że to jest temat, który no, często się przewija, ale jednak gdzieś tam nie do końca może dociera w taki sposób, w jaki powinien.
16: Akurat na naszym spotkaniu konkretnie bezpieczeństwo mamy tutaj poruszane w innym wymiarze, będzie poruszane w innym wymiarze, senior, majątek i rodzina, czyli właśnie zabezpieczenia swoich praw i własności, a także przyszłości. I tutaj ten temat podejmie pani Joanna Sachan-Wińska, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Natomiast bezpieczeństwo w innych wymiarach oczywiście mamy na względzie, ale będzie podejmowane na innym spotkaniu, które już jest planowany przez Wydział Polityki Społecznej, przez panią Ewę Pawlinów. Także niebawem też będzie troszkę szerzej o tych innych wymiarach bezpieczeństwa seniorów.
1: Mówiła Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Konwent Koordynatorów Polityki Senioralnej w Opolu odbędzie się 28 i 29 września.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

Jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

Radio Pogoda 104.1.